0: You
1: nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: siebie. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale one to...
1: Nieważne, co będzie jutro.
2: Dziś jestem wolny jak wilk.
0: Byłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzęd.

0: Dziś jestem wolny jak wilk.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

Czujesz się bezpiecznie, nie ma w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: passion. That's a session quickin' up my profession. Now.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Assalamu alaikum, always DJ

czasem na ulicy koziej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

zostajesz z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszystko, wszystko.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
1: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ oderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć? Bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie. W zgodzie z samym sobą naturalnie.

Te wasze wspólne rzeczy, stary, wiem, że boli. Bierz, nie chcą najlepsze przy tworzeniu nowych. Mówisz, żadna, spoko, nie ma drugiej takiej. Nie możesz chcieć czegoś, o czego istnieniu nie wiesz.

Tam zapytasz, hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa, yo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Usiądźmy w cieniu jakiejś knajpy.

znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Sprzedaj mi kolejną

tak kupiłem słodycze i plało na nich. Ale jak chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

0: aplauz, potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światła. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo by mnie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja się myślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywych rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się Pawluch zaśmiał Anią, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Pawluch do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Czas na sport.
1: Czas na sport.
2: To jest rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
3: Cześć, z tej strony Weronika Puszkar. Wraz z początkiem października, ale też z początkiem roku akademickiego, no i wreszcie z początkiem nowej ramówki w czwórce, wracamy do Was z porannymi rozgrzewkami. To oznacza, że od poniedziałku do soboty od godziny 7 razem z Piotrkiem Galusem i z Michałem Piwowarkiem będziemy rozbudzać Was sportem. Pływamy, biegamy, zaglądamy do studia pilatesu i oczywiście gramy w tenisa, czyli coś, co najbardziej kocha Michał Piwowarek. A ja jestem bardzo ciekawa, od razu Wam powiem, tego pilatesu. Znam coraz więcej dziewczyn, które decydują się uprawiać właśnie taki sport i zastanawia mnie, czy rzeczywiście to sprawia, że nasze ciało tak bardzo jest rozciągnięte. Jak bardzo można się tam zmęczyć? Czy może to jest tylko taka chwilowa moda, taka moda na jeden sezon, że po prostu idziemy w

0: fajnie się ubieramy, zabieramy ze sobą ten wielki kubek z wodą. No i ćwiczymy, rozciągamy się, ale przy okazji też plotkujemy, przy okazji też wychodzimy na kawę, bo ja się niejednokrotnie spotkałam z tym, że ten pilates jest tak jakby połączony z kawiarnią, że obok jest miejsce, gdzie możemy sobie kupić kawę i poplotkować. Także jestem niesamowicie ciekawa pilatesu. Z pewnością zaproszę do rozgrzewki kogoś, kto się tym zawodowo zajmuje i trochę mi opowie o tych studiach, no bo z jednej strony są te takie bardzo modne studia w Warszawie, czy też w innych miastach oczywiście też, chociaż jest taki stereotyp, że na pilates chodzą dziewczyny z Warszawy, ale też słyszałam o studiach pilatesu, które nie są aż tak profesjonalne, bo nie mają tych reformerów, tych takich wielkich maszyn do pilatesu, ale oferują pilates za darmo, bezpłatnie, że po prostu jest dziewczyna, która pokazuje, jak się rozciągać i że to też jest pilates, także jestem ciekawa. Ale oczywiście zajmujemy się każdym możliwym sportem, takim sportem, który sprawia, że się zmęczymy, który sprawi, że może trochę się jednak przekonamy do aktywności fizycznej i który sprawia, że my po prostu mamy energię na cały dzień. Bo o to w tych rozgrzewkach chodzi, żebyśmy mieli energię na cały dzień, który spędzimy w pracy, w szkole, na uczelni. No mnóstwo rzeczy wykonujemy w ciągu dnia, więc no ta energia jest niezbędna. A więcej, czytałam badania o tym, że właśnie aktywność fizyczna działa na nasz mózg jak kawa. A umówmy się, o tej porze potrzebujemy przede wszystkim się obudzić i wykrzesać z siebie energię na cały dzień. No i zazwyczaj ta kawa nam ma pomóc w tym wszystkim. Sięgamy od razu po kubek z kawą, często od razu po przebudzeniu. I wracając do tych badań, no to okazuje się, że nawet 20 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego poprawia pamięć roboczą i poziom koncentracji, tak samo jak, słuchajcie, filiżanka kawy. W ramach badania, to wam szybko powiem, których rezultaty zostały opublikowane na łamach Nature Scientific Reports, naukowcy z Western University w Ontario w Kanadzie przeanalizowali wpływ kawy i wysiłku fizycznego na pamięć roboczą. Okazuje się, że taki intensywny trening jest korzystny nie tylko dla naszego ciała, ale też dla umysłu. Krótko streszczę wam to badanie. Standardowo tutaj zespół uczestników badania został podzielony na dwie grupy. Tych, którzy pili kawę i tych, którzy od tej kawy stronili. W pierwszej części badania obie grupy wzięły udział w teście, zarówno przed, jak i po intensywnym wysiłku fizycznym oraz po podaniu kofeiny. Druga część badania już dotyczyła odstawienia tej substancji, tej kawy. Osoby pijące kawę wykonały te same testy po 12 godzinach bez kofeiny. Rezultaty badania zaskoczyły nawet autorów. Okazało się, że poprawa pamięci roboczej uczestników była podobna po spędzeniu 20 minut na bieżni oraz spożyciu jednej porcji kofeiny. No i co? Okazało się znowu, że ten sport może nas tak samo pobudzić jak kawa. Ja, jeżeli chodzi o sport, to oczywiście najbardziej lubię pływać. Chociaż powiem wam, że ja się w ogóle nauczyłam pływać w dorosłym życiu dopiero, więc no bardzo długo bałam się wody. Dlatego też będę starała się tych tematów jak najwięcej przemycać. Tych tematów związanych z pływaniem, z takim lękiem przed wodą, tym jakie style są dla nas najlepsze, a które sobie możemy śmiało odpuścić. No i dzisiaj właśnie od tego pływania zaczniemy. Moim gościem będzie Karina Zreda. Karina uczy pływać. Karina też jest ekspertką od kraula, czyli od takiego stylu, który dla wielu jest bardzo trudny, a na pewno niesamowicie wymagający, no bo wydaje mi się, że jak już opanujecie, to naprawdę wam się spodoba. Karina prowadzi też konto na Instagramie Pływaj z Kariną. Będziemy mówić o tym, co nam daje pływanie. Mamy jesień, więc wyobrażam sobie, że wcale nie mamy ochoty na to, żeby wchodzić do wody, ale znowu okazuje się, że to pływanie może nas samego rana niesamowicie wzmocnić. Czy zadziała na nas dokładnie tak jak filiżanka mocnego espresso? O tym już za chwilę się przekonamy.
1: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: Poranne pływanie, a do tego jeszcze jesienią, często nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym. Na zewnątrz jest coraz chłodniej. No, ostatnie dni oczywiście były ciepłe, ale umówmy się, że przed nami długa jesień, później zima, a my jeszcze chcemy Was namówić do tego, żebyście wchodzili do chłodnej wody, a później suszyli.

0: I włosy, co też trochę komplikuje sprawę, bo umówmy się, że trochę czasu trzeba przy tym suszeniu spędzić, a na basenie te suszarki działają różnie. Widziałam, że niektórzy przynoszą swoje, ale jest to zawsze jakiś dodatkowy bagaż. Czy uda nam się dzisiaj zmotywować Was do tego, żebyście poszli na basen i chodzili regularnie nawet w tych chłodniejszych miesiącach? Mam nadzieję. Dzisiaj razem ze mną jest Karina Zreda, medalistka Mistrzostw Polski, uczy pływać, ekspertka od Kraula i autorka profilu na Instagramie Pływaj z Kariną. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Ostatnio w ogóle po raz pierwszy jakoś sobie tak dokładnie przejrzałam Twojego Instagrama i zobaczyłam taki post o tym, że Ciebie tak jakby zmuszono do tego, żebyś poszła pływać i że Cię tata zmusił do tego, żebyś poszła na basen, wskoczyła do tej wody i dopiero wtedy okazało się, że to nie jest takie straszne.
1: Tak, dokładnie tak było i jestem mojemu tacie ogromnie wdzięczna za to, że mnie zmusił, bo ja w ogóle byłam takim dzieckiem, że tak wszystkiego się bałam. Tak jak moja mama mówi, bałaś się własnego cienia. I próbowaliśmy różnych zajęć i ten basen, faktycznie już chodziłam na ten basen na mały, uczyłam się powoli pływać, no ale któregoś razu przyszedł trener i powiedział: co to dziecko robi na tym małym basenie? Ona powinna już w klubie pływać na dużym basenie. Ja przerażona, no jak to? Ja na duży basen, przecież wszystkiego się boję. I faktycznie, jak miałam na następny dzień iść na ten basen duży, to uciekłam do mojej babci, bo tak się bałam, nie chciałam iść na ten basen. Ten mój tata mnie znalazł i na siłę w takich, wiecie, spazmach, w histerii zaprowadził mnie na ten basen.
0: Ale nie wrzucił cię?
1: Nie, absolutnie, nie. Już weszłam sama, przerażona i nagle odkryłam, że to pływanie to jest coś fantastycznego. To była od razu miłość i jak tylko wyszłam z tej wody, to powiedziałam: tato, ja chcę tutaj chodzić codziennie. Więc to, że zostałam zmuszona naprawdę tak na siłę, to dzisiaj to procentuję, bo pewnie byłabym w tych osobach, które dorosłych teraz, które nie umieją pływać i by musiały się uczyć.
0: No ale umówmy się, że to jest też taka metoda, którą dzisiaj się trochę krytykuje i nawet widziałam też takie krytykujące komentarze pod tym postem, że że jak to zmuszać kogoś do pływania, że później zostaje trauma na całe życie, no może czasami rzeczywiście tak jest.
1: Tak jest i jeżeli właśnie tak jak zaczęłaś, nikt mnie nie wrzucił do wody. Tutaj ja już sama weszłam do tej wody, faktycznie byłam przerażona, ale weszłam sama i dzisiaj przychodzą do mnie osoby, które zostały wrzucone właśnie tą metodą, że płyń, wrzucę cię, jakoś sobie poradzisz. I dzisiaj osoby dorosłe mają ogromną traumę i super jest to, że przychodzą jednak do mnie i proszą o wsparcie i chcą się jednak dalej nauczyć pływać, bo jest to bardzo ważne, żeby mieć tą umiejętność. Ta woda nas wszędzie otacza i nie rezygnować, tylko postarać się przełamać te bariery i jednak wejść do tej wody. Znaleźć dobrego instruktora, który cię oswoi z tą wodą, wszystko po kolei przepracuje, czyli wejdziecie do tej wody, oswoicie się z tą wodą, zaczniecie oddychać, ułożycie pozycję ciała. To nie jest tak, że od razu wskakujemy i płyniemy. Mhm. To jest cała metodyka nauki pływania, którą trzeba przejść i nic nie pomijać.
0: Ale chyba jest taki stereotyp, że jak już się kogoś wrzuci do wody, przynajmniej niektórzy tak mają w głowie, to jest najlepsza szkoła, no bo ostatecznie jakoś będziesz próbował sobie poradzić, próbowała, no i może przełamiesz ten lęk.
1: Na szczęście już takich metod nie ma. Ja nie słyszałam w moim otoczeniu, żeby ktoś tak uczył.
0: No tak, ale zastanawiam się, czy jak kogoś wepchniemy do tej wody, to ta osoba jakoś się uniesie?
1: Jeżeli nie ma pojęcia o pływaniu, to nie uniesie się, ponieważ będzie walczyła o przeżycie, czyli będzie wykonywała chaotyczne ruchy.
0: Będzie panikować,
1: a panika jest najgorsza w tym momencie, bo jeżeli my chcemy się utrzymać na wodzie, to musimy spokojnie oddychać, wziąć powietrze w płuca i wtedy, jeżeli nic nie będziemy robić, to wtedy ta woda nas wyniesie do góry. Mhm. I jesteśmy w stanie leżeć i oddychać. Ale jeżeli jesteśmy w panice i mamy te chaotyczne ruchy, rzucamy się, to wręcz przeciwnie, my schodzimy wtedy na dół.
0: A to jest ciekawe, bo my też rozmawiamy o tym teraz, kiedy zaczyna się rok akademicki i tak sobie myślę o tym WF-ie szkolnym, sięgam pamięcią, no i na studiach też ten WF był, że rzeczywiście to jeszcze, kiedy my chodziłyśmy do szkoły, to trochę się obawiano, dziewczyny szczególnie trochę się obawiały tego WF-u, basenu również i często u mnie na przykład pojawiały się zwolnienia od mamy, jakieś tam, żeby nie pływać, nie chodzić dzisiaj, nie ćwiczyć i jak zobaczyłam twoje zdjęcie, też chyba to twoje jest.

0: na Instagramie.
1: Tak.
0: Że taka, stoisz przerażona trochę na tym basenie, za tobą jest jakaś taka pani, która też w takich wielkich okularach, w jakimś takim fartuchu, no nie wiem, w jakimś nie fartuchu, w jakimś takim stroju chyba.
1: Tak, to była sędzina, bo to jest akurat zdjęcie z zawodów pływackich, jednych z pierwszych moich, więc jestem naprawdę przerażona przed tym słupkiem, faktycznie tak stoję z tym przerażeniem.
0: No i to zdjęcie wygląda tak trochę przerażająco, łącznie z tą panią za tobą.
1: Tak. I faktycznie byłam przerażona. Ale wtedy wygrałam też.
0: O, no to widzisz, czyli u ciebie trochę to na odwrót już druga sytuacja tak działa, tak. Że byłaś przerażona, a później się okazuje, że tak. To wszystko nie jest takie straszne.
1: Tak, idę pod prąd. Jednak trzeba mnie zmusić do wielu rzeczy i jestem za to bardzo wdzięczna moim rodzicom, bo tak naprawdę sport chyba uratował mi życie, bo pewnie byłabym do dzisiaj taka wycofana, bałabym się wszystkiego, a jednak wychodzę cały czas z tej strefy komfortu i idę do przodu i wiem, że mogę osiągnąć wiele, ale no. To właśnie dzięki temu, że jako dziecko zobaczyłam, że mogę przełamywać te bariery,
0: no
1: że
0: właśnie.
1: Jest strasznie, ale zaraz może być super.
0: Tylko niektóre osoby też miały słabe doświadczenia z lekcji WF-u, które odbywały się na przykład na basenie, może zostały zmuszone i tak dalej. No i teraz jednak no, mają traumę, zareagowały zupełnie inaczej niż ty. To jak one sobie mają teraz poradzić w tym dorosłym życiu? No bo przypuszczam, że to ich mogło jeszcze bardziej dobić.
1: Na pewno, bo tak jak mówię, do mnie przychodzą teraz te osoby i mówią, Karina, ja się panicznie boję wody. Ja zostałam wrzucona, niektóre osoby się topiły, mają właśnie złe przeżycia gdzieś z tą nauką pływania na samym początku. Instruktor krzyczał, nie tłumaczył, ale przychodzą dzisiaj i trzeba, słuchajcie, przyjdźcie na ten basen, znajdźcie tego dobrego, ciepłego instruktora, który ma pojęcie o tym, który na początku, nawet jak potrzebujecie takiego właśnie wsparcia, to wejdzie z wami na tą płytszą wodę, potrzyma za tą rękę, powie, co dokładnie teraz będziemy robić, żeby się oswoić i wtedy odkryjecie, jeżeli przejdziecie przez te fundamenty tej nauki, czyli właśnie ten oddech, ta pozycja, to rozluźnienie w wodzie, to zobaczycie, jak cudowny sport jest pływanie, jak ono nas relaksuje, jakie to może być fantastyczne.
0: I też najważniejsze to, co powiedziałaś, że to nie chodzi tylko o pływanie, tylko że później pokonuje się też inne lęki.
1: Dokładnie. Uważam, że w życiu wszystko, jeżeli gdzieś tam właśnie przełamiemy jakąś swoją barierę, czyli tutaj w tym momencie dla wielu osób to pójście na ten basen jest takim przełamaniem, bo się boją tej wody, to nie dość, że się nauczymy pływać, czyli przełamaliśmy tą barierę naszego strachu, to uważam, że to przekłada się na wszystkie dziedziny naszego życia, że jesteśmy właśnie pewniejsi. Ja to zrobiłam, więc cały świat stoi przede mną otworem.
0: To jeszcze cię dopytam z perspektywy osoby dorosłej, jak pokonać takie skrępowanie, że nagle my jesteśmy dorośli i uczymy się pływać na jednym torze, na którym pływają dzieci, na przykład.
1: Wiesz co? I to też często moi klienci, bo głównie właśnie mam dorosłych.
0: Nawet też w tym basenie dla dzieci, bo tak. Tak.
1: Ale ja po prostu, jak ktoś ze mną jest na zajęciach, wchodzimy, robimy swoje. Nikt nie patrzy tak naprawdę, co się dzieje w tej wodzie z boku. Nikt nie obserwuje, jak ty płyniesz. Wiem, że jest duże skrępowanie, że wszyscy na mnie będą patrzeć. Nie, tak naprawdę nie jest. Robić swoje, wejść do tej wody, spokojnie zacząć sobie oddychać i nie patrzeć na nikogo, tylko zawsze porównywać się do siebie. Dzisiaj jestem na tym poziomie, nagle zrobiłam jakiś postęp, więc być z siebie dumnym i nawet celebrować. Mhm. Ja tak właśnie zachęcam do tego, żeby absolutnie nie patrzeć na nikogo z boku. Ty w tym momencie jesteś najważniejszy, najważniejsza. Wchodzisz, robisz swoje.
0: No i tak naprawdę jeszcze z mojej perspektywy wygląda to tak, że w miarę szybko się to pływanie ogarnia. To znaczy, dobra, nie jakoś super szybko, ale powiedzmy za 2 lata już jesteśmy w stanie to opanować. No i ten czas i tak minął, więc mogliśmy
1: Oczywiście.
0: Tego nie wykorzystać na naukę pływania, a później już przychodzimy
1: tak.
0: bez instruktora.
1: Dokładnie, czas mija. Nie jesteśmy młodsi, więc lepiej jak najszybciej po prostu zacząć. Jak już macie w tym momencie, ta jesień naprawdę jest dla was w tym momencie. Wybierzcie sobie dzień, że w ten dzień idę na basen i systematycznie na przykład 2 razy w tygodniu przychodźcie. Efekty naprawdę przyjdą szybko.
0: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jakie efekty daje pływanie na przykład w szkole, albo na uczelni, albo w ogóle w życiu, jeżeli chodzi o takie logiczne myślenie.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście

0: rozmowy, ciekawostki.
1: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
2: Rozgrzewka w Czwórce.
3: Słuchacie Rozgrzewki w Czwórce. My z samego rana dzisiaj próbujemy was wyciągnąć z łóżek na basen. Wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie teraz jesienią. Za chwilę jeszcze okaże się, że będziecie musieli wstawać po ciemku i na ten basen iść. No ale jeżeli mogę coś powiedzieć ze swojej perspektywy, to o tej porze basen jest często pusty, a tak pływa się dużo przyjemniej niż w godzinach popołudniowych czy wieczornych, kiedy pojawiają się ludzie, którzy uczą się pływać, zajmują to, albo jeszcze, no, kiedy ktoś przyjdzie indywidualnie i mnóstwo ludzi jest na tym torze i każdy jakoś próbuje tylko omijać siebie, żeby mieć jakikolwiek komfort i przyjemność z tego pływania. Dzisiaj z nami jest Karina Zreda, medalistka Mistrzostw Polski. Karina uczy pływać, jest ekspertką od Kraula i autorką profilu Pływaj z Kariną. Wiemy już, że to pływanie wysmukla nasze ciało, że ono wpływa na to, jak wyglądają nasze ramiona, że chyba ta klatka piersiowa jest trochę bardziej, zgodzisz się ze mną, rozbudowana, kiedy się regularnie pływa?
4: To znaczy tak, pływanie jak najbardziej rozwija wszystkie partie mięśniowe, bo tutaj używamy tak naprawdę wszystkich mięśni jednocześnie, więc pięknie rzeźbi nasze ciało. Ale też chciałabym rozwiać taki mit, bo wiele na przykład mam też mówi, a ja nie chciałabym, żeby moja córka pływała, bo będzie miała szerokie barki.
3: Czyli tak nie jest.
4: Tak nie jest, tak nie jest. To, co widzimy później właśnie profesjonalne pływaczki, które mają szerokie barki i wąskie biodra, to już jest naturalna selekcja.
3: O, czyli one już takie były mniej więcej wyglądały po prostu
4: w pływaniu taka budowa ciała jest pożądana. I jeżeli mamy właśnie szerokie barki, wąskie biodra i potem właśnie ta dziewczynka dojrzewa, no to naturalnie rozrasta jej się, bo ona tak genetycznie już miała zapisane. I te najlepsze pływaczki tak wyglądają, ponieważ to była naturalna selekcja.
3: No to
4: one najbardziej pasują do tej dyscypliny sportu. Ale naprawdę pływanie pięknie rzeźbi to ciało. Tylko żebyśmy właśnie się nie bali, że będę miała szerokie barki, będę cały czas pływała. Ale pięknie nam tutaj wyrzeźbi pływanie, ale nie powiększy nas, że będziemy takie szerokie.
3: Bo ja miałam wrażenie u siebie tutaj na górze, że mi się to wszystko powiększyło. Może nie było to takie spektakularne, że nikt tego nie zauważał, ale że ja widzę się na co dzień, no to miałam wrażenie, że tutaj jestem taka trochę szersza, ale mi się to podobało.
4: Tak, no bo na pewno wysmukliło ci tutaj te ramiona, wyrzeźbiło, ale na pewno nie poszerzyło kości tutaj, wiesz, obojczyków. A mówię o tym, ponieważ pisałam nawet pracę magisterską i doktoryzowałam się i jestem w trakcie doktoryzacji na ten temat, więc dlatego też o tej budowie somatycznej opowiadam, ale tak rzeźbi pięknie, bo używamy rąk, nóg, mięśni brzucha, żeby właśnie płynąć każdym stylem, więc wszystkie mięśnie nam pracują, więc pięknie nam rzeźbi, ale tak jak mówię, nie poszerza nam tych barków, ale tak pięknie obuduje mięśniami.
3: Jestem ciekawa też, w jaki sposób to pływanie wpływa na nasz umysł, bo czytałam takie badania, że może to trochę działać jak taka poranna kawa, że to nas pobudza.
4: Tak, ja bym nawet powiedziała, że lepiej działa niż poranna kawa. Ja nie piję w ogóle kawy i nigdy nie piłam, może dlatego, że pływam. Ale pływanie, sama już wejście do tej wody pobudza nas, jest chłodniejsza, więc to świetnie działa na nas. I te nasze funkcje poznawcze po pływaniu są dużo lepsze. Nasz mózg też odpoczywa. Po kawie jesteśmy bardziej tacy pobudzeni nerwowi, a pływanie też potrafi nas wyciszyć. Obniża właśnie ten kortyzol. Więc no, ja polecam pływanie zamiast kawy. Zdecydowanie.
3: Ja jeszcze chciałam zapytać, bo czytałam takie badania i takie informacje o tym, że pływanie, no to jest logiczne, opiera się na ruchach przemiennych, prawda? Naprzemiennych, że my czasami lewą ręką, czasami prawą.
4: W kraulu i w grzbiecie, tak. Naprzemienne
3: i
4: mamy.
3: I że to może też wpływać na to, że jakby my ćwiczymy to przesyłanie informacji między dwoma półkulami mózgowymi i dzięki temu później ten nasz mózg szybciej przesyła te informacje i szybciej rozwiązujemy jakieś zadania.
4: Tak, ponieważ tą naszą koordynację też rozwijamy, więc te półkule muszą jedna i druga pracować, bo na przykład właśnie w kraulu i w grzbiecie, gdzie są te ruchy naprzemienne, prawa ręka, lewa noga, to trzeba wszystko skoordynować z oddechem, z rotacją, więc ten mózg nasz musi pracować. I wtedy, kiedy popływamy, ten nasz mózg jest

0: bardziej gotowy właśnie na podejmowanie takich ważniejszych decyzji, jest bardziej skupiony, mamy lepszą pamięć, bo ta koordynacja w tym pływaniu sprawia, że ten mózg faktycznie nam lepiej pracuje.
1: I szybciej, tak?
0: I szybciej.
1: Szybciej jesteśmy w stanie rozwiązywać jakieś zadania w życiu w ogóle.
0: W życiu. Nawet były takie badania, to, co prawda to były przeprowadzone na dzieciach, że dzieci w wieku przedszkolnym właśnie jak systematycznie już pływały, to one lepiej uczyły się potem matematyki. I to już jest tak udowodnione badaniami, że tak wpływa pływanie na nasz mózg.
1: Pływacy się nie pocą? Czy tego po prostu nie widać?
0: Tego po prostu nie widać. Tak samo się pocimy. Co prawda może troszeczkę mniej, bo ta woda nas ochładza, więc jest ta taka regulacja w tej wodzie, ale tak pocimy się, tylko po prostu tego nie widać, więc... Po pływaniu jak najbardziej zalecane jest się nawadnianie. Jeżeli jakiś tam mocniejszy nawet trening robimy, to nawet wziąć sobie tą wodę czy jakiś tam izotonik na pływalni i w trakcie tak samo popijać, bo też tracimy tą wodę.
1: To jeszcze chciałam cię zapytać o takie porównanie. Gdybyśmy miały sobie zestawić to wypicie filiżanki kawy ze zrobieniem kilku basenów, to gdzie tu widzisz jakieś podobieństwa, a gdzie różnice?
0: Po pływaniu i po kawie jesteśmy pobudzeni. No bo wchodzimy tutaj, wydobywają nam się w pływaniu, ruszam się, więc hormony szczęścia, endorfiny, jesteśmy nabuzowani pozytywnie. Nie mamy, tak jak mówiłam, tego, jesteśmy wypoczęci. Nie ma tego zjazdu takiego jak po kawie.
1: Czyli mamy taką energię na cały dzień, a zjazd po kawie no, następuje po kilku godzinach, bo my przecież później pijemy kolejną kawę i kolejną.
0: No, dlatego ja nie piję. Ale tak.
1: Ja też czytałam o tym, że no, kawa jednak delikatnie sprawia nas takie
0: taki
1: emocje.
0: Nerwowy stan. No właśnie dlatego też nie piję, bo ja się trzęsę. a po pływaniu wręcz przeciwnie. Mam tam energię, jestem pobudzona. Szczęśliwa, tak jak mówimy, bo te endorfiny, one ogromną robotę nam robią i nie potrzebuję dodatkowego pobudzenia, a tak w środku jestem taka wypoczęta, taka spokojna, że nic się we mnie nie trzęsie. Jestem po prostu gotowa na wyzwania dnia.
1: Czyli jakieś takie dwa baseny w ciągu tygodnia warto robić, żeby z tych skutków
0: najważniejsze
1: skorzystać.
0: Najważniejsze to jest właśnie ta systematyczność, czyli minimum te dwa razy w tygodniu, jeżeli będziemy chodzić, to będzie super.
1: Słuchajcie, mam nadzieję, że was Karina zachęciła i że nawet dzisiaj jeszcze wskoczycie, bo jeszcze cały dzień przed nami, na taki szybki trening na basen. Kto wie, może zimą też zdecydujecie się chodzić już regularnie. Karina Zreda była razem z nami, medalistka Mistrzostw Polski, uczy pływać, ekspertka od Kraula i autorka profilu Pływaj z Kariną. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również i zachęcam do basenu.
1: A ja jeszcze od siebie tylko dodam, że oczywiście pływanie redukuje stres. Naukowcy mówią, że rytmiczny ruch połączony z kontrolowanym oddechem obniża poziom kortyzolu, relaksuje emocjonalnie i uwalnia endorfiny. I gwarantuję wam, że przekonacie się o tym, kiedy tylko położycie się na wodzie. Jeżeli uda wam się szybko opanować pływanie grzbietem, to zobaczycie, że kiedy kładziecie się na tej wodzie, wasza głowa zaczyna odpoczywać. Przestajecie myśleć o swoich problemach. A nawet jeżeli te problemy gdzieś z tyłu głowy są, to uwierzcie mi, że czujecie się trochę od nich wolniejsi, dlatego że nie macie przy sobie telefonu. Basen to jest świetne miejsce do tego, żeby telefon odłożyć, no bo do wody nie wejdziecie z telefonem. Więc ja w ogóle zostawiam go w szafce, w szatni i nic mnie nie korci, nic nie przychodzi mi, żadne powiadomienie. Jestem tylko ja i woda. I sprawdźcie to, pójdźcie i naprawdę będziecie dla siebie mieli takie całe pół godziny albo godzinę kompletnie bez telefonu. Jeżeli chodzi o to, jak trenować, żeby mieć lepsze efekty i żeby rzeczywiście się zrelaksować i żeby tego stresu u was było mniej, no to też ważna jest częstotliwość. Najwięcej korzyści przynosi pływanie 3-4 razy w tygodniu. No, wydaje mi się, że to już jest trudne do opanowania, bo znaleźć 4 dni, żeby pójść na basen, może być problem, ale 3 razy, no nie będzie to też jakieś najłatwiejsze, bo wiadomo, trzeba jeszcze dojechać, wrócić, no chyba, że macie basen pod domem, to jesteście szczęściarzami. Jeżeli nie, to słuchajcie, wystarczy te 2 razy i już zobaczycie różnicę. No i oczywiście taka optymalna sesja, takie pływanie jednorazowe powinno trwać od 30 do 45 minut w takim umiarkowanym

0: normalnym tempie. Nie przejmujcie się, że pływacie najwolniej ze wszystkich na basenie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Także zachęcam, pakujemy strój, pakujemy czepek, pakujemy gogle i widzimy się na basenie.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Rozgrzewka w czwórce.
0: Mam nadzieję, że przekonałyśmy Was z Kariną do tego, żebyście spróbowali swoich sił na basenie, żebyście wskoczyli do tej zimnej wody. Nawet jeżeli to nie będzie to poranne pływanie, no to że wskoczycie w kostium może po pracy dzisiaj, może po szkole czy po zajęciach na studiach, a warto, bo jak słyszeliście, nawet pływanie może poprawić nasze wyniki w matematyce. I w ogóle myślę sobie, że w każdej pracy i w wielu sytuacjach codziennych, bo my nieustannie podejmujemy różne decyzje, nieustannie coś obliczamy, cały czas próbujemy coś zaplanować, wcisnąć coś w nasz kalendarz. Czasami się zastanawiamy, czy uda nam się dojechać z miejsca A do miejsca B, czy lepiej jakieś spotkanie przełożyć. No i kiedy sobie pójdziecie kilka razy na taki basen, to może się okazać, że takie decyzje będziecie podejmować po prostu szybciej. Ja od siebie dodam, że bardzo lubię chodzić na basen z samego rana, dlatego że basen jest wtedy po prostu pusty. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z pływaniem, no to ważne to jest, żeby mieć wolny tor, żeby nie spotykać się z ludźmi aż tak często, którzy umieją pływać bardzo dobrze, którzy pływają na przykład delfinem i zajmują cały tor i wykonują takie chaotyczne, szybkie, mocne ruchy. To nas może trochę przestraszyć, chociaż też nie ma się czego bać i nie można całkowicie uciekać przed tym, no bo takie sytuacje prędzej czy później Was spotkają. Ale tak jak mówię, rano jest większa szansa na to, że będziecie mieli cały tor dla siebie. W ogóle lubię chodzić na basen jesienią. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, no bo jest coraz zimniej, jest coraz chłodniej i nie za bardzo nam się chce wchodzić do zimnej wody, ale powiem Wam, że jakoś jesienią ten klimat na basenie jest zupełnie inny niż latem. To znaczy, latem, przynajmniej w te ostatnie wakacje, zwróciłam uwagę na to, że kiedy były bardzo upalne dni, ludzi na basenie było mnóstwo. Doskonale pamiętam kolejki, które ustawiały się do recepcji i pierwszy raz byłam świadkiem takiej sytuacji, że zabrakło kluczyków do szafek. To znaczy, że ludzi na basenie było za dużo. Ale umówmy się, mieliśmy bardzo wysokie temperatury w tym roku, a więc no, co tu dużo mówić. Wiele osób chciało się po prostu schłodzić w zimnej wodzie. Wiele osób więc pływało tak bardziej rekreacyjnie, nie do końca zgodnie z różnymi zasadami, takimi też niepisanymi, które obowiązują na basenie, na przykład, żeby trzymać się konkretnego toru. Wydaje mi się, że teraz jesienią takich ludzi jest znacznie mniej, o ile w ogóle tacy są, że raczej przychodzą ci, którzy chcą pływać, bo robią to regularnie, albo są to ludzie, którzy się uczą i na basen przychodzą razem z instruktorem, lub są to po prostu uczniowie, którzy również się uczą i przychodzą całymi klasami. No, ten basen jesienią ma zupełnie inny klimat, więc bardzo Wam polecam. Także wkładajcie kostium. Pamiętajcie o czepku. No właśnie, czepek to też jest jeden z elementów, które chciałam poruszyć. Nie obawiajcie się tego, że źle wyglądacie w czepku. Ja znam właśnie kilka osób, które z tego względu nie chcą chodzić na basen, bo no bo po prostu się krępują. Jak w tym czepku one wyglądają? Na basenie wszyscy mają czepki. Przynajmniej tak powinno być. I każdy źle wygląda. No tak już jest, ale kiedy zobaczycie, że tam właśnie każdy ma ten czepek i każdy źle wygląda, to automatycznie przestaniecie się tym wszystkim przejmować. Pamiętajcie też o goglach. Ja też wiem, że wiele osób pływa bez okularków. Według mnie to jest niewygodne, no bo kiedy zanurzamy głowę pod wodę, no to nie wiem, musielibyśmy przez cały czas chyba oczy mieć zamknięte. Nie wiem, czy to jest takie komfortowe. No niektórzy twierdzą, że otwierają oczy, no ale przecież wtedy ta woda bardzo, bardzo szczypie. No słuchajcie, jak wolicie. Według mnie, szczególnie jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z basenem, to warto w gogle zainwestować. Jeżeli zdarzy Wam się zapomnieć, to nie przejmujcie się i nie róbcie tak, że w połowie drogi na basen stwierdzicie, że nie, no to ja wracam. Skoro nie mam tych gogli, to wracam, nie ma sensu. Można gogle po prostu pożyczyć na miejscu od jakiegoś instruktora, od ratownika. No, na miejscu też są sklepiki, ale ceny są trochę wysokie, więc jeżeli macie płacić 80 zł za okularki,

0: czy nawet 50, a one wam posłużą tylko dlatego, że zapomnieliście swoich, to według mnie no niekoniecznie jest sens. Lepiej zapytać, nic się nie stanie, jeżeli popływamy w goglach, które ktoś po prostu zostawił. No ja tak przynajmniej uważam. Domyślam się, że są ludzie, którzy myślą inaczej i spoko. Niech każdy robi tak naprawdę ostatecznie jak chce i jak mu się podoba. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Także życzę wam udanego poranka i udanego dnia. Weronika Puszkar, do usłyszenia.
1: To była Rozgrzewka w czwórce.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Tak się gada w czwórce.
4: Gada w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Jeszcze więcej sportu.
1: Więcej sportu.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
2: W naszym studiu Katarzyna Sanocka, dziennikarka radiowej Dwójki, Telewizji Polskiej, prezenterka, absolwentka szkoły baletowej, przez 12 lat tancerka Opery Krakowskiej. Kasiu, wyliczamy dalej czy nie?
3: Nie, dziękuję, wystarczy.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Czy kiedykolwiek żałowałaś, że poszłaś do szkoły baletowej?
3: Wiesz co, chyba był jeden taki moment, kiedy miałam taką bardzo poważną kontuzję Achillesa. To był ten rok, kiedy zdawałam dyplom w szkole baletowej, więc trzeba było po prostu zacisnąć zęby i pomyślałam sobie wtedy dokładnie, ćwicząc przy drążku przed komisją, zdając dyplom, aby zostać zawodową tancerką, że już nigdy więcej w życiu nie będę tego robić. No i skończyło się tak, że tańczyłam później 12 lat. Myślę, że nie, tak poważnie to nigdy tego nie żałowałam, dlatego że każde doświadczenie ze sceny i z tych 12 lat na etacie, bo to jest praca na etacie zawodowej tancerki, ale też z tych lat nauki baletu i szkoły baletowej, wyniosłam bardzo wiele i to mi się przydaje w tym nowym życiu dziennikarskim.

0: No i w ogóle w życiu. Poza tym nie wyobrażam sobie, bo wyrosłam w takim naprawdę pięknym świecie i to też bardzo uwrażliwia.
1: A czy miałeś okazję kiedyś rozmawiać z kolegami ze szkół muzycznych? Bo jest taki stereotyp, że ktoś

0: świat i taka bańka, w którym się jest i w zasadzie to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, te dzieci w tej szkole baletowej są nieszczęśliwe. To był nasz świat, to jest świat tych młodych ludzi. Ja pamiętam, kiedy byłam w warszawskiej szkole baletowej, mieszkając w internacie. Nie skończyłam tam edukacji 9-letniej, bo wróciłam do Krakowa i dyplom zrobiłam eksternistycznie, bo łączyłam edukację. Natomiast ja nie chciałam wracać do domu na weekendy. Chciałam zostawać w internacie, ponieważ mogliśmy do Teatru Wielkiego Opery Narodowej chodzić na spektakle baletowe na legitymację. I po prostu te dzieciaki, mieliśmy przygotowane zestawy takich mundurków, czyli takich galowych strojów i my nie chcieliśmy jechać do domu, nie chciałam wracać do Krakowa, bo tam się urodziłam, bo chcieliśmy być w teatrze na spektaklach.
1: I wy siedzieliście na schodkach, rozumiem, wtedy,
0: wiesz,
1: tak?
0: Co? Na jakiejś jaskółce, jakieś zawsze się miejsca dla nas znajdowały, już nie pamiętam, ale to była taka duma, że my sobie idziemy, ci wszyscy ludzie z biltami, a my pokazywaliśmy legitkę i my sobie wchodzimy do teatru.
1: Pytam o to też dlatego, że to trochę takie spełnienie marzeń pewnie 90% małych dziewczynek, bycie prima balleriną.
0: Tak, ale muszę powiedzieć, że to szybko się weryfikuje i nie każdy może zostać pierwszym tancerzem, nie każda dziewczynka może zostać prima balleriną, bo żeby rzeczywiście w tym zawodzie odnieść sukces, w zawodzie bardzo krótkim, bardzo ciężkim, ale jednocześnie bardzo pięknym, no trzeba mieć niesamowite predyspozycje, po prostu fizyczne. Trzeba mieć tak zbudowane ciało, żeby ono wytrzymało ten morderczy trening i no balet klasyczny jest bardzo wymagający, więc z czasem to się troszkę weryfikuje. Ja na przykład byłam taką tancerką, która uwielbiała partie charakterystyczne tańczyć, bo miałam taki wyraz, miałam takie zacięcie. Dla mnie to były najfajniejsze momenty, bo też do tego miałam najlepsze predyspozycje. No nie każdy będzie Odettą Odylią, no ale tak, no marzyć trzeba i warto podążać za tymi marzeniami.
1: A do czego ci się najlepiej tańczyło wtedy, kiedy byłaś w Operze Krakowskiej, ale być może wcześniej też, kiedy byłaś w szkole baletowej?
0: Mówisz o muzyce?
1: Myślę o muzyce, a nawet o konkretnych kompozytorach być może.
0: Wiesz co, mieliśmy taki spektakl w Operze Krakowskiej. On miał dosyć skomplikowany tytuł. Rachmaninow Szczedrin, tragedia Don Jose. Ale mówiąc najprościej, to była po prostu Carmen. To była Carmen z muzyką Rodiona Szczedrina, ale choreograf André Schott z Koszyc, z tamtejszego teatru, połączył tę muzykę z muzyką zespołu Deep Forest. I to było dla niektórych kontrowersyjne, trochę niektórzy marudzili, że jak to zestawiać, prawda, współczesną muzykę z tą muzyką jak taką bardzo znaną. Natomiast mi się tańczyło do tego doskonale i tańczyłam tam jedną z głównych ról, więc pamiętam, że no w tym było coś nieprawdopodobnego. Ja byłam pochłonięta po prostu pracą nad tą premierą. Próby zaczynały się o 10 rano, ja budziłam się o 7, zmęczona, bo próba wieczorna kończyła się o 22. I ja miałam tyle energii po prostu, to było nieprawdopodobne.
1: Czy ta historia 12-letniej i wcześniej szkolna przydaje ci się na co dzień dzisiaj w życiu dorosłym?
0: Bez tej historii, bez baletu nie zostałabym dziennikarką, bo to się u mnie tak fajnie splotło. W tak zwanym międzyczasie skończyłam jeszcze historię sztuki i zobaczyłam kiedyś projekty kostiumów do baletu. Takiego zespołu, który robił karierę w Paryżu, to był zespół baletów rosyjskich Diagilewa i to były malowane, przepiękne projekty kostiumów. Mnie to tak zafascynowało, że poszłam na historię sztuki, właśnie patrząc na te projekty baletowe. No i później przygotowałam wystawę w Muzeum Narodowym, zrobiliśmy o tym reportaż, on trafił do TVP Kultura. Ktoś mnie zaprosił na casting w ogóle na Woronicza, to było Woronicza, ja? Jak to? No i później zrealizowałam taki program Pomniki Historii z TVP Kultura. No i później to się zaczęło jakoś, tych propozycji było coraz więcej. No i ta szala się w końcu musiała przechylić i dobrze, bo tańczyć do emerytury nikt nie jest w stanie.
1: No i radio, z drugiej strony telewizja to jest jedno. Natomiast stoisz na scenach, w filharmoniach, w operach. I teraz pojawia się pytanie, czy to, że stoisz tak jak stoisz i masz taką, a nie inną postawę, to wynika z tego, że tańczyłaś w balecie? Czy zupełnie nie?
0: Myślę, że na pewno trochę tak. Ja może nie potrafię tego ocenić, bo dla mnie to już jest naturalne, bo ja się po prostu wychowałam. Wiesz, ja zaczęłam tańczyć, jak miałam lat 5, jako dzieciak. Później poszłam do szkoły baletowej, więc pewnie ta postawa jest naturalna, ale myślę, że wiesz, to się przydaje na przykład, nie wiem, niestraszne mi jest to, że są schody, ja mam suknię z trenem, mam wysokie obcasy. Jeżeli tańczysz na puentach i masz pozdzierane palce, teraz to już jest troszkę inaczej, bo są inne zabezpieczenia i dziewczyny sobie z tym super radzą. Natomiast balet też uczy czegoś, co nie wiem, czy do końca jest dobre, ale uczy tego, że niezależnie od tego, co się dzieje, to scena jest święta, przedstawienie jest święte, dobrze to wiesz jako dziennikarz, antena też jest święta i czasami trochę mimo bólu po prostu trzeba, bo show must go on.
2: Co dziś po robocie?
1: Spotkanie z Katarzyną Sanocką, dziennikarką Dwójki Telewizji Polskiej, prezenterką, absolwentką szkoły baletowej i tancerką przez 12 lat Opery Krakowskiej. Kasiu, wychodzi na to, że bycie tancerką w balecie, no to jest życie usłane różami. Jest

0: pięknie.
1: Bynajmniej. Nie do końca. Oczywiście jest okupione mnóstwem wyrzeczeń, ciężką pracą, pod krew i łzy. To nie są mity. Rzeczywiście tak jest. No ale wszyscy, nie wiem, sportowcy, ludzie, którzy trenują wyczynowo, bo balet to jest sport wyczynowy, umówmy się, naprawdę. No, poświęcają się temu, no mają taką po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, zajawkę i nie da się z tego wyjść tak łatwo. Mnie samej to zajęło kilka ładnych lat, zanim się z teatrem pożegnałam.
0: Bo wiele rzeczy wyniosłaś stamtąd na pewno. Powiedzieliśmy o takich czysto technicznych rzeczach, jak bycie wyprostowanym na scenie. Pewnie od razu wiedziałaś, którą nogę trzeba dać do przodu, a którą do tyłu. Natomiast pewnie są też takie rzeczy, które trochę w codziennym życiu mogą utrudnić.
1: Na pewno. Myślę, że jakiś rodzaj takiego perfekcjonizmu, bo w balecie nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. I faktycznie tak jest. Sami sobie narzucamy taką mocną presję, żeby być coraz lepszym. Poza tym, no bywają, wiesz, różni pedagodzy. Oczywiście teraz to się trochę zmienia, ale no kilka razy usłyszałam takie zdania, które zostają w głowie, typu: świetnie skaczesz, bo ja rzeczywiście super zawsze miałam fajny skok, skakałam z chłopakami, z kolegami moimi na sali baletowej, wolałam to niż puenty na przykład, no ale usłyszałam, że skaczę świetnie, bo mam krzywe nogi. No jakby znak zapytania nad twoją głową się pojawił, no ale tak
0: czasem było. I to taki komunikat, który zostaje.
1: Wiesz co, zostaje, mimo że jakby no, człowiek to przerabia, wie, że trzeba to gdzieś tam zostawić, ale coś takiego jest, jeżeli słyszysz to bardzo często, no ale to zależy po prostu od pedagoga. Jest mnóstwo cudownych pedagogów, wspaniałych, wspierających artystów, którzy szanują młodych ludzi i myślę, że jeżeli chodzi o taki stereotyp katorżniczej pracy w szkole baletowej, ona jest katorżnicza, bo musi taka być, jeżeli chodzi o balet klasyczny, ale to podejście pedagogiczne, wierzę, jestem przekonana i wiem też, że się naprawdę, naprawdę zmienia.
0: Ale z drugiej strony pewnie jest też takie podejście do swoich obowiązków bardzo konkretne,
1: tak.
0: Bo jak byłaś w szkole baletowej, to musiałaś być na zajęciach. Nie wiem, czy to się wiązało z jakimś systemem kar i nagród, czy nie. Mhm. Natomiast to pewnie się przydaje jakkolwiek w dorosłym
1: życiu. Oczywiście, wiesz, taka wielozadaniowość, bo w szkole baletowej takiej regularnej, czyli ogólnokształcącej, którą dzieci zaczynają na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej, to jest pierwsza klasa szkoły baletowej i ona trwa 9 lat, kończy się dyplomem zawodowego tancerza. I taka szkoła polega na tym, że na przykład rano masz język polski, matematykę, później taniec klasyczny 2 godziny, później historia, później taniec ludowy, taniec współczesny i repertuar. Czyli ćwiczysz na przykład wariacje klasyczne, fragmenty spektakli. I po prostu my goniliśmy między piętrami, tu na matematykę, na polski, później na górę przebrać się i na balet tak zwany. I to uczy dyscypliny, uczy organizacji. Później, kiedy już byłam w normalnym liceum w Krakowie i te zajęcia baletowe były popołudniowe, no to też było trochę tak, że musiałam się dobrze uczyć, żeby na ten balet chodzić. No nie ma tutaj o czym mówić, to musiało tak być, ale ja też, wiesz, zdawałam sobie sprawę z tego, że to nie jest zawód do końca życia. I im wcześniej sobie to uświadomimy, tym lepiej. Więc ja skończyłam studia, wiedziałam, że ja nie będę tańczyć do końca życia. Jestem wdzięczna za to, że mogłam przetańczyć te 12 lat. Natomiast miałam taką głęboką świadomość tego, że no w wieku mniej więcej 30 kilku lat ciało już odmawia posłuszeństwa. Głowa chce iść dalej, ma w sobie dużo emocji, ma wiele doświadczeń. Doświadczamy różnych rzeczy w życiu, nie wiem, miłości, rozczarowań. I to chcemy przenieść na scenę, chcemy o tym mówić, bo po to jest taniec, żeby opowiadać o emocjach. No a moje ciało już zaczynało trochę się buntować.
0: Trochę życie sportowca.
1: Absolutnie tak. Absolutnie.
0: Widziałem ostatnio takie ogłoszenia: balet dla dorosłych. Zapisać się czy nie?
1: Ja się boję. Chciałabym teraz powiedzieć, nie róbcie tego w domu. To znaczy tak, wierzę, że te zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ciało dorosłego człowieka, no po prostu nie ma takiej opcji, żeby sprostało wyzwaniom takim, jakie stawia przed człowiekiem balet klasyczny. Natomiast pewne elementy tańca klasycznego na pewno mogą się przydać w budowaniu takich nawyków, żeby trzymać właśnie piękną postawę, żeby się rozciągać, żeby dbać o kręgosłup. Choć jeżeli pomyślimy o tym, że jest to jednak sport ekstremalny, no to powiedzmy, że no powinno to być bardzo dobrze przemyślane i pod okiem profesjonalisty.
0: No dobrze, bo wtedy nie będę musiał jechać po zajęciach na SOR.
1: Dokładnie,
0: więc to jest podstawa. To o jakich elementach warto wspomnieć, jeśli chodzi o ten taki balet dla dorosłych? Porozmawiamy za kilka minut. Katarzyna Sanocka razem z nami.
2: Po robocie.
0: To taka nasza tradycja, że w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy. Być może balet w przypadku osób dorosłych jest jakąś wskazówką, chociaż Kasia kilka minut temu wspomniała o tym, że warto zwrócić uwagę na to, kto prowadzi takie zajęcia, ale jednocześnie jakieś elementy z tego baletu klasycznego do codziennego życia można wziąć.
1: Oczywiście, myślę, że

0: Jedną z takich podstawowych rzeczy, którą możemy przenieść i która nam się przyda na co dzień, to jest wszelkie rozciąganie, szczególnie jeżeli chodzi o kręgosłup. W balecie jest mnóstwo pięknych ćwiczeń, bo cały balet ma terminologię francuską. Wszystkie kroczki, najmniejsze nawet, pozycje rąk, nóg są określane po francusku. To wynika z tego, że
1: i każdy tancerz mówi po francusku?
0: Nie każdy tancerz mówi po francusku, ale każdy tancerz wie, co to jest pas de bourrée, port de bras, jeté, battement tendu. Możesz to powiedzieć i tancerz wykona dany krok.
1: Nie obrażasz mnie teraz.
0: W ogóle nie.
1: To się cieszy.
0: Mówię o pięknych rzeczach, o pięknych ruchach. I ruchy rąk i górnej części tłowia w balecie noszą nazwę port de bras, czyli po prostu ruch rąk. I mamy tutaj różne skręty, różne skłony, wygięcia do tyłu, więc myślę sobie, że to po robocie jest bardzo miłe i relaksujące, kiedy możemy ten nasz kręgosłup rozciągnąć. I to nam dobrze po prostu robi. No rozciąganie wiadomo, no która dziewczyna nie chce szpagatu zrobić na przykład, no to myślę, że tutaj są duże szanse, jeżeli zastosujemy metody baletowe, ale też chciałabym powiedzieć, że balet to też jest bardzo męski zawód, bo naprawdę trzeba mieć niezłą parę i trzeba mieć naprawdę dużo siły, żeby dźwigać dziewczyny na przykład na jednej wyprostowanej ręce do góry, po prostu na takim siodełku. I nasi koledzy, moi wspaniali koledzy z Opery Krakowskiej, kiedy szliśmy po próbie na pizzę i my tak, no nie wiemy, czy zamówić, czy nie, on mówi, jedz, my pójdziemy na siłownię. Oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio, ale chcę powiedzieć, że to naprawdę jest taki duży trening i mężczyźni też trenują po prostu na siłowni, bo to jest, no, wymaga naprawdę dużej pary.
1: Ja mam też taką fantazję, że tancerze mają rozwinięte takie mięśnie, takie włókna,
0: tak,
1: o których w ogóle nie wiemy, że one istnieją.
0: Na przykład zakwasy tutaj, przy szyi. Jest takie ćwiczenie baloté i to polega na tym, że podnosisz nogę do góry, do przodu, tak na wysokość prawie szpagatu i odginasz ciało do tyłu, jakbyś chciał zrobić mostek, a głowę jednocześnie masz przekręconą w prawą stronę. I ja, wykonując takie ćwiczenie jako uczennica szkoły baletowej, usłyszałam takie takie trach i po prostu nadrwałam sobie tutaj mięsień, o którego istnieniu nie wiedziałam.
1: Kontuzja szyi prawie, że na zajęcie.
0: Kontuzja szyi. Tego baloté proszę w domu nie robić, ale wszelkie rozciągania i również na podłodze, bo jest taka technika, która nazywa się barre au sol. Barre to jest po francusku drążek, ponieważ podczas takiego treningu baletowego, który tancerze wykonują codziennie rano od godziny 10 zazwyczaj do 11, to jest taka rozgrzewka i lekcja, bo bez takiego rozwoju, przygotowania ciała po prostu po 2-3 tygodniach no niczego nie zatańczy. I taka lekcja składa się z określonych ćwiczeń. Najpierw właśnie przy drążku, czyli jedną ręką trzymasz się drążka i później zmieniasz stronę, żeby druga strona ciała pracowała. I tak jest, taki sam zestaw ćwiczeń mniej więcej można zrobić na podłodze. Barre au sol, czyli drążek na podłodze. I to są takie ćwiczenia, które wzmacniają kręgosłup, rozciągają, wzmacniają postawę i też wysmuklają ciało, no bo tancerki, tancerze, co by nie mówić, no są piękni, smukli, dłudzy, no i szczupli.
1: To prawda, to Kasiu teraz będzie najtrudniejsze. 3 minuty baletu dla pracownika biurowego. 3 proste ćwiczenia. Pierwsze na rozruszanie po kilku godzinach siedzenia. Co byś zaproponowała?
0: Widzę ciebie na wprost, siedzisz przy pięknym żółto-czarnym stole, wstajesz.
1: Teraz mam wstać?
0: No na przykład, proszę bardzo. I Kuba to robi, proszę państwa, naprawdę. Chwytasz się krawędzie, no ten stół jest troszeczkę za mały, ale jedną rękę kładziesz na stole i uginasz kolana i robisz tak zwane plie, czyli po prostu przysiady. No i bardzo dobrze. I do góry, świetnie. I do góry. I teraz wstajesz na pół palca, masz miękkie adidasy. Bardzo dobrze. I stoisz. I wydłużasz ciało, jakbyś chciał urosnąć. Pięknie, jakbyś chciał dosięgnąć sufitu. No, więc to jest pierwsze ćwiczenie, czyli po prostu plie.
1: Drugie na postawę.
0: Drugie na postawę. No to...
1: Szczotka, kij od szczotki.
0: No właśnie, tak jak teraz siedzimy, dajesz ręce do boku, obie ręce do boku i jedną podnosisz do góry i przechylasz się jak najmocniej w bok, tak żeby nie schylać ciała, żebyś pozostał w takiej jakby prostej pozycji, dokładnie, cały czas twarz trzymasz w moim kierunku i jak najdalej, tylko jak to zrobimy, to odejdziemy od mikrofonu, więc nas nie będzie słychać. No więc Kuba próbuje.
1: To będziemy krzyczeć.
0: Tak, i robisz przechył. O, właśnie, tak jest. W jedną stronę i później w drugą stronę. No pięknie. Miałeś rękę w trzeciej pozycji, o czym nawet nie wiedziałeś.
1: Mój odcinek lędźwiowy mówi dziękuję ci. Jeszcze jedno, na koncentrację i koordynację.
0: Koncentrację i koordynację. To musielibyśmy znów wstać, stanąć na pół palcach, tak jak przed chwilą zrobiłeś to, kiedy ćwiczyłeś plie. Unieść ręce do góry, obie ręce do góry, jakbyśmy trzymali taki balonik i spróbować podnieść jedną nogę i stać na pół palcach na jednej nodze. Uwierz mi, że to wymaga takiej koncentracji i to jest taki balans, ale jak to osiągniesz, to jest taka satysfakcja. No taki bocian, tylko na pół palca.

0: Kasiu, a kiedy zmieniłaś swoje życie, to znaczy zmieniłaś zawód, to nie tęskniłaś za treningami? Bo wiem, że przeżywają to sportowcy, którzy kończą karierę na przykład.
1: Wiesz, powiem szczerze, że nie. I myślę, że to jest moje wielkie szczęście, ponieważ znalazłam taką pracę jako dziennikarka, też jako osoba, która prowadzi różne wydarzenia artystyczne. Często jestem za kulisami teatrów, oper, filharmonii. W zasadzie czuję się tak, jakbym jedną nogą ze sceny zeszła, ale na tą scenę weszła od drugiej strony. I myślę, że dzięki temu mogę czuć taki spokój, kiedy siedzę na widowni, oglądam moich kolegów, znajomych, czy po prostu innych tancerzy, to czuję ulgę, że ja mogę teraz na nich patrzeć i na przykład mogę o nich opowiadać i mogę im pomagać, nie wiem, w promocji tej pięknej sztuki, jaką jest balet. I myślę, że już za tym nie tęsknię. Mogę to ze spokojem podziwiać teraz.
0: Opera, filharmonia, radiowa dwójka, ale też czwórka, jak się dzisiaj okazało, i Telewizja Polska. Wszędzie tam można spotkać Katarzynę Sanocką. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, Kuba, za zaproszenie.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online.
3: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania.

0: stosowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotrek Galus. Witajcie w rozgrzewce w czwórce. 5 dni temu Warszawa żyła bieganiem. Za nami 48. maraton warszawski. Tysiące biegaczy, dziesiątki tysięcy kibiców i mnóstwo sportowych emocji. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Stephen Kibor z czasem 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Wśród kobiet triumfowała Węgierka Liliana Vindić-Tot z wynikiem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. To oczywiście nowy rekord Węgier i rekord kobiet na trasie maratonu warszawskiego. Najszybszym Polakiem był Dariusz Boratyński z czasem 2:19:20. Ale działo się nie tylko w Warszawie, bo w Gdańsku Elżbieta Glinka ustanowiła nowy rekord Polski w półmaratonie, pokonując dystans w godzinę 8 minut i 48 sekund. To pierwszy w historii wynik Polki poniżej godziny i 9 minut. A dla mnie ten weekend był również wyjątkowy. Najpierw rozgrzewałem Was przed startem, a później sam ruszyłem w trasę biegu na 10 km. I wiecie co? Najbardziej zapamiętam nie swój wynik, ale ludzi, których spotkałem po drodze i ich historię. Magda, pozdrawiam. Jednak nie dla wszystkich ten weekend zakończył się rekordem życiowym, czyli medalem na mecie. Czasami mimo miesięcy przygotowań trzeba było odpuścić. I właśnie dziś o tym porozmawiam w czwórce z dwoma biegaczami. Dawid Nałęcki, znany jako Chef on the Run, opowie, dlaczego zrezygnował z walki o wynik. A Bartek Piekarski podzieli się historią swojego nieukończonego maratonu. Czy odpuszczenie to porażka, czy może jedna z najważniejszych lekcji, jakich uczy nas sport? Zaczynamy rozgrzewkę.
0: Czwórka rozrusza cię od rana.
2: Yes, sir. We taking it across the pond today. The Jurassic Way.

0: A w czwórce zaprasza Piotr Galus.
1: Miesiące przygotowań, konkretny plan i konkretny cel. Wszystko idzie dobrze. W sumie do 22 kilometra biegniesz sobie jak maszyna. Tempo na wynik w okolicach 3 godzin i 7 minut. Tylko że organizm cały czas pracuje, no, na maksymalnych obrotach. I wtedy pojawia się taka decyzja: odpuszczam, bo nie chcę robić rekordu kosztem zdrowia. Moim pierwszym gościem jest Dawid Nałęcki, szef On The Run. Dawidzie, kiedy zrozumiałeś podczas 48. maratonu warszawskiego, że właśnie tego dnia wynik, na który pracowałeś i na który się nastawiałeś od wczesnych godzin porannych, to nie dziś i trzeba odpuścić?
2: Cześć. Odpowiadając na pytanie, tak naprawdę myślę, że od 12 kilometra pojawiło się już we mnie taka myśl, że może się nie udać, gdzie zawsze jakby pracuję też na swój mental i podchodzę do każdego startu przygotowany i emocjonalnie, i fizycznie, i jakby wiem, po co tam przyszedłem, co chcę zrobić, ale tak naprawdę przejrzałem sobie swoje statystyki, zobaczyłem, że przez 2 godziny biegnę praktycznie w 5. strefie, bo od pierwszej minuty tam to tętno moje dochodziło do 200, gdzie ja jestem osobą, która ma bardzo wysokie tętno, moje maksymalne to 214, które osiągam na piątkach, no ale to na piątkach. Tak? Był to maraton, więc stwierdziłem, że 1,5 godziny w takim tętnie jest możliwe, że coś się wydarzy, co jakby no nie chciałbym, żeby się wydarzyło, i nie chcę płacić takiej ceny za swój sport czy za swoje wyniki, dlatego że jest to dla mnie długofalowa zabawa, tak? Nie chodzi o dzisiaj, nie chodzi o jeden start. Ja mam tych startów w tym roku 20, więc i od tam jakichś Ironmanów przez jakieś sztafety i tak dalej, różne długości biegania, więc dla mnie to jest tylko przystanek i ja nie chcę tracić na tym zdrowia, bo mam je zyskiwać, a nie po prostu się rozsypywać, nie?
1: Z mojego doświadczenia wynika, że osoba dobrze wytrenowana, odpowiednio przygotowana do sezonu powinna mieć nieco niższe tętno, bo mniej więcej tak to jest, pracujemy budując bazę tlenową, później właśnie dzięki temu, że jesteśmy dobrze przygotowani, to tętno nam tak nie skacze. Czy u ciebie to wynika z czegoś innego, czy może przetrenowanie, za dużo startów w ciągu roku, o co chodzi?
2: Generalnie jeśli chodzi o moje tętno, to ja zawsze zaskakiwałem tak naprawdę tym tętnem. No, na początku wiadomo, było wysokie dlatego, że zaczynałem bieganie. Biegam już jakieś 3 lata, tak na poważnie biegam 2 lata i to tętno nie spada mi, tylko moje zakresy się zwiększyły. W sensie moja zielona strefa się przesunęła do góry, 3. strefa i tak dalej, tak? Także czym to jest spowodowane? Myślę, że taka jest moja uroda, że tak powiem, ale będę też to badał w labie, bo jakby ja chcę mieć pewność i nie znam tej granicy i chyba nie chcę jej poznawać, dlatego też będę to badał oczywiście, ale no biegam z takim tętnem na zawodach. Wiadomo, że temperatura podbija to tętno, tak? Także jakby ja na maratonach mam około 188 i to jest dla mnie takie optymalne, tak? No 196 do powyżej to już jest takie, że na piątkę to wytrzymam, ale na maratonie na pewno nie. Jakby dlatego też podjąłem taką decyzję, bo wiedziałem, że to jest przeginka. Wynikało to stricte z temperatury. No a tak jak mówię, ja mam tendencję do wysokiego tętna. Spoczynkowe mam niskie, ale w trakcie aktywności mam wysokie, no.
1: Ja myślę, że chyba warto zwrócić się tutaj do specjalisty. Może warto również właśnie rozmawiać i dzięki temu, bo też mam takie wrażenie, że chyba ci się po prostu czerwona lampka zapali.

0: jeżeli chodzi o to tętno, i może również wpływa na to tętno twój styl życia, bo zajmujesz się gotowaniem, jesteś szefem kuchni, bardzo wcześnie wstajesz, na przykład dzień po maratonie musiałeś być już o 4 rano w pracy, może kiepska regeneracja.
1: Myślę, że to też na pewno, bo śpię po 5,5 godziny, dlatego że od 1 stycznia buduję swoją markę osobistą w internecie i to też kosztuje mnie bardzo dużo czasu i zaangażowania. W sensie ja też sobie nakładam taką presję czasami sam przed sobą, że chcę coś zrobić dobrze, chcę to zrobić profesjonalnie, chcę się szybko rozwijać i może też stąd wynika te moje poświęcenie.
0: Czyli w sumie wychodzi na to, że troszeczkę słaba regeneracja, mógłbyś rzeczywiście więcej spać, odpoczywać i to mogłoby wpłynąć na to tętno. Wróćmy do maratonu, wróćmy do tego, co się wydarzyło. To zegarek ci powiedział, że powinieneś coś zrobić. Czy ty poczułeś inny rodzaj zmęczenia? Bo mówi się w sumie, że maraton powinien trochę boleć, aby go dobrze poczuć. Ale jak odróżnić taki kryzys, który warto przeczekać, od sygnału organizmu, którego nie powinno się ignorować?
1: Powiem szczerze, że odkąd zaczynałem biegać, bardzo patrzyłem na statystyki, wyniki Garmina i tak dalej. Mam też trenera oczywiście, ale tak naprawdę czym dłużej biegam, tym bardziej jestem skupiony na tym, co czuję sam w sobie. Tak naprawdę ja nie sprawdzałem w ogóle tętna podczas biegu. Byłem tam na Pace Pro ustawiony, żeby mówił mi, jaki jest międzyczas i tak dalej, żebym sobie kontrolował to fajnie, ale czułem tutaj w okolicach barków, że po prostu dusi mnie. To było takie uczucie nie do końca niedotlenienia, tylko bardziej jakby od ciała pochodzące, że jakby jestem mocno spięty, że dzieje się trochę więcej niż ja bym tego oczekiwał przy takim biegu, szczególnie przy maratonie, gdzie tak naprawdę biegniesz w tlenie i to powinien być najlżejszy z tych biegów, a nie taki na granicy walki o oddech, nie? Więc myślę, że po prostu no wtedy, kiedy już sobie zdałem sprawę, że coś jest nie tak, no to sprawdziłem po prostu to tętno, zobaczyłem w jakich ono jest zakresach i wiedziałem, że nie chcę kontynuować na takiej intensywności, bo jeszcze zostało mi 1,5 godziny ponad.
0: Czy po zejściu z tego tempa, aby tętno między innymi spadło, pojawiła się ulga, czy jakaś złość może miksowała się z tą ulgą, że nie zrealizujesz założenia?
1: W ogóle zanim podjąłem tą decyzję, to pojawiło się bardzo dużo, bo ja jestem osobą, która nie odpuszcza, która jakby zawsze realizuje swoje cele i nawet jeżeli nie udało mi się osiągnąć życiówki na jakimś biegu, to byłem bardzo blisko jej. I tak naprawdę wiele razy myślałem o tym, żeby zejść z trasy, bo było bardzo ciężko, było bardzo szybko, ale nigdy tego nie zrobiłem. To był pierwszy raz, kiedy podjąłem taką decyzję i bardzo długo sam ze sobą rozmawiałem wewnętrznie, że jak to stary, ty odpuścisz? Ty zejdziesz z trasy, ty przestaniesz biec, przecież nigdy tego nie robisz. I jakby to był taki trudny dialog, ale poczułem, że to jest dobre dla mnie. To była moja pierwsza taka sytuacja, więc po prostu poczułem, że to jest dla mnie dobre, żebym w tym momencie się zatrzymał i że to, co kto o mnie pomyśli, czy ja o sobie sam, schodzi dla mnie na drugi plan, dlatego że po prostu chcę zadbać o siebie. I w momencie, kiedy się zatrzymałem, zacząłem truchtać, chciałem wrócić znów do biegu, ale gdzieś tam ciało mi na to nie pozwoliło, więc pomyślałem, że na chwilę odpocznę, gdzieś po prostu pójdę marszem, a potem podbiegnę dalej. Generalnie szybko złapałem taką akceptację, że to, co mówiłem na początku, tak, że to jest tylko przystanek, starałem się enjoyować chwilę i bawiłem się do końca biegu tak naprawdę z uśmiechem, bo poczułem, że to była dobra decyzja i byłem wdzięczny sobie, że ją podjąłem.
0: W międzyczasie powiedziałeś o tym, że zastanawiałeś się, co powiedzą inni. Jak ważna jest dla ciebie opinia osób, które cię obserwują, rozmawiają z tobą w mediach społecznościowych, komentują?
1: Tak naprawdę ta opinia nie jest dla mnie o tyle ważna, że mnie tworzy, czy coś takiego. Ja się tym bardzo nie przejmuję. Bardziej chodzi o to, że wiele osób mnie wspiera. I ta empatia, która kiedy zaczynałem tworzyć treści w internecie, myślałem, że spłynie na mnie dużo hejtu, bo często robię jakieś żartobliwe rzeczy i tak dalej. I jakby w ogóle się z tym nie zderzyłem tak naprawdę. Ja dostałem bardzo mało negatywnych komentarzy i właśnie dostałem mega dużo wsparcia z internetu. I to taki szacunek dla odbiorcy, który jest po drugiej stronie, że oni we mnie wierzą, a ja odpuszczę. I to bardziej było coś takiego, że ja zamierzam zejść z trasy, a oni wspierają, trzymają kciuki. No i dlatego też chyba dokończyłem ten bieg po prostu, bo dla mnie to nie było odpuszczenie, to po prostu było znalezienie innej drogi.
0: Czyli tak naprawdę to, że ta druga strona, czyli internet, media społecznościowe są, w jakiś sposób będzie komentarz, to była motywacja, żeby nie zejść ze trasy.
1: Tak naprawdę nie pierwszy raz, bo wiele razy ten dialog się rozgrywa w mojej głowie, że stary, przecież ty tego nawet nie lubisz, ty jesteś w tym słaby, po co ty to robisz? Na pewno biegniesz za wolno, na pewno się tego nie osiągniesz. To jakby ja takie głosy często słyszę, kiedy walczę o życiówki, ale trzymam się i gdzieś tam mam w głowie,

0: tych ludzi, którzy piszą mi, że będą pchali kropkę, że będą patrzyli na te STS-y i tak dalej, jakby online wyniki, tak? Jak to będzie szło. Wiem, że gdzieś tam jest moja dziewczyna, która też na to patrzy, członkowie rodziny. No to jest mega dużo energii, takiego ciepła, które dla mnie robi wielką robotę.
1: Co w takim razie dla ciebie jest ważniejsze? Ukończenie samo długiego dystansu, królewskiego dystansu, czy zrobienie kolejnej życiówki lub po prostu pokonanie tego dystansu w określonym i założonym przez siebie czasie. I gdzie jest wtedy z tego radość?
0: Tak naprawdę dla mnie radość się zaczyna już na Expo, pomijając czas czekania na samą imprezę. Na Expo, gdzie po prostu mam kontakt z różnymi osobami, które się zajmują różnymi rzeczami naokoło sportu, bo mnie jakby już jara cała ta otoczka, bycie na tych shakeoutach, na tych wszystkich innych rzeczach, kontakt z ludźmi, którzy są wszyscy ambitni i tak dalej, rozwijają się w różnych kierunkach. Jakby już dla mnie to jest taka gwiazdka. Sam start to jest czasami ta rzecz, na którą najmniej czekam, tak naprawdę się okazuje. Chociaż jest, no, jest to piękne uczucie, kiedy masz wiatr we włosach po prostu, kiedy jesteś w ruchu, kiedy zapominasz o różnych rzeczach. No w takim momencie, jaki był, jaki się pojawił, tak naprawdę dla mnie całość tego, co było, że było jakaś rzecz, z którą trzeba było sobie poradzić. Po drodze działy się różne rzeczy. Ja też tam spotkałem koleżankę, która też jakby mnie obserwuje, ona się źle czuła, jakby wspierałem ją, że doszliśmy razem do mety, więc ja jej powiedziałem też, ona mówiła, że jej jest głupio z tym, że ja tam wolno będę szedł czy coś. Ja powiedziałem, że mój wynik się w ogóle dla mnie nie liczy, dlatego że ja wiem, że ja go zrobię jeszcze. Ja pojadę do Walencji, ja będę na jakichś innych zawodach, ja jeszcze sobie zrobię i te złamię 3 godziny i poprawię ten wynik, który teraz miałem zrobić. Jakby dla mnie to jest część procesu, który trwa i który, jeżeli będę konsekwentny, to i tak to się wydarzy. Myślę, że ten moment, kiedy tam byliśmy, kiedy to się działo, to już jakby tego nie powtórzymy. To jest moje życie, ono się dzieje tu i teraz, dlatego to jest dla mnie ważne, żeby być taki, jakbym chciał być, a nie żebym był pomimo wszystko. Kiedyś, kiedy zaczynałem sport, byłem pomimo wszystko i mogę się do tego przyznać, że wybierałem czasami rzeczy, które nie były tego warte.
1: Byłeś ortodoksem sportowym.
0: Tak, byłem taki, że nie wiem, przyjechała do mnie mama, ja nie przyszedłem do domu, bo byłem na treningu i musiałem te 3 godziny czy 2 skatować tam w deszczu, gradzie i tak dalej i dopiero potem przyszedłem. No dzisiaj mi jest głupio za to, bo po prostu wiem o tym, że to nie było zdrowe, tak?
1: Wiesz co, no w sumie to jest droga, którą przeszedłeś i to jest taka mądrość życiowa, którą wyciągnąłeś. A powiedz mi, Dawid, co powiedziałbyś komuś, kto widzi takie niepokojące sygnały, ale myśli, przecież trenowałem pół roku i w sumie nie mogę teraz odpuścić.
0: To, co ja w ogóle bym poradził, co mi pomogło, to ja bym poradził trenera mentalnego, z którym ja też osobiście pracuję, i taka terapia, nazwijmy to, spotkania, gdzie rozmawiam, bardzo mi pomogły właśnie wyluzować się i ustawić sobie priorytety, tak? Że najpierw jest relacja, potem na przykład jest sport i tak dalej, że to jest tylko pewne dopełnienie dla nas wszystkich, ale też no, to ja dzisiaj mam w sobie, więc jakby mimo tych spotkań, to ja też dzisiaj tym żyję i myślę sobie, że przede wszystkim ten sport ma nam coś dawać, a nie zabierać. I to jest takie moje najbardziej prowadzące, kiedy ja mam wybrać, kiedy piszę do swojego trenera: słuchaj Paweł, dzisiaj nie zrobiłem treningu, bo po prostu miałem życie, nie? I nie jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, ja jestem amatorem, kocham to robić, jestem zaangażowany, ale myślę sobie, że to jest dodatek do mojego życia i że dlatego to właśnie to jest piękne, bo kiedy ja patrzę na profesjonalnych sportowców, jaką oni mają presję, do jakich granic oni dochodzą, to ja wcale bym tego nie chciał. Po prostu cieszę się tym, że mogę jechać na zawody, że robię to z fanem, że jestem tam, spotykam tam ludzi i się tym bawię.
1: Kolejne zawody, gdzie i kiedy?
0: 11 listopada w Warszawie, myślę, że...
1: Pięknie podległości.
0: Na życiówkę, oczywiście.
1: Na dyszkę.
0: Tak, na dyszkę. No, chciałbym poprawić 30 minut, 39 minut i 6 sekund z tamtego roku. Jeśli mi się to uda, jestem wytrenowany głównie pod maraton, więc jakby też to trochę inaczej wygląda, ale będę próbował.
1: Dawid Nałęcki, szef On The Run. Szukajcie w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Jak słyszeliście, wynik można zrobić następnym razem, a zdrowia nie warto stawiać na szali. A za chwilę pójdziemy o krok dalej w rozgrzewce, bo co dzieje się, kiedy nie tylko odpuszczasz wynik, ale w ogóle nie docierasz do mety. Naszym gościem będzie Bartek Piekarski, który podczas tego samego maratonu, czyli 48. Maratonu Warszawskiego, niestety opuścił trasę.
2: Budzimy Was na sportowo.

0: W czwórce słuchacie rozgrzewki. Przed chwilą rozmawialiśmy o odpuszczeniu walki o wynik. Teraz druga sytuacja, chyba jeszcze trudniejsza dla głowy biegacza. Miesiące przygotowań, setki kilometrów na treningach, no i przychodzi dzień maratonu, a ty schodzisz z trasy. I taką decyzję podjął mój kolejny gość, Bartek Piekarski. I właśnie z Bartkiem chciałbym porozmawiać nie tylko o tym, dlaczego to zrobił, ale przede wszystkim, co stało się później, po zejściu z trasy. W sumie ja spotkałem Bartka i myślałem, że on już skończył swój maraton. Cześć Bartek.
1: Cześć Piotrze. Tak jak się spotkaliśmy, to rzeczywiście można by pomyśleć, że swój maraton skończyłem. I tak skończyłem, aczkolwiek wydarzyło się to przedwcześnie. Szkoda, bo tak jak wspomniałeś, te miesiące przygotowań, setki kilometrów w nogach jednak są kosztem, który się ponosi w trakcie tego procesu. Zejście na 22 kilometrze boli. Boli mentalnie, bo jednak wiesz, ile poświęciłeś, jakie wyrzeczenia musiały się zadziać na tej drodze, ale jednak siła wyższa sprawiła, że musisz odpuścić. I dla mnie to też jest taki mocny trening mentalny. Ja sam zajmuję się treningiem mentalnym, więc jest to dla mnie swego rodzaju podwójna lekcja, szczęście w nieszczęściu, bo gdybym ten maraton ukończył, to jest jeden już z kilku, które chciałem powiedzieć przebiegłem, ale jeden, do którego robiłem podejście, pierwszy, którego nie ukończyłem. I gdybym go ukończył, nie miałbym takiej lekcji, która się tutaj wydarzyła.
0: A to dokładnie się wydarzyło. Dlaczego zdecydowałeś się zejść? Mój poprzedni gość, Dawid, po prostu miał wysokie tętno, zwolnił, nie biegł już tak szybko, jak sobie zaplanował, ale dobiegł do mety. Co u ciebie spowodowało, że się zatrzymałeś, powiedziałeś pas, schodzę?
1: Podobna sytuacja. Wysokie tętno, aczkolwiek nie wziąłem jeszcze poprawki na to, że dzień wcześniej zaczęło mnie rozkładać przeziębienie. Nie uwzględniłem tego w strategii, gdy stałem już na linii startu. A do tego doszło jednak coś, czego kompletnie nie przewidziałem. Kłucie w klatce piersiowej, więc dla mnie to już był taki naprawdę ostateczny sygnał, że jeżeli w tym momencie nie zejdę z trasy, to być może będą musiały mnie z niej ściągać służby medyczne.
0: Czyli co powiedziało pierwsze stop? Ciało czy głowa?
1: Ciało.
0: Głowa jeszcze chciała biec?
1: Głowa jeszcze chciała biec. Po tym, jak już się zatrzymałem zegarek, powiedziałem, że to jest dla mnie koniec. To jeszcze jak wracałem hulajnogą wzdłuż peletonu, to jeszcze przez chwilę miałem taką myśl, a może bym jednak wrócił. Skoro już odpocząłem tych kilka chwil, skoro już czuję, że z powrotem mógłbym dalej biec, to mogę wrócić na trasę. Ale jednak ten rozsądek stwierdził, że Bartku, wystarczy. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
0: No dobra, to jak wyglądał ten moment decyzji? Jakiś jeden konkretny, czy dobra, koniec tak zwany, czy może jeszcze negocjowałeś ze sobą? Bo Dawid opowiadał mi o długich negocjacjach, które praktycznie trwały do mety.
1: Tu nie było przestrzeni na negocjacje, bo myślę, że prędzej czy później i tak bym zszedł z tej trasy, nawet jeżeli miałbym biec dużo wolniej, to podejrzewam, że biorąc pod uwagę te warunki, które się działy w moim ciele, nie doprowadziłyby mnie mimo wszystko do finiszu, więc stwierdziłem, że działo się to naprawdę bardzo szybko. I jestem, myślę, nawet dumny z siebie, że tak szybko potrafiłem już podjąć tak racjonalną decyzję, żeby odpuścić, żeby zrezygnować, żeby nie walczyć za wszelką cenę, żeby nie zajechać jeszcze swojego ciała i żeby nie przekroczyć pewnej granicy, która mogłaby mnie kosztować znacznie więcej niż brak medalu.
0: Tak jak powiedziałem na początku, spotkałem ciebie myśląc, że ukończyłeś już maraton. Zadowolony, uśmiechnięty, zaskoczyłeś mnie informacją. Wiesz, musiałem po 22 kilometrze zrezygnować. Ja chciałem cię zapytać, czy tam była jakakolwiek złość, rozczarowanie, jakiś smutek, a może ulga, bo wyglądałeś na człowieka zadowolonego.
1: Być może chociażby z faktu, że i tak podjąłem tą walkę, że do tego 22 kilometra starałem się i dawałem z siebie absolutnie wszystko. Był smutek, oczywiście, że tak. Czy było rozczarowanie? Jakaś przykrość związana z tym, że po prostu nie dobiegnę do mety, że nie uda mi się tego ukończyć.
0: Myślę, że powinien być medal dla tych, którzy przebiegli 10, 20, 30, ale odpuścili, taka nagroda pocieszenia?
1: Myślę, że wtedy by to tak nie smakowało. Jak przebiegniesz cały maraton, jak wtedy dostaniesz medal, wtedy ma to naprawdę gigantyczną wartość. W razie czego był też bieg towarzyszący na 10 kilometrów. Wtedy jak ukończysz 10 kilometrów, dostajesz medal za ukończenie 10 kilometrów. Wtedy to smakuje najbardziej, a za ukończenie

0: nie połowy dystansu.
1: To półmaraton, ale ten jest w Warszawie między innymi w marcu. A jak tak sobie pomyślisz o wszystkich treningach przygotowawczych do tego maratonu, czujesz, że one poszły na marne?
0: Zdecydowanie nie. To wiesz, na tym maratonie świat się nie kończy i już jako nagrodę pocieszenie chciałem zapisać się na kolejny maraton na wiosnę.
1: Co zostaje z tych treningów, które w tym momencie, no, których nie wykorzystałeś? Co w tobie zostało?
0: Wiesz co, myślę, że i tak je wykorzystałem. Do tego 22 kilometra wykorzystałem to, co zbudowałem. Oczywiście zabrakło przestrzeni na to, żeby wykorzystać to na kolejnych 20, aczkolwiek jest to baza do tego, żeby powalczyć o kolejne wyniki, jak chociażby 11 listopada na 10 kilometrów, żeby to skondensować, to, co wypracowaliśmy z trenerem teraz i żeby wykorzystać tą bazę do budowania kolejnych celów i kolejnych wyników za pół roku.
1: W tej drużynie, która opuściła trasę 48. Maratonu Warszawskiego, nie jesteś sam, bo również trener chyba też miał taką sytuację.
0: Tak, nawet wcześniej, bo się spotkaliśmy na wysokości 17-18 kilometra. On z kolei miał kontuzję ciała, też mu zaczęła drętwieć noga, więc też w odpowiednim momencie stwierdził, że nie ma co dalej tego ciągnąć, bo ciało odmawia posłuszeństwa. Więc jeżeli takie rzeczy się dzieją, jeżeli potrafisz już rozpoznać, co jest bólem związanym po prostu z takim wysiłkiem fizycznym naturalnym, że wiesz, że ciało się męczy, ale nie czujesz, że to prowadzi do jakiejś kontuzji, okej, można sobie pozwolić na to przekraczanie takich granic. Ale w momencie, gdy już czujesz, że z twoim ciałem jest coś nie tak, że pojawiają się kolejne red flagi, że chyba jednak warto byłoby zrezygnować tutaj, podziękować sobie za te przygotowania, zejść z trasy i nie odebrać medalu, ale dzięki temu nie odebrać sobie treningów przez najbliższych kilka miesięcy.
1: Ta świadomość pojawia się z wiekiem, z liczbą kilometrów przebiegniętą, z doświadczeniem biegowym?
0: Myślę, że ze wszystkim, co wymieniłeś. Ja za kilka dni będę miał swoje 30 urodziny i naprawdę nie spodziewałem się, że góra da mi taki prezent. Bo ta rezygnacja z tego maratonu dała mi naprawdę na głębokim poziomie poczucie spokoju, że umiem, że potrafię odpuszczać w momencie, kiedy chciałoby się więcej, kiedy chciałoby się cisnąć mocniej, nauczeni jeszcze takiego rozwoju osobistego związanego z ciśnij mocniej, więcej, osiągaj więcej za wszelką cenę. To przełamanie tego starego sposobu myślenia na temat rozwoju osobistego i pozwolenie sobie na odpuszczenie jest dla mnie czymś niewyobrażalnie ważnym.
1: To nie jest zatrzymanie się, tylko krok do przodu.
0: Tylko krok do przodu, tak. A nawet zatrzymanie się, tak czy inaczej, ten krok do tyłu i tak jest krokiem do przodu, jeżeli potrafisz i nauczysz się wykorzystywać tego typu rzeczy.
1: Oprócz tego, że biegasz, wspomniałeś, że również zajmujesz się treningiem mentalnym. To była dla ciebie lekcja. Bardzo szybko sam sobie wytłumaczyłeś, że mówienie, nie wiem, którą osobą byłem na trasie, której powiedziałeś, że musiałeś zejść, z łatwością ci to w ogóle przychodziło?
0: Tak, muszę przyznać, że tak. Wiesz, jak już jak się zatrzymałem, jak zaakceptowałem ten fakt, że już dalej po prostu nie pobiegnę, to po prostu zeszło. Zeszła presja, zeszły oczekiwania. Chciałem powalczyć o fajny wynik, nie udało się, zdałem z siebie tyle, ile mogłem.
1: Mówisz jak profesjonalny sportowiec, wiesz, który przegrywa. Słyszymy w skrótach sportowych, polska reprezentacja, która nie wygrała czegoś, to oni wtedy tak mówią. Czy to jest to przygotowanie, czy można powiedzieć coś więcej?
0: Narzuciłem sobie naprawdę dużą presję i bardzo często to robiłem. I to, czego brakowało mi w tym już prawie 30-letnim życiu, to była sztuka odpuszczania. I w momencie, gdy byłem zmuszony do tego, żeby to zrobić, to po mnie po prostu spłynęło. Kolejny maraton oczywiście też będę chciał popracować nad super wynikiem, ale już nie będę się zażynał za wszelką cenę, żeby dać z siebie 300%. Nie jestem zawodowym sportowcem, więc też nie mam potrzeby narzucania sobie aż tak katorżniczej presji i samodyscypliny, aczkolwiek tej mi nie brakuje, jeżeli jest potrzeba działania, to po prostu działam, robię swoje i też ta zmiana sposobu myślenia, żeby nie myśleć o tym, o maratonie, jak o sumie 42 kilometrów, tylko co mogę zrobić w tym danym kilometrze najlepiej, jak tylko mogę. Biorąc pod uwagę to, jak się czuję w danym momencie i robić to z kilometra na kilometr. Taka strategia uważam również potrafi zdziałać cuda.
1: I myślę, że to jest świetne podsumowanie i pomysł dla wszystkich, nie tylko dla maratonistów.

0: Chińczyków, tych, którzy biegają 5, 10, 15 kilometrów również, bo każdy z nas ma inne ciało, inaczej jest trenowany. Bartek Piekarski, dzięki za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.
2: To jest Rozgrzewka.

0: sportowo.
1: Słuchajcie, czwórki, kończymy już dzisiejszą rozgrzewkę, w której rozmawialiśmy o trudnych decyzjach podejmowanych na maratońskiej trasie. Moi goście, Dawid Nałęcki i Bartek Piekarski, opowiedzieli o odpuszczeniu walki o wynik i o zejściu z trasy. Bo sport to nie tylko rekordy i medale, ale też umiejętność słuchania własnego organizmu i zaakceptowania tego, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. A jutro rozgrzewka od 7 rano. Bierzemy na warsztat nowy sezon Hyrox w Polsce. Sprawdzimy, co zmienia się w regulaminie zawodów, jak trenować, żeby dobrze przygotować się do startu. Moimi gośćmi będą zawodnik Witek Hus i Ula Zywer, Jakub Jandura z Hyrox Polska. A już za chwilę w czwórce poranek czwórki, który poprowadzi Bartek Czarkowski. Tu Piotrek Galus, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się aktywnie i do usłyszenia już jutro, w sobotę o 7 rano. Dobrego dnia!
0: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Kastopio,
13: Siemano, z tej strony BRK.

0: To Peaches, która wydała rozkaz Talk to Me. No, po to się tutaj spotkaliśmy i jest ósma.
1: Pogoda.
0: Myślałem, że to mrzonki te informacje o minusowych temperaturach rano, ale chyba nie są to mrzonki, jeśli widzę, że o 7 w Kozienicach był tylko 1 stopień. To oznacza, że przy gruncie pewnie rzeczywiście były przymrozki. Dużo cieplej, bo prawie 13 stopni w Świnoujściu. I tak wyglądały te minimalne i maksymalne temperatury godzinę temu. Ale dzień się rozwija, będzie słonecznie w całej Polsce. Drobne chmury pojawią się na zachodzie i na północnym zachodzie Polski, natomiast temperatury, no muszę powiedzieć, że mało październikowe, ale mówię to z radością, z pełnym przekonaniem, że właśnie tak powinna wyglądać złota polska jesień. 23 stopnie na południu, to między innymi Kraków, Katowice, Wrocław mogą cieszyć się dzisiaj w no takim najcieplejszym punkcie dnia takimi temperaturami. W centrum 22-21 stopni, na północy i na wschodzie poniżej tych 20, ale niewiele, 19 i 18. Przyjrzymy się pogodzie także na weekend, ale zrobimy to już za godzinę w tej środkowej, porankowej prognozie pogody.
1: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Po reklamie.

0: na poranne czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: I wspaniale się on zaczął, bo od jednego z moich ulubionych ostatnio utworów, znaczy ostatnio, no to już są ze 3 miesiące, Iconic by Mistake. 8 minut po godzinie 8. Zaczynamy piątkowy poranek. Nie chcę wyjść to zupełnie inaczej. 275. dzień roku, czyli do jego końca, do końca 2026 pozostało 90 dni. Mamy dzisiaj drugi dzień października. Gdyby październik nie miał, a zresztą po co ta matematyka? Po prostu 90 dni, nieważne. Podzielcie sobie to na 3 i wyjdą wam prawie 3 miesiące do końca. 2026. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksandra, Antoni, Bernegar, Bernegaria, Eluteria, Eluteriusz, Elutery, ale się zebrali, Leodegar, Nasiębor, Stanimir, Ursycyn i Teofil. Tylko dwa pierwsze imiona były w miarę do ogarnięcia, nawet przypuszczam, że jest sporo osób wśród słuchaczy czwórki, które mogą obchodzić imieniny właśnie związane z Aleksandrą i z Antonim, natomiast cała reszta bardzo trudna do przeczytania. To jest piątkowy poranek. Zaczęliśmy wczoraj standardową, że się tak wyrażę, jesienną ramówkę czwórki i z miłą przyjemnością ogłaszam, że pozostaję z wami w piątki w porankach między godziną 8 a 10. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Spędziliśmy tak całe lato i spędzimy tak kilka najbliższych kolejnych miesięcy, czyli myślę, że do początku 2027 możecie się mnie spodziewać, a może i nawet później uda się te poranki robić w waszym towarzystwie, bo wy jesteście tutaj dla nas najważniejsi. Słuchacze, to jest esencja czwórki i to dla was gramy 24 godziny na dobę i gramy tak, jak nie gra nikt. Też o tym doskonale wiecie i udowodni to także dzisiejszy poranek, na który zapraszam do samego finału, czyli do godziny 10. Bartek Czarkowski.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Kawałek, który ma, oj, myślę, że ćwierć wieku w oryginale. Groove Armada Super Stylin', ale tutaj w wersji zremiksowanej Folkness, Soban i Nate Soon. Chyba wolę jednak oryginał. Kwadrans po godzinie 8:00, to jest poranek w czwórce. Trwa wielka lalkoza. Właściwie gdzie się nie obejrzymy, czego nie włączymy, czego nie otworzymy, to tam wypływa temat lalki. No ale trudno się dziwić, bo zderzyły się nam serial z filmem kinowym, to po pierwsze, a po drugie oba te eventy, tak to nazwijmy, bo chyba tak trzeba mówić o wydarzeniach serialowo-kinowych mających taki wymiar popkulturowy, pozwoliły także przywrócić Prusa z oryginałem. Podobno to jedna z chętniej dzisiaj zamawianych pozycji w internetowych księgarniach. O lalce dyskutuje się na przystankach autobusowych, chociaż akurat żadnej takiej dyskusji nie widziałem, a bywam na przystankach autobusowych albo na peronach metra. Dyskutuje się w programach telewizyjnych i mówi się w poranku czwórki. Nie pierwszy zresztą to raz i nie tylko w tym poranku, bo przecież audycji, w których temat lalki był poruszany na antenie czwórki, co nie miara, ale jest kolejna informacja, dość znacząca, ponieważ w środę 30 września wreszcie do kin dotarł film Macieja Kawalskiego, czyli ta lalka numer 2, jeśli serialowa lalka jest lalką numer 1. I okazuje się, że ludzie na to czekali, bo tylko w środę sprzedano ponad 100 tysięcy biletów na seanse lalki. No to jest taki środek tygodnia, dzień, kiedy chyba kiniarze raczej narzekają na to, że publiczności nie ma, a wygórowane oczekiwania spowodowały, że ludzie nie chcieli czekać do piątku, soboty i niedzieli, tylko już w dniu premiery postanowili sprawdzić, jak poradził sobie Kawalski z tą najbardziej klasyczną chyba z polskich lektur. Ja jeszcze tego filmu nie widziałem, nie ma mnie w tej

setce tysięcy. Czy będę pewnie w 500 000 osób, które w weekend, począwszy od dzisiaj, trafią do kin? Tego też jeszcze nie wiem. Na pewno się zmierzę z tą kinową wersją. Skończyłem serialową. Jestem raczej na tak. Obiecałem jakieś takie krótkie podsumowanie tutaj tydzień temu, kiedy byłem po kilku pierwszych odcinkach. Chociaż mam wrażenie, że lepiej Netflix by zrobił, gdyby dodał jakiś podtytuł do tej lalki, że jednak to wprowadza w błąd, że mamy tutaj do czynienia z klasycznym przeniesieniem książki na rzecz serialową. Jestem raczej w grupie fanów, może z jakimiś drobnymi wyjątkami dotyczącymi odcinka, bez spoilerów oczywiście, czwartego i finałowego, czyli szóstego, ale będę serialu bronił i z chęcią w ogóle bym kiedyś o nim także podyskutował. Może nadarzy się taka okazja, a na razie gratulacje dla tych, którzy postawili także na wersję filmową. 100 tysięcy w jeden dzień i pewnie do około 500 000, jeśli nie więcej, przez pierwszych 5 dni pokazywania tego filmu w kinach. Niebagatelny to wynik.

0: Nowika i Simba, utwór zatytułowany Wybrzeże, 25 minut po godzinie 8. To mi każe przypomnieć, że wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiej Muzyki. Jeśli słuchaliście Czwórki, to na pewno was nie ominęła ta informacja, bo graliśmy po polsku. To po pierwsze, a po drugie robiliśmy audycję z miejsca, w którym świętowano Dzień Polskiej Muzyki. Była całodniowa konferencja ze specjalistami, z ludźmi z branży. Natomiast ja mam wrażenie, że Dzień Polskiej Muzyki w polskim radiu, niezależnie czy w Czwórce, czy na innych antenach, właściwie odbywa się day by day, że powiem po angielsku, reklamując Dzień Polskiej Muzyki, i naprawdę jako stacja radiowa gramy bardzo dużo utworów, które powstają u nas w kraju, są zaśpiewane w naszym języku. No a my jeszcze dokładamy do tego faktor wyciągania artystów, którzy nie mają szansy pojawić się na innych, zwłaszcza tych komercyjnych antenach. I przypuszczam, że tak jest z kolejnym bohaterem, który już szykuje się do puszczenia się wam na naszej antenie. To jest autor jednej z naszych tegotygodniowych nowości, ubiegłoroczny zwycięzca muzycznego talent show dla raperów, czyli Rhythm Flow, nazywa się Zippy Ogar, i ogarnął sobie Joachima, który jakiś czas temu był moim gościem w poranku, jednego z najbardziej płodnych i popularnych polskich producentów rapowych. Stworzyli wspólnie utwór zatytułowany Delulu. Posłuchajmy go już teraz.
1: To jest nowość Czwórki.

0: Poranek, poranek czwórki.
1: Dwie minuty po godzinie w pół do dziewiątej. Czy wy jesteście gotowi na kolejne sportowe emocje? Bo piątek tak się właśnie zaczął. Fragment końcika.

tenisowego. Niestety Maja Kwalińska przegrała w swoim pierwszym meczu na turnieju tenisowym China Open, który odbywa się od kilku dni w Pekinie, no ale właściwie od dzisiaj te takie główne rozstrzygnięcia i wchodzi poważna drabinka. No z tej drabinki wypadła już niestety Maja Kwalińska. Czy utrzyma się w tej drabince Magdalena Fręch, przekonamy się po godzinie 10, bo nie wcześniej niż o tej porze rozpocznie się mecz naszej tenisistki. No i oczywiście czekamy także na Igę Świątek, która swój mecz rozegra dopiero w sobotę. Nie jest jeszcze znana godzina tego pojedynku. Ale jeśli nie interesują Was emocje tenisowe, to może interesują Was emocje piłkarskie, chociaż te w tym tygodniu mam wrażenie przykrył Cristiano Ronaldo, mimo że wiele europejskich reprezentacji rozgrywa mecze w ramach Ligi Europy, to najważniejszą informacją od środy było opuszczenie zgrupowania Portugalii i to nagłe przez Cristiano Ronaldo. Nie ma co w ten temat wchodzić, bo tylko byśmy powielali plotki, natomiast zainteresujmy się naszą reprezentacją, która rozegra dzisiaj trzeci mecz w ciągu tygodnia. Dobrze liczę, tak? Najpierw remis z Bośnią, potem sroga przegrana ze Szwedami, a dzisiaj kolejne starcie, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. I to nie koniec, bo właśnie z Jędrzejem obczailiśmy, że kolejny mecz czeka polską reprezentację w najbliższy poniedziałek, czyli cztery mecze w ciągu 10 dni. Nie jest łaskawa Liga Narodów dla naszych reprezentantów, podobnie jak nasi reprezentanci nie są łaskawi dla swoich kibiców, ale może jeszcze nie panikujmy, może dzisiaj pokażą się z dobrej strony. Polska-Rumunia bodajże o 20:45 i w poniedziałek Bośnia-Hercegowina-Polska też pewnie w godzinach wieczornych. Zobaczymy, na którym miejscu w tabeli drugiej dywizji Ligi Narodów wylądujemy po tych dwóch starciach. 25 minut do 9:00, to jest poranek w czwórce.

0: spaleni innym słońcem.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To byli Polo i Pan oraz zespół Metronomii. 2 minuty po godzinie 8.40. Dzisiaj premierowy piątek, czyli dużo nowości wpadło w serwisy streamingowe. Trochę singli, trochę płyt, ale mam wrażenie, że nie ma niczego jakoś tak specjalnie podniecającego. Dlatego z całego zestawu nowości wybieram utwór, który swoją premierę miał już w środę, ale dzisiaj oficjalnie trafia na wszystkie playlisty i myślę...

że trafi także wkrótce jako nowość na naszą antenę, ale pocieszmy się tym nagraniem także już dzisiaj w poranku. Nowe Fontaines D.C., zapowiadający już drugi singiel, album, który

0: Nowe Fontaines DC, zatytułowany Tong, zapowiadające płytę. Za dwa tygodnie będziemy cieszyć się nowym albumem w dyskografii Irlandczyków, którzy przeżyli wymianę pieniądza, bo musieli swojego funta zamienić na euro jakiś czas temu, a my z kolei ponad 30 lat temu przeżyliśmy denominację, co oznacza, że pod koniec pierwszej godziny poranka znowu odwiedzamy nasze radiowe archiwa w ramach cyklu To był rok. Co ciekawe, aż do 2010 roku można było wymieniać pieniądze sprzed 1995 roku, czyli właśnie sprzed okresu denominacji. Kto tego nie zrobił, ma pamiątkę, raczej taką bardziej sentymentalną niż wartościową, bo na giełdach te stare banknoty osiągają raczej ceny takie do kilkudziesięciu złotych, ale nasze radiowe stuletnie archiwa są bezcenne i przeszukuje je dla was oczywiście Justyna Majszak, a towarzyszy jej Jacek Paśnik.
1: To był rok.
2: W roku 1995, do którego was dzisiaj zabiorę, Polacy przestali być milionerami. Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj zajrzymy do polskich portfeli.
3: Dostaję od mamy kieszonkowe, jest to 150 tysięcy miesięcznie. Nie jest to duża suma.
2: Jeszcze w roku 1994 byliśmy bogaczami, ale w cudzysłowie. Polskie portfele były wypchane tysiącami złotych, które galopująca inflacja pozbawiała wartości. Kilogram cukru kosztował wtedy 14 tysięcy, za litr mleka trzeba było zapłacić prawie 6 tysięcy złotych, a za bochenek chleba 7 tysięcy.
4: No bójcie się Boga, jak my ręcicie możemy żyć.
2: Aż przyszedł 1 stycznia 1995 roku.
5: Narodowy Bank Polski przeprowadzi denominację w stosunku 10 tysięcy do 1. Oznacza to, że dzisiejszym 100 zł będzie odpowiadał 1 grosz, milionowi 100 zł. Przez 2 lata będą jednocześnie funkcjonowały stare i nowe pieniądze.
2: Każde wyjście do sklepu było teraz powtórką z matematyki.
6: Jeżeli coś będzie kosztowało na przykład 30 zł, a dam 50 tysięcy złotych, czy wie pani jak mi wydać?
7: Oczywiście, no, skreślamy 4 zera. Wiadomo, że jak pani daje mi 50 tysięcy, to tak jakby pani dała mi 5 zł.
2: Stare banknoty zastąpione zostały

0: przez nowe. Z powszechnego obiegu wypadli m.in. Mikołaj Kopernik, Władysław Reymont i Ignacy Jan Paderewski. A w portfelach Polaków, poza nowymi banknotami, pojawiły się monety.
1: Czy może klienci już zainteresowali się zmianą swoich portfeli?
2: No raczej tak. Szukają klienci banknotówek. Najchętniej to podkówki pytają. Portmonetki bardzo przestronne.
3: I na banknoty, i na drobne. I dużo ma jednak zakamarków taki portfelik.
0: Przez pierwsze miesiące Polacy czuli się we własnym kraju jak turyści. Odejmowali zera i przeliczali nowe ceny na stare pieniądze. Ale Polak potrafi, wiadomo nie od dziś, a cel był słuszny. Zwiększenie wartości złotówki i jej siły nabywczej.
4: Naprawdę musimy wykazać dużo cierpliwości i spokoju, żeby ten najtrudniejszy okres pierwszego tego przyzwyczajenia przejść w miarę spokojnie.
5: Radzę wstrzemięźliwość w zakupach, czyli emocje niech troszeczkę wygaszą się, a niech konsument jednak racjonalnie, spokojnie kupuje tylko to, co mu jest niezbędne, aż się nie nauczy i nie poczuje się zaznajomiony z tym zjawiskiem.
0: A za tydzień opowiem wam o innej walucie, bo Czesław Miłosz odbierze Nagrodę Nobla oraz czek na 880 tysięcy szwedzkich koron. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
6: To był rok.
7: W sumie jest tak, że pamiętam te denominacje, ale trochę nie pamiętam. Wiem, że się zamieniło właśnie stare banknoty na nowe, że się obcinało te 4 zera, że komiksy, po które chodziłem do kiosków ruchu, kosztowały załóżmy 25 tysięcy i nagle kosztowały 2 złote 50 groszy, ale tego wydawania ze starych pieniędzy nowych to nie pamiętam. Dzięki za przypomnienie. Justyna Majszak, Jacek Paśnik wrócą za tydzień, a my oczywiście zaglądamy do katalogu muzycznego z 1995 i wybraliśmy sobie Edytę Bartosiewicz. Szał.

0: Autopromocja.
1: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami studio czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla Korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my,

0: A ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: Yeah.

0: Stów.
1: Ghost Killer Track, minęła godzina 9, słuchacie czwórki.
2: Pogoda.
1: Gdzieniegdzie pewnie jeszcze unoszą się mgły po zimnym poranku i zimnej nocy, ale dzień będzie ultra przyjemny do 23 stopni na południu i na południowym wschodzie naszego kraju. Na przeważającym obszarze będzie także bardzo dużo słońca, tylko na zachodzie i na północy mogą pojawić się chmury. Oczywiście teraz jak wychodzicie z domu, szykujecie się do, nie wiem, do wyjścia do szkoły, do pracy, na studia, to jeszcze warto mieć jakąś bluzę albo kurtkę, ale w ciągu dnia raczej wszędzie da się to wierzchnie okrycie ściągnąć. I podobnie zapowiada się weekend. Obiecałem, że zerkniemy na temperatury sobotnio-niedzielne. Jutro może być nawet w niektórych miejscach, i tu znowu wskazuje południe i południowy wschód, cieplej niż dzisiaj. Podobnie w niedzielę. Także jeśli planujecie jakieś aktywności na ten weekend, to warto robić te rzeczy na zewnątrz, bo to mogą być ostatnie na tyle ciepłe i na tyle słoneczne dni w kalendarzu, bo pamiętajmy, że jednak jest już początek października, ale super to wygląda na te najbliższe 3 dni. Minuta po 9.
2: Autopromocja.
3: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
4: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę tacy.
3: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
5: Cześć, wiesz co, jestem Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
3: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wróżka prawdę ci powie.
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Pierwszą godzinę poranka rozpoczęliśmy od Keca, a drugą godzinę poranka rozpoczęliśmy od Nirwany. Kocham tę różnorodność na antenie czwórki. Druga część poranka do dziesiątej. Bartek Czarkowski, zapraszam. 6 minut po 9. Wczoraj był Dzień Polskiej Muzyki i trochę przy tej okazji, mam wrażenie, pobawimy się za chwilę polską muzyką, polskimi tekstami, ale porozmawiamy także w ogóle o tym, jak to jest w tej naszej branży, a moją rozmówczynią będzie, no na razie powiem, że Olka, na Instagramie Olka jestem, ale też Olka zostanie przedstawiona z prawdziwego imienia i nazwiska za kilka chwil, bo będzie moją i waszą gościnią do 10 w drugiej części naszego piątkowego spotkania. Zapraszam.

0: Piątek, poranek czwórki.
1: No, sekunda, dobra, jesteśmy w 14 minucie godziny 9. Jest razem ze mną w studiu Olka. Mam jakiś problem z tym, że muszę cię przedstawić po prostu tylko Olką albo twoim instagramowym nickiem Olka jestem, no ale skoro tak się umówiliśmy...
2: Możesz zdradzić imię i nazwisko, to no nie jest wielka
1: tajemnica. Tylko czy nie obawiasz się, przepraszam, że od razu zacznę z takiego wysokiego C, czy nie obawiasz się, że sama Olka to jest jednak dość enigmatyczne, żeby odnaleźć cię w internecie, połączyć się z twoimi różnymi funkcjami, które pełnisz, bo jesteś artystką, jesteś wokalistką, jesteś kompozytorką, ale jesteś także osobą, która dość mocno działa w niezależnej części polskiej branży muzycznej, ale możemy cię znaleźć tylko jako Olkę.
2: Można mnie znaleźć, zdradzę tajemnicę, nazywam się Aleksandra Borak-Pietrzak.
1: Ty to powiedziałaś teraz, dobrze.
2: Niech już to padnie na antenie. To prawda, bo jest kilka Olek w Polsce, które mają większe zasięgi ode mnie.
1: Jest na przykład Olek, wygraj.
2: I gdzieś tam się ja pod nimi chowam, ale przedstawiam się też często jako Olka jestem i faktycznie widzę, że wtedy ludzie mnie łatwiej na tym Instagramie znajdują, gdzie akurat w ten sposób działam, a że bardzo staram się dbać o tą społeczność i ludzi, którzy mogą mnie posłuchać i zostać na dłużej gdzieś tam obok na mojej orbicie, no to tak się kieruję, no zobaczymy.
1: Potwierdzam, że Olka dba o swoją społeczność i jest pierwszą gościnią, pierwszym gościem w ogóle, z którym rozmawiam w studiu czwórki, który przyszedł z własnym sprzętem do ewentualnego nagrywania rolek czy fragmentów naszego wywiadu, ale na posterunku jest też Adam od nas z ekipy, więc się wycofałaś z tego, ale było to bardzo zaskakujące i pokazujące, że jesteś mocno zaangażowana w to, co robisz i to, czym dzielisz się w internecie.
2: Normalnie mam jeszcze mikrofon dla siebie i prowadzącego.
1: Ale też je tutaj zainstalowaliśmy.
2: No właśnie,
1: jak na radio
2: ale nie wzięłam go dzisiaj, bo po prostu jestem wykończona.
1: No bo wiedziałaś, że jak w radiu są mikrofony, to się ten twój nie przyda.
2: Nie, no zawsze mam też mikrofon, ale faktycznie jesteście tutaj przygotowani, więc nie ma po co. No.
1: Olka, bo ja cię opisałem jako piosenkarkę, jako osobę zaangażowaną w biznes muzyczny. Za chwilę też pogadamy o tym, co robiłaś wczoraj przy okazji Dnia Polskiej Muzyki, ale gdybyś ty się miała tak opisać, co jest najważniejszym twoim zajęciem jako Olka jestem? Z czego chcesz być najbardziej znana jako postać, która dzisiaj odwiedza Studio Czwórki?
2: No wiesz, takim niedoścignionym marzeniem jest dla każdego artysty bycie znanym z muzyki, którą tworzy. Mhm. No a droga do tego często jest zawiła i kręta. No więc gdzieś tam cały czas na tej trasie jestem i po prostu staram się wynajdować dla siebie rzeczy i stwarzać takie miejsce w tym internecie, żeby się też tam dobrze czuć, pokazywać coś, co może też mnie bardziej pokazać, nie tylko przez pryzmat piosenek, bo przecież te wydajemy raz na kilka miesięcy, a nie codziennie. No i po prostu robię różne rzeczy w związku z tym, żeby być obecną.
1: Ja... A kiedy odkryłaś, że ta multidyscyplinarność wśród młodych polskich artystów, nowych artystów, którzy nie mają ugruntowanej pozycji, która wynika, nie wiem, z obecności w innych zespołach kiedyś albo z jednego hitu, który po prostu dał rozpoznawalność i ona już przylgnęła do ciebie. Kiedy zorientowałaś się, że potrzeba robić coś więcej, żeby przyciągać i budować fanbase, ciągać nowych ludzi, a przy okazji co kilka miesięcy pokazywać im swoją twórczość?
2: Zorientować się to jest jedno, bo myślę, że to jest już teraz tak oczywista wiedza, tylko nikt nie wie, jak to zrobić. I mi na przykład kilka lat zajęło wpadnięcie na pomysł, że skoro ja oglądam content komediowy, to może fajnie by było zrobić coś w tym stylu, a że lubię kolory i taką estetykę chciałabym mieć na scenie, to może sobie ustawię taką scenografię w domu z materiałów z pasmanterii i gdzieś to będę próbowała łączyć, nie? Więc ta świadomość to jest jedno, każdy o tym mówi, wpisujesz w internet, każdy poradnik na każdej konferencji, na każdym spotkaniu i konsultacji, przecież każdy ci mówi, że musisz mieć fanbase.

0: łatwo się zorientować, jak próbujesz sprzedać bilety na przykład na koncert, nie?
1: No to skoro każdy ci to mówi i rzeczywiście pewnie pierwsza rzecz, jaką wpisałabyś do wyszukiwarki, jak rozwinąć swoją popularność, no to zacznij robić coś więcej niż tylko muzyka, to czego, czy dlaczego artyści się tego boją? Czemu nie rozumieją, że to jest takie bardzo ważne?
0: No myślę, że tu możemy ludzi podzielić na tych, którzy tego nie lubią.
1: I bo ja nie jestem... lubią pracować z social mediami,
0: tak,
1: na przykład.
0: Ja jestem taką osobą. Ja muszę sobie wpisać w kalendarz, żeby coś wrzucić w social media.
1: No jak
0: bo...
1: na kogoś, kto tego nie lubi, to nieźle ci to wychodzi.
0: Dziękuję, ale to jest kwestia organizacji. Ja jestem osobą, jak przychodzi weekend, ja w ogóle gdzieś wkładam telefon i ja nie wiem, gdzie on leży. Nie mam takiej naturalnej, wiesz, reakcji, żeby wyciągnąć telefon i
1: szybko tu coś nagrać.
0: Tak, tu bądźmy spontaniczni i powiedzmy coś śmiesznego, to nie jest mój świat. Więc myślę, że ludzie dzielą się po prostu na tych, którzy tego nie lubią i część sobie znajdzie to swoje poletko, które może zagospodarować, tak jak ja próbuję, a część to po prostu ignoruje. Druga grupa ludzi to ci, co chcą zawracać kijem Wisłę i nie chcą wrzucić muzyki do streamingów i chcą wydawać tylko winyle i CD, bo nie chcą przyznać, że świat już poszedł dalej.
1: Albo jest to rodzaj jakiegoś buntu, może to nie jest kwestia tego, że nie chcą przyznać, że jest postęp technologiczny.
0: No po prostu są zbuntowani i się nie godzą na coś, co się im nie pasuje.
1: I ja akurat tę postawę bardzo szanuję.
0: No wiadomo, no, każdy ma swój wybór i może robić co chce. Ja się przeważnie spotykam z tym, że za taką postawą przeważnie idzie to, że nie podoba mi się to i to, nie? Mhm. Dalej ludzie się dzielą na tych, którzy... to rozumieją i próbują coś robić w social mediach i próbują zagospodarować tą przestrzeń, no i na tych, którzy to robią naturalnie po prostu. Więc myślę, że social media są takim, no z jednej strony patrząc na pozytywy, dobrym medium, bo każdy tam może wejść, każdy może coś swojego stworzyć, każdy ma szansę, żeby się do słuchaczy przebić i w ogóle pokazać ludziom, ale z drugiej strony teraz ja pracując też z artystami czy z serwisami streamingowymi przy każdej premierze muszę wypełnić informacje, kto ilu ma obserwujących na takim kanale, na YouTubie, na innych po prostu social mediach. No i to jest smutne o tyle, że ten fanbase, ja osobiście mam wrażenie, czy może nie fanbase, ale ta działalność w social mediach przykrywa często nawet przekaz muzyczny, muzykę, jakość tej muzyki, bo przecież nie każdy musi się dobrze czuć z kamerą w ręku.
1: I to niestety stawia na pierwszym miejscu tych, którzy mają te większe zasięgi, chociaż niekoniecznie muszą mieć lepszą twórczość. Olka jest w naszym studiu, zagrajmy twój aktualny singiel Wszystko mi jedno do rozmowy i do quizu przede wszystkim, którego ja będę bohaterem. Wracamy za chwilę.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Wszystko mi jedno, nowy singiel Olki, która jest gościnią w Poranku Czwórki. Lubisz słuchać swojej muzyki w radio?
2: Tak.
1: Tak?
2: Nie, w radiu?
1: Nic cię nie razi? Nie denerwuje cię twój głos? Nie myślisz sobie, że coś tutaj źle napisałaś? Że mogłaś inaczej rozłożyć frazowanie na przykład?
2: Nie. W domu nie słucham swojej muzyki. Ale jak coś leci w radiu, to się cieszę, że leci w radiu.
1: To cieszę się, próbuję odciągnąć uwagę od tego, co teraz nastąpi, czyli od quizu, którego będę bohaterem. Olka, może ja ci oddam głos, żebyś ty powiedziała, na czym będzie polegało zadanie, które przygotowałaś dla mnie na dzisiejszy poranek.
2: Tak, robimy trudny konkurs, polegający na tym, że będę czytać przetłumaczone na język polski fragmenty angielskich, amerykańskich piosenek. No i Bartek będzie zgadywał, co to za utwór. Mamy...
1: Są dwie skale trudności, piosenki średnio trudne i piosenki trudne. Próbowałem zyskać przynajmniej jakąś podpowiedź, jeśli chodzi, że to jest w ogóle, no, w tych latach powstało milion piosenek, jeśli nie więcej.
2: To są największe hity.
1: Nie da się tego wyłuskać, no, ale jesteśmy od 2007 do czasów aktualnych, tak? Taki jest przedział tych 10 utworów. Wszystkich pewnie nie uda się odgadnąć, no ale spróbujmy. Maszyna losująca jest...
2: Od 1 do 10.
1: Jest pusta... Wybieram. No to niech będzie na początek szczęśliwa siódemka. A ile jest wersów do przetłumaczenia, do przeczytania przez ciebie? Bo ty nie będziesz śpiewała.
2: Nie martw się, siódemka jest poziom basic.
1: Basic, no to zobaczymy, czy się mam nie martwić, czy się mam ośmieszać. Czytaj.
2: Ro, ro, ro, romans.
1: Lady Gaga.
2: No, a tytuł?
1: Bad Romance.
2: Tak. No widzisz, no to była opcja basic.
1: To wiedziałem, że to będzie szczęśliwa siódemka. Dobra, to proszę, jak to jest tak proste, to lecimy dalej. Jedynka.
2: Kiedyś dzwoniłeś na komórkę. Późną nocą, gdy chciałeś mnie. Dzwoniłeś na komórkę, gdy potrzebowałeś mnie. Gorąca linia świeci się. To oznacza jedno, wiem. Gorąca linia świeci się. To oznacza jedno.
1: Hotline Bling. Ale poczekaj, kto to... kto to jest? Katy Perry? Nie.
2: Drake.
1: A kurczę, Drake to jest Hotline Bling. Jasne. No dobra. To, ale poczekaj, liczy się, tak? Bo tytuł.
2: No liczy
1: bo
2: się, liczy
1: tytuł.
2: Się. Dobra. Zaliczamy, prawda?
1: Dobra. No.
2: Numerek poproszę.
1: A, numerek. Była jedynka, siódemka. Dobra, dziesiątka. Szybko idzie.
2: Szybko idzie.
1: Myślałem, że trzy tutaj walniemy, a chyba jeszcze się uda dwa. Co? Trudne, tak?
2: No. Czerwoną suknię dzisiaj mam. Tańczę nocą w blasku bladego księżyca. Uczesałam się jak na konkurs Miss. Zdjęłam szpilki i czuję, że żyję. O mój Boże, wisi to w powietrzu. Telefoniczne kable skwierczą jak werbel. Kotku, płonę i ogień ogarnia mnie. Niczego już się nie boję. Nim odejdziesz, całuj mnie, letni smutek. Musisz tylko wiedzieć, że kochanie, jesteś najlepsze. Dopadł mnie letni smutek. Letni smutek.
1: No, to Summertime Sadness, tak. Lana Del Rey. Tłumaczyłem sobie przez chwilę ten tekst ze zwrotki, ale już jak wjechałaś w refren, to było banalne, tak. No,
2: ale chciałam zwrotkę zahaczyć, bo

0: pierwszych wersach by mnie nie rozpoznał.
1: No Lana i im
0: taki
1: więcej...
0: Taki banalny jest ten tekst?
1: Słuchaj, ona w każdej piosence pisze, że jest w czerwonej sukni.
0: No nie, bo jeszcze jest piosenka zatytułowana White Dress, w której pisze i śpiewa, że jest w białej sukni. Zresztą to jest jeden
1: sukni,
0: z moich,
1: tak?
0: To jest jeden z moich ulubionych utworów
1: ja
0: Lany.
1: Ja tłumaczyłam dwa czy trzy i jeden, drugi, trzeci, ona w czerwonej sukni.
0: Dobra.
1: Zdejmuje ją.
0: Podoba, no taka jest Lana. Podoba mi się ten konkurs.
1: Wygrywasz.
0: Czwórka.
1: Numer
0: czwórka
1: 4.
0: Polskie Radio.
1: To jest też fajny przykład.
0: Aha. Trudny czy łatwy?
1: Łatwy.
0: Łatwy.
1: Kiedy słońce świeci, świecimy razem. Mhm. Obiecałam ci, że będę na zawsze. Że będę twoją przyjaciółką. Dałam słowo i go nie złamię. A teraz, kiedy pada mocniej niż zawsze, pamiętaj, że my trzymamy się razem. Możesz stanąć pod moją parasolką.
0: Umbrella Rihanna.
1: Tak.
0: No, dobra, to bo chciałbym czegoś w końcu nie zgadnąć. Piątka.
1: To też zgadniesz. A ja wciąż krążę i nie mogę przestać. W głowie gra muzyka, która mówi mi, wszystko będzie na pewno git. Chłopcy będą bajerować dalej.
0: Jak jest git po angielsku? Git, git, git, git.
1: A hejterzy będą hejtowali. I to wszystko po mnie spłynie, strzepnę to, to, to. Serca będą łamać się, a ściemniacze będą ściemniamniamniać. I to wszystko po mnie sobie spłynie, strzepnę to, strzepnę to, to.
0: Nie wiem.
1: Strzepnę to,
0: a, shake it, to, Taylor to, Swift, to. Dobra, tak. dobra, Shake It Off, Taylor Swift. Nie skojarzyłem tego, ale rzeczywiście znowu zbanalizowane. Może zrobimy drugą rundę, na razie to kończymy i gramy Hotline Bling, Drake i Olka jest cały czas w studiu czwórki. You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.

0: Jerry. Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To Drake i Hotline Bling, ze mną w studiu cały czas Olka, jestem Olka na Instagramie i tam takie quizy pojawiają się jak często, co drugi dzień, co tydzień, jak działasz ze swoją społecznością internetową?
2: Wrzucam mniej więcej 3 w tygodniu, tylko to nie są quizy, po prostu tłumaczenia wrzucam. Może kiedyś będę mieć więcej czasu, też porobię właśnie quizy, ankiety.
1: Jak to zrobić, żeby twoi słuchacze mogli się w to, twoi obserwatorzy mogli się w to zaangażować? Musiałabyś to na live'ach chyba robić, żeby to miało sens, ale
2: wiesz,
1: mi się to
2: robię,
1: na przykład
2: głosowania, kto by chciał. Też jakie tłumaczenie, albo robię jakieś konkursy i grupa, która wygrywa, wybiera, co tłumaczę.
1: A ja co wygrywam właściwie za to, że 4,5 tekstu rozpoznałem bez problemu.
2: Musimy to ustalić po zejściu z anteny.
1: To lecimy z drugą częścią, bo tak nam się to spodobało i na razie okazało się to jednak nie aż tak ośmieszające osoby prowadzącego, że próbujemy z drugą piątką. Nie pamiętam już numerów. Chyba dwójki nie było, trójki nie było. No to zacznijmy od tych dwóch pierwszych.
2: Dwójka. Pocałowałam dziewczynę i polubiłam smaki wiśniowej pomadki.
1: To trójka, lecimy.
2: Tłukę talerze tutaj całą noc i nie przestanę, póki nie przyjedzie policja. Walczę z mężczyzną dzisiaj. I nadal czekam, wracaj do domu. Zabijam czas, wybielam ci ubrania. Piekę marshmallows na dużym ogniu, a to co płonie, to twoja garderoba.
1: Nie wiem, obstawiałbym jakąś...
2: Podpowiedź dźwiękowa?
1: No.
2: Tłukę talerze tutaj całą noc, aj, nie przestanę, póki nie przyjedzie policja. Walczę z mężczyzną tutaj.
1: Ale nie powtarzamy artystek, tak?
2: Dzisiaj. Powtarzamy.
1: Czyli to też jest jakaś Lady Gaga?
2: Nie. Nie. Rihanna Breaking Dishes.
1: Okej, to nie znam chyba tego utworu w ogóle.
2: Okej.
1: Pierwszy...
2: Zapisujemy minusik, tak?
1: Pierwszy minus na moim koncie. To był pod trójką, potem zrobiliśmy czwórkę, zrobiliśmy piątkę, to mamy szóstkę teraz.
2: Kochanie, kiedy mówisz tak, do szaleństwa doprowadzasz. Bądź mądry, odczytuj sygnały z mojego ciała.
1: Jestem you drive me crazy, Britney Spears.
2: Nie. Czytam dalej. Jestem na tak. Moje biodra nie kłamią. Czuję, że mi to pasuje. To pożądanie, napięcie.
1: Olka,
2: nie widzisz,
1: jest
2: że to
1: 9:36, zbastuj.
2: Koniec.
1: Nie wiem, nie wsłuchałem się tak bardzo w ten tekst, bo już chciałem być żartobliwy. Strzelaj, będzie drugi minus na moim koncie.
2: Hips don't lie. Shakira.
1: To Shakira kompletnie nie jest... nawet jeśli chodzi o przeboje, to w ogóle się w nie wsłuchuję. Tu jestem bezbronny. Siódemka była, nie wiem, czy mieliśmy ósemkę.
2: Nie mieliśmy
1: ósemki. Trzeba było nie robić tej drugiej części.
2: Czekaj.
1: Panie Czarkowski.
2: Akurat trudniejsze wybierasz teraz.
1: Nie, to ty trudniejsze przygotowałaś. Czytamy, ósemka.
2: Dozujemy zabawę. Na lewo, na lewo. Wszystkie twoje graty są w tym pudle obok. W szafie wiszą moje ciuchy. Ja płaciłam, więc łapy precz. Gadaj swoje bzdury, mam to gdzieś. Możesz jednocześnie mówić, jak chodzisz? To moje imię na tym Porsche jest. Zabieraj manele i zawijaj się. Chodzisz
1: czemu
2: po podwórku.
1: Wszystkie te teksty są o zabieraniu się i o tym, żeby facet spadał?
2: A wszystkie artystki mają przynajmniej jedną piosenkę o toksycznej miłości.
1: Był tylko jeden artysta na razie. Będzie jeszcze pod dziewiątką artysta, czy nie? Bo
2: nie.
1: To też jest znowu dziewczęcy
2: nie.
1: Tekst, tak?
2: Tak.
1: No, to tam coś o Porsche było jeszcze, tak? Zabieraj swoje Porsche.
2: No, zabieraj Porsche, zabieraj manele i zawijaj się. Chodzisz po podwórku, mówisz, że głupia ze mnie gęś. Jak to nigdy już nie znajdę drugiego ciebie. Rozbawiłeś mnie.
1: Hannah Montana, czyli jak
2: nie.
1: Ona się nazywa.
2: Zaśpiewam, co?
1: Ale to i tak, znaczy coś śpiewaj, ale nie pomoże. Nic
2: na
1: już
2: lewo,
1: nie pomoże.
2: Na lewo, wszystkie twoje graty są w tym pudle obok. W szafie wiszą moje ciuchy. Ja płaciłam, więc łapy precz. Gadaj swoje wzory, mam to gdzieś.
1: Nie? Adam, wiesz? Pomóż.

0: Ansa.
1: No,
0: tak?
1: Irreplaceable, tak.
0: O, to też bym nie strzelił, niestety.
1: To następnym razem mogę jakąś rundę przygotować we wskazanych przez ciebie rocznikach.
0: Albo wskazanych przeze mnie artystów i utworów.
1: Tak.
0: Wtedy będzie łatwiej. To zamykamy całość dziewiątką, bo tego chyba
1: no,
0: jeszcze
1: i
0: nie mieliśmy.
1: No to jest chyba najtrudniejsze.
0: Najtrudniejsze, dobra.
1: I to nie wiem, czy to
0: facet,
1: jest w ogóle do zgadnięcia.
0: Ale facet czy to jest znowu kobieta?
1: Kobieta i młodsza.
0: Ale młodsza niż kto?
1: Niż wszystkie inne. Wymienione w stawce.
0: A rocznik utworu?
1: Boże, nie wiem, ale to sprzed kilku lat.
0: Ale to jest ten 2014 czy 2014?
1: Nie, bardziej 2020.
0: I ona wtedy była młodsza od nich wszystkich, ale teraz już jest trochę starsza, tak?
1: Ale nadal młodsza od tamtych.
0: No dobra, spróbujmy, może się uda. A może od razu zacznij śpiewać?

0: tęsknię tak.
1: Billie
0: nie
1: Eilish.
0: Da się tak.
1: I to jest Birds of the Feather.
0: Tak.
1: No to super. I to jest muzyka, którą znam, i to jest muzyka, którą kocham, ale bym chyba nie trafił, gdybyś czytała, więc dobrze, że ustaliliśmy, że dziewiątkę będziesz śpiewała. Poszło badalnie,
0: no
1: czyli to jest utwór z 2024. No to rzeczywiście chyba najświeższa propozycja w twoim konkursie. 8, no taki 7,5. 7,5 na pełne dwa minusy i ten jeden utwór, gdzie musiałaś mi podpowiedzieć artystkę, ale zgadłem tytuł.
0: Słuchaj, no zaliczamy, tak?
1: Zaliczamy. Olka, bardzo ci dziękuję za ten quiz. Nie wiem, czy słuchamy jeszcze, a dobrze, zagramy Hips Don't Lie i jeszcze z tobą zostanę w studiu, pogadamy chwilę o tym święcie polskiej muzyki, które trwa od wczoraj, ale dzisiaj też jeszcze trochę wydarzeń przy tej okazji, więc wykorzystajmy twoją obecność w studio. Shakira, wydaje mi się, że po raz pierwszy w czwórce od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Fajny ten utwór w sumie. Hips Don't Lie, Shakira i Wyclef Jean. Ja tego nie odgadłem, tak? Tego nie odgadłem, tak. I Beyoncé nie odgadłem. 4 minuty po 9:40. Olka, jestem Olka cały czas jeszcze w naszym studio. Wykorzystujemy twoją obecność do tego, żeby jeszcze chwilę pogadać o tej polskiej muzyce. Wczoraj było Święto Polskiej Muzyki, 8. edycja. Czegoś, co chyba się jeszcze tak mocno w społeczeństwie nie przyjęło, ale w branży, tu gdzie jesteśmy, czyli w stacjach radiowych, w organizacjach, które zarządzają prawami do tekstów, do muzyki, pomagają artystom, no to jest chyba taki ważny dzień. Jak oceniasz wczorajsze obchody Święta Polskiej Muzyki, te scentralizowane w Warszawie, gdzie rozdawano medale Gloria Artis, gdzie była konferencja, gdzie spotkali się ludzie branży, dyskutowali o tym, co nas czeka?
2: Myślę, że to wydarzenie z roku na rok coraz bardziej osadza się w świadomości ludzi, bo faktycznie, tak jak mówisz, w świadomości branżowej już jakiś czas istnieje i było bardzo dużo fajnych ludzi. Spotkałam się z wieloma osobami, z którymi się nie widziałam kilka lat, więc myślę, że naprawdę skala jest z roku na rok coraz większa. Wydarzenie jest bogate zarówno w panele, warsztaty, konsultacje, więc i specjaliści mają okazję się spotkać, gdzie na co dzień się po prostu mijamy albo po prostu nie widzimy. No, artyści mogą przyjść, czy wydawcy, i zadawać pytania. To też jest rzadka okazja, żeby móc się tak po prostu w takiej konwencji trochę może bardziej na luźno spotkać, umówić, a nie jakoś tak oficjalnie na jakieś, wiesz, warsztaty czy spotkania, nie?
1: A nie brakuje ci tego, że przy tym święcie, oczywiście nie twierdzę, że tak nie jest, ale na pewno nie jest to masowa skala, że ten październik nie jest wsparty jakoś tak odgórnie, chociażby, nie wiem, z poziomu ministerstwa, czy z poziomu ZAIKS-u, z PAW-u, no tych organizacji, które mają też możliwości finansowe, żeby na przykład tworzyć w październiku artystom przestrzeń do koncertowania w różnych miejscach, małych, dużych, wielkich miastach, średnich ośrodkach, ośrodkach akademickich, ale żeby ta polska muzyka tam brzmiała, żeby tych spotkań, paneli, takich warsztatów było więcej, nie tylko w Warszawie, nie tylko 1 października, ale żeby cały ten miesiąc był miesiącem takiej polskiej muzyki rozszytej na cały kraj.
2: Wiesz, ja to bym sobie w ogóle życzyła, żeby cały rok był rokiem polskiej muzyki, i to każdy rok. Ale wiem, wczoraj akurat byłam też przy okazji wręczenia medali Gloria Artis, wręczano wyróżnienie Miasto Muzyki miastu Opole. I wiem, że co roku jest też jakieś miasto wyróżniane, wybierane w konkursie, które właśnie prowadzi takie inicjatywy. No więc rozszerzenie tego na większą skalę, na więcej miast, myślę, że to są po prostu kolejne kroki. No ja jako artystka oczywiście, żebym sobie tego życzyła. I też życzę wszystkim artystom, żeby mieli jak najwięcej okazji do prezentowania się.
1: No myślę, że akurat my z perspektywy czwórki to możemy być zadowoleni. Byliśmy i wczoraj na samej konferencji, ale też dużo polskiej muzyki gramy i chyba jak żadna inna stacja naprawdę poświęcamy dużo miejsca polskim artystom, zwłaszcza tym, którzy debiutują, zaczynają, dopiero są na początku tej trudnej artystycznej drogi. A jaki twój kolejny plan muzyczny jako Olka?
2: 6 listopada wychodzi singiel Boję się.
1: Czyli pewnie zobaczymy się, jeśli nie u mnie w audycji, to u któregoś z moich kolegów, u którejś z moich koleżanek już teraz.
2: Fajnie by
1: zaproszenie,
2: było.
1: Zaproszenie zostawiamy otwarte. Olka, jestem Olka na Instagramie. Była gościnią Poranka Czwórki. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I również za świetną zabawę w quizie na rozpoznawanie tekstów przetłumaczonych z angielskiego na polski. Nie było wcale tak źle. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
1: Cześć.

0: Zły Przona. To nie był zły program, mam wrażenie, ale dobiega końca, bo 9 minut pozostało do godziny 10. Ferment kulturalny powraca po wakacyjnej przerwie i w tym fermencie siedzi w samym jego środku Alicja Michalska. Dzień dobry.
1: Cześć, dokładnie.
0: Cieszysz się, że
1: tak,
0: wracasz?
1: Oczywiście, bardzo. Ja tutaj się
0: wyczekane
1: stęskniłam.
0: Wyczekane te piątki o 10?
1: Tak, wyczekane, znaczy wcześniej były soboty, a teraz to jest
0: zmiana.
1: Ale teraz
0: wyczekany jest piątek.
1: Teraz wyczekany będzie piątek od dzisiaj, rzeczywiście. Będziemy fermentować, będziemy się ekscytować, będziemy się też troszkę zachwycać,
0: czyli
1: będziemy się emocjonować.
0: Przez cały program kombucze.
1: Dlaczego?
0: No bo kombucha powstaje chyba w procesie fermentacji.
1: Słuchaj, no tam będzie sporo rzeczy się tworzyło na bieżąco, bo rzeczywiście będziemy po prostu tutaj się ekscytować tą kulturą. Sporo rzeczy, sporo polecajek, sporo książek, filmów,
0: no
1: seriali.
0: No to proszę jedną polecajkę na zakończenie mojego programu, która będzie spoilerem tego, co od 10.
1: Szczepan Twardok dostał Nikę Czytelników przed chwilą. Z najnowszą książką Nul.
0: Moją ulubioną książką zeszłego roku.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: O, no to widzisz, trafiłam.
0: Nul jest moją ulubioną książką 2025.
1: No to widzisz, w takim razie nagroda zasłużona.
0: Tak, no, bo chyba jakaś nowa też książka wychodzi pana Szczepana,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, teraz właśnie też będziemy o tym mówić i jest to pierwsza książka, która otworzy cały cykl.
0: A rozumiem, że w niedzielę jest przyznanie w ogóle nagrody Nika.
1: Tak. No to... Tak, więc czekamy, wiecie, kibicujemy.
0: Wiecie, kto w tym radiu mówi najwięcej o książkach i to będzie Alicja, która przejmuje antenę od godziny 10. Ja nazywam się Bartek Czerkowski i bardzo dziękuję wam za dzisiejszy piątkowy poranek. Do usłyszenia za tydzień. Punkt 8:00. Cześć Alicja, powodzenia.
1: Dzięki.

0: Happy.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: No a przyznacie, że jesienna pogoda całkiem nas w ostatnich dniach rozpieszcza. Tak pozostanie przez cały weekend, aż do niedzieli, a piątkowe popołudnie przyniesie nam także dużo słońca, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce. Tam niebo praktycznie bez chmur. Jedynie na północnym zachodzie Polski może pojawić się ich trochę więcej, a także słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 20 do 23. stopni. Słoneczny i jasny piątek będzie nam towarzyszyć dzisiaj do godziny 18:15.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. Każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Jazzy w utworze My People, a teraz w czwórce czas na trochę kultury.
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Jest i on, ferment kulturalny w czwórce, który wraca po wakacyjnej przerwie, ale w nieco odświeżonej formie. Od dziś spotykamy się w każdy piątek od 10 do 13, no i siejemy ferment, ale oczywiście kulturalny. Przyznam szczerze, że brakowało mi mówienia do was wyłącznie o kulturze. Oczywiście przerwa weekendowa w soboty zostaje, tam nastrajamy się pozytywnie na weekend, no a w piątki sprawdzamy, co dzieje się w kulturze, literaturze, sztuce, teatrze i w kinach, a dzieje się naprawdę dużo, więc jeśli jesteście fanami kulturalnych nowinek, zakulisowych opowieści i nieoczywistych wydarzeń, to jesteście w dobrym miejscu i w idealnym czasie, bo przez najbliższe 3 godziny będziemy sprawdzać, co dzieje się na mieście, z jak

jakim serialem warto spędzić jesienny wieczór, no i oczywiście po jaką książkę sięgnąć tej jesieni. Także zachęcam do pozostania z nami na tej kulturalnej fali, a teraz do tego zachęcą nas Baby Kim, Kendrick Lamar w utworze Good Flirts.

0: The Neighborhood Kids w utworze Life Good, nasza świeżynka na playliście z bardzo prostym, ale jakże ważnym przekazem: żyć dobrze, czuć się dobrze i być dobrym dla innych. No a wiadomo, że życie jest dobre wtedy, kiedy czytamy dużo książek.
1: Ferment kulturalny. Twórca.
0: Obiecałam, że dzisiaj w pierwszym powakacyjnym fermencie damy wam dużo inspiracji literackich na te długie jesienne wieczory. I powiem wam, że tej jesieni naprawdę będzie co czytać, jakie wielkie nazwiska do nas wracają, na co warto czekać, no i czy najbliższe premiery mogą nas zaskoczyć albo rozczarować. O tym porozmawiamy już teraz z Natalią Szostak, dziennikarką, która czyta, gada i pisze. Cześć.
2: Idealnie to podsumowałaś, cześć.
0: Ale dzisiaj będziemy przede wszystkim gadać, no bo jest o czym. Wiadomo, że premier literackich jest najwięcej na jesień, no ale ta jesień jest wyjątkowa, bardzo płodna.
2: To prawda. Mamy takie dwa momenty w ciągu roku. To jest przed majowymi targami książki i właśnie wrzesień, październik, przed gwiazdką, przed końcem roku, przed prezentami. Wszyscy pisarze, wszystkie wydawnictwa chyba przede wszystkim szykują się do tej rywalizacji. No i tutaj mamy kilku mocnych zawodników i zawodniczki w szranki tej jesieni stają.
0: Tak, i są oczywiście takie książki, o których słyszeliśmy od dawna, no już na początku tego roku tak naprawdę wiedzieliśmy, że chociażby nasza polska noblistka Olga Tokarczuk wraca do nas jesienią, no i rzeczywiście tak się stanie, bo 14 października będzie premiera najnowszej powieści pod tytułem Świata jest za dużo i o tej książce było głośno z paru powodów. Co najmniej paru powodów,
2: no na pewno atmosferę podgrzewa między innymi informacja, że to ma być ostatnia tak duża, obszerna powieść noblistki, ale też w pewnym sensie pierwsza taka duża, obszerna po Noblu, no bo

0: poprzednia Empuzjon to była taka krótsza forma. Ona wzbudziła też spore zainteresowanie także za granicą, ale jednak byli tacy krytycy, którzy mówili, że jednak te apetyty były większe, że właśnie czekamy na taką epicką Olgę Tokarczuk, na taki powrót właśnie takiego szerokiego, wielkiego pisania. No i tutaj chyba rzeczywiście te oczekiwania się spełnią, bo mamy Powrót na ziemię odzyskane, mamy Breslau w 1946 roku, mamy właśnie ulubiony Dolny Śląsk i ziemię lubuską. No więc... Kto wie, co to będzie. Jeszcze tej książki w rękach nie miałam.
1: Ja też jeszcze.
0: Ale no przyznam, że bardzo czekam. Ale wiem, do czego pijesz, mówiąc, że było głośno o tej książce. To nie tylko ten powód.
1: To nie tylko ten powód. Oczywiście zapowiedź, że będzie to ta ostatnia książka, no naprawdę gdzieś tutaj podgrzała te emocje. No ale wiadomo, że tam pojawiło się też sporo informacji związanych ze sztuczną inteligencją, chociażby, prawda, o której Olga Tokarczuk powiedziała. No ale ja myślę sobie o tym, że ciekawe, czy rzeczywiście będzie to ostatnia książka Tokarczuk. No ale może sam ten tytuł wskazuje rzeczywiście, że świata i może książek jest za dużo i po prostu Noblistka postanowiła, że to będzie taka jej kropka.
0: No Noblistka jest cały czas tak naprawdę młoda. Ona też to podkreślała po Noblu, że no, często tego Nobla otrzymują pisarze czy pisarki w wieku 80 kilku lat. No to wtedy rzeczywiście już jest taki moment, żeby to pióro zawiesić na kołku i powiedzieć, dobra, już osiągnęłam wszystko to, co chciałam. A tutaj myślę, że Olga Tokarczuk jeszcze tych sił twórczych ma całkiem sporo. No jestem ciekawa, czy jej się uda powstrzymać ten zapał pisarski. Myślę, że będziemy teraz mieli kilka tygodni takich bardzo wypełnionych właśnie Olgą Tokarczuk i to też w przypadku tej afery o AI było widać, to znaczy, że wszystko, cokolwiek Olga Tokarczuk powie, zostaje odbite jakimiś takimi dziesiątkami, setkami ech. To się bardzo, bardzo szeroko odbija. Są komentarze do komentarzy, rolki. Każdy musi mieć swoje zdanie i koniecznie je wypowiedzieć. No więc teraz pewnie przy okazji promocji tej książki pewnie się pojawią jakieś wywiady, komentarze, wypowiedzi. No i pewnie komentarze do komentarzy i do wywiadów wywiady też będą.
1: Ale Olga Tokarczuk to nie jest jedyna pisarka, która nas uraczy tej jesieni, bo 14 października będzie naprawdę bardzo płodnym dniem, ale o tym za moment. Natalia Szostak, dziennikarka, jest cały czas razem z nami, a my za moment wracamy do naszych literackich rozmów.

0: Ferment kulturalny. Twórca.
1: Wracamy do Was z Natalią Szostak i do rozmów o tym, co czytać tej jesieni, a naprawdę jest w czym wybierać, bo jak już mówiłyśmy, żniwa literackie w tym roku są naprawdę wyjątkowe. Olga Tokarczuk, od niej zaczęłyśmy. Ten 14 października będzie naprawdę gorącym dniem, bo wtedy chociażby mamy zaplanowaną premierę najnowszej i zarówno ostatniej książki Olgi Tokarczuk, ale też, co ciekawe, tego samego dnia ukazuje się najnowsza powieść Szczepana Twardocha. I tak jak u Olgi Tokarczuk jest Dolny Śląsk, tak tutaj mamy powrót Twardocha na Górny Śląsk.
2: Tak, i znowu mówimy o pisarzu, który się nie zatrzymuje, nie zwalnia, bo w niedzielę mamy finał Literackiej Nagrody Nike i Twardoch w tym finale jest ze swoją poprzednią powieścią Nul, opowiadającą o wojnie w Ukrainie, więc tak jak mówisz, to był taki trochę skok w bok w jego twórczości, no bo właśnie ten Górny Śląsk, początek XX wieku, to jest chyba jego ulubiona epoka. Bardzo lubi wracać do tego momentu. No i tutaj mamy rzeczywiście znowu ten powrót, aż sobie muszę spojrzeć w notatki na tytuł.
1: Waldkauz.
2: Tak
1: to chyba się czyta.
2: A wiesz, co to jest?
1: Nie.
2: To jest puszczyk.
1: O, tego nie sprawdziłam.
2: A sprawdziłam. To jest historia detektywa, prywatnego detektywa, do którego zgłasza się kobieta, zgłasza się ze sprawą zniknięcia jej syna, a sam ten detektyw również stracił syna. Nie wiadomo, co się z nim stało. Podczas I wojny światowej gdzieś zaginął. Pochłonęła go pożoga wojenna. No i ów detektyw musi sobie poradzić nie tylko z tą sprawą, ale też ze swoimi własnymi demonami, które jak to u Twardocha są i wewnętrzne, i zewnętrzne, i mamy tutaj dwie dusze, i jedna jest ochrzczona, druga jest nieochrzczona, jest ten puszczyk tytułowy, który jest takim właśnie wewnętrznym duchem tej głównej postaci. No, jak zwykle...
1: Wiele motywów.
2: Mamy tutaj wiele motywów, buzuje, na pewno nie będziemy się nudzić. No i jestem ciekawa, jak ten powrót na Górny Śląsku Twardocha wypadnie.
1: Tak, szczególnie, że sam autor napisał jakiś czas temu na swoim Instagramie, że jest to bardzo ważna dla niego powieść, bo jest to powieść powrotu, sam tak nawet powiedział o tej książce, że jest to powieść powrotu, bo wraca do tych znanych narracji, no ale właśnie też dlatego, bo wraca na ten Górny Śląsk i w ogóle, co ciekawe, ta jego książka będzie otwierała cały nowy cykl.
2: O, to tego nie wiedziałam.
1: A widzisz, a to ja sprawdziłam. Tak, to będzie książka, która otwiera cały nowy cykl, dlatego jeśli ktoś z Was wciągnie się w tę opowieść, no to będzie mógł liczyć na kolejne.
2: No, ale to cykl powieściowy Twardocha? Kolejne książki z tej serii będą z tym bohaterem?
1: Tak zapowiedział autor na swoim Instagramie.
2: O, proszę.
1: Gdzieś tam wyczytałam, wiesz.
2: A myślisz, że dostanie Nikę?
1: O...
2: A to zawsze loteria, możemy tutaj ciągnąć losy.
1: Zawsze wielka loteria, wiesz co, nie mam pojęcia, tak jak w poprzednim roku gdzieś tam te głosy były podzielone, ale dużo osób domyślało się, że Nike dostanie książkę Wczoraj byłaś zła na zielono i rzeczywiście tak się stało. Tak tutaj mam wielki dylemat, bo mamy rzeczywiście no, takiego wielkiego gracza z tej listy, Szczepana Twardocha, ale mamy też świetny zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, który mi się bardzo podobały, więc ja chyba zdaję się na los.
2: Wycofujesz się?
1: Ja się tutaj nie obstawiam żadnych koni.
2: Tak, no jest też Weronika Murek na przykład z Urodzinami, też mocna, bardzo taka

0: żywa, bogata powieść, bardzo dobra na jesień, taka gotycka, trochę horrorowa, można powiedzieć, także jeśli nawet nie wygra, to bardzo Państwu polecamy. No zobaczymy, ale mi się wydaje, że ten Twardoch jest tutaj mocnym koniem, można powiedzieć.
1: Tak, mamy też na przykład Macieja Siembiedę, ale mamy też, co ciekawe, Michała Tabaczyńskiego z fenomenalnym reportażem Kieszonkowa metropolia, wrog dookoła Bydgoszczy. To była książka, która bardzo mi się podobała. Naprawdę, bo ja lubię też takie miejskie klimaty, także nawet jeśli też znowu nie wygra, to i tak ja wam polecam bardzo tę książkę. No ale dobra, mamy jeszcze parę mocnych opcji na tę jesień, bo przed nami chociażby Jakub Żulczyk, Marta Niedźwiecka, czy wspomniany Maciej Siembieda, ale o tym wszystkim za moment. Z Natalią Szostak. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Strzeżcie się 14 dnia października, bo właśnie wtedy czeka nas prawdziwy wysyp literacki. Olga Tokarczuk z najnowszą i być może ostatnią powieścią Świata jest za dużo, Szczepan Twardoch, ale też tego samego dnia, 14 października, dostaniemy nową książkę Michała Witkowskiego, Substancje. I to jest książka, na którą ja czekam, bo po pierwsze lubię bardzo narrację Michała Witkowskiego, a po drugie w tej powieści zabierze nas w taką barokową i bardzo ironiczną podróż do schyłku dawnej Rzeczpospolitej, dlatego to jest taka powieść z tej wielkiej trójki 14 października, na którą ja bardzo czekam.
1: Tak, laureat Nika Czytelników bodajże sprzed 2 lat.
0: Tak,
1: więc,
0: tak, tak.
1: No, myślę, że nie tylko ty czekasz, będzie na pewno głośno o tej powieści. A tydzień później Żulczyk,
0: tak.
1: pan Jakub Żulczyk i pan Darek, czyli zamknięcie trylogii Ślepnąc od świateł. Ja muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię to, że Jakub Żulczyk nie nazwał tych wszystkich książek po kolei, wiesz, Ślepnąc od świateł, Ślepnąc od neonów, wiesz, korzystając po prostu z popularności.
0: Prawda? Bo to się mógłby, po prostu aż tak
1: aż się
0: nasuwa.
1: Prosi. A tymczasem mieliśmy Ślepnąc od świateł dawno temu w Warszawie, no i teraz pan Darek, czyli postać no takiego gangstera, takiej postaci współświadka, którą w serialu Ślepnąc od świateł wykreował genialnie Jan Frycz, niedawno zmarły. No i to się stała rzeczywiście taka, to jest taka postać legendarna, już można powiedzieć. Powstały memy, powstały żarty, te powiedzonka pana Darka, no to tak miło brzmi pan Darek, a jest to no, postać dość obrzydliwa, trzeba powiedzieć, okrutna. A jednak jakąś taką sympatię dzięki Janowi Fryczowi udało się zbudować. No i zamknięcie tej trylogii i to myślę, że to może być rzeczywiście bestseller, bo te książki są no, niebywale wręcz popularne. Serial oczywiście jeszcze tę popularność podbił,
0: tak.
1: ale już wcześniej to była bardzo głośna książka.
0: Zresztą sam Jakub Żulczyk znany jest z takich bezkompromisowych, mrocznych, miejskich historii, prawda? Z takim bardzo współczesnopolskim charakterem, więc myślę, że to też skłania wielu czytelników, żeby podejrzeć, co tam tym razem wymyślił. No ale nie tylko wielkie nazwiska, nie wiem, czy masz przygotowane jakieś książki, na które czekasz spoza tych takich największych graczy. Ja mam jedną.
1: Ja mam jeszcze jedną z tej grupy największych, The Best Of. Zaczęłyśmy od Świata jest za dużo, a jest jeszcze jedna książka o podobnym tytule. Więcej niż jeden świat.
0: O, jak ładnie, nie znałam tego.
1: To Joanna Bator. Na razie jeszcze nie znamy dokładnie daty premiery, tylko enigmatyczna jesień i równie enigmatyczne 520 stron. Także proszę Państwa, to na te długie jesienne
0: bardzo
1: i zimowe
0: długie
1: wieczory na pewno się przyda. No i co jeszcze z takich głośnych nazwisk? No to jeszcze Kuba Małecki i Chimera.
0: A, tak, Jakub Małecki.
1: To już jeszcze końcówka września. Wiem, że ty już czytałaś.
0: Tak, ja już czytałam i muszę wam powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś innego niż Kuba Małecki do tej pory miał w zwyczaju pisać, bo tutaj zabiera nas w taką prawdziwą podróż morską, podróż statkiem, ale też podróż w głąb ludzkiej pamięci. Także jeśli jesteście fanami wrażliwego pióra Jakuba Małeckiego, to nie dość, że się nie zawiedziecie na tej wrażliwości, to jeszcze dostaniecie coś zupełnie, zupełnie nowego. Ale też, o, teraz mi się przypomniało, Tomasz Stawiszyński znowu szuka sensu w książce Szukając sensu. Też będzie właśnie premiera w październiku. Uwielbiam Tomka Stawiszyńskiego. I on ma dla mnie to samo, co ma Marta Niedźwiecka. Mhm. Bo na przykład Marta Niedźwiecka też w październiku będzie jej najnowsza książka z cyklu O Zmierzchu. I to jest dla mnie bardzo ciekawa autorka, bo chociaż ona pisze książki takie bardzo poradnikowe, to są one dla mnie niezwykle literackie. Mhm. I Tomek Stawiszyński ma to samo. On pisze książki filozoficzne, ale one są tak literackie, że wiesz, ja czytam to wszystko jako takie powieści, coś bardzo dobrego literackiego.
1: Mm-hmm.
0: Więc no, ja czekam na
1: jest.
0: To.
1: Coś tym jest, ale przerwałam ci, no ale to taka natura gościa, że się po prostu wcina i nie daje skończyć zdania. Powiedziałaś, że czekasz na jakąś mniej głośną książkę i co to takiego?
0: Tak, z tych mniej głośnych książek to jest taki troszkę, wiesz, mój subiektywny wybór, bo ja bardzo lubię takie książki chodzone po mieście na przykład. I 28 października ukaże się książka amerykańskiego pisarza pod tytułem Miasto otwarte i będzie to właśnie taka

0: historia, wędrówka bohatera, która przecina się z refleksjami o mieście, o historii, tożsamości, pamięci, traumach, więc takie połączenie prozy i eseju, no i obraz miasta tak naprawdę, który tutaj jest takim głównym bohaterem. Jakoś tak się zachwyciłam tą książką, zobaczyłam gdzieś tam w opisie i sobie, wiesz, zrobiłam screena, bo ja wszystkiego robię screeny i potem tylko zamawiam, wybieram, no i tam staram się czytać na bieżąco.
1: A pamięć w telefonie zapchana.
0: Tak, a żebyś wiedziała.
1: I w głowie też, w głowie. Głowa też zapchana.
0: Ale co, chyba zapowiada się jesień całkiem niezła literacko.
1: No, mam nadzieję, że te książki nas nie zawiodą, że się spotkamy za miesiąc albo za dwa i się okaże, że po prostu jesteśmy ukontentowane tym,
0: i że nie będziemy miały czasu się spotkać, bo po prostu tak nas wciągnie któraś z tych powieści, że wygrzebiemy się z nich dopiero na styczeń.
1: Tak się umawiamy w takim razie. W styczniu się widzimy.
0: Natalia Szostak, dziennikarka, była dzisiaj naszą gościnią w Czwórce. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, do zobaczenia. Yeah.

0: Książki mają moc.
1: Oj, mają zdecydowanie i wywołują naprawdę dużo emocji, szczególnie jeśli jest takie natężenie dobrej literatury, jakie czeka nas w najbliższych dniach. Przed chwilą z Natalią Szostak dałyśmy wam parę inspiracji, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że wspomniany przez nas Szczepan Twardoch otrzymał Nikę Czytelników za książkę Nul z poprzedniego roku, która opowiada o brutalnej rzeczywistości pierwszej linii frontu w Ukrainie. Jest to reportaż, który pokazuje wojnę bez patosu i tego medialnego makijażu. Szczepan Twardoch analizuje w niej tak naprawdę, co zmusza ludzi do walki. Mocna, ważna i przede wszystkim dobra literacko książka, teraz z nagrodą od czytelników. My natomiast w niedzielę wieczorem dowiemy się, kto zgarnie jedną z najważniejszych polskich nagród literackich Nikę, ale ja myślę, że już sama lista tych 20 tytułów może być naprawdę fajnym tropem do wybrania dobrej lektury na te jesienne wieczory. My zostawiamy na moment ten świat literacki, za moment zajmiemy się sztuką i kinem, ale to po godzinie 11, a już teraz grupa Fox Warren i utwór Everything Apart, teraz w czwórce, a ja wracam do was już po godzinie 11, ale zostaję z wami aż do godziny 13. Ferment kulturalny w czwórce.

0: Autopromocja.
1: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-ką ze Szczembia-Zdroju, dojeżdżam do Gliwic. Także ta nasza jedyneczka jest naprawdę cacy.
1: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
3: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
1: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słuchaj, Maria.

0: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak

0: na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: No przyznacie, że październik rozpoczął się całkiem pogodnie, a ta jesienna aura w ostatnich dniach nawet nas rozpieszcza i tak pozostanie przez cały weekend, aż do niedzieli. Piątkowe popołudnie przyniesie nam dużo słońca, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce. Tam niebo praktycznie bez chmur. Jedynie na północnym zachodzie Polski może pojawić się troszkę więcej tych chmur, a także słabe, przelotne opady deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 20 do 23 stopni, a piątek potrwa 11 godzin i 30 minut.
1: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: Celebrate to za nami w czwórce, a ja mogę poświętować dzisiaj powrót fermentu kulturalnego do czwórki po wakacjach, a czemu nie?
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Zapraszam oczywiście, szczególnie, że po tej wakacyjnej przerwie to ja się tak stęskniłam, że już wyczekiwałam tego pierwszego powakacyjnego spotkania. Od dzisiaj jestem z wami i mówię do was w każde piątki od 10 do 13. I to jest ten czas, w którym siejemy ferment w czwórce, no ale oczywiście kulturalny, bo to właśnie wokół kultury kręcimy się tutaj w tym czasie. Fermentujemy, wrzemy, ale też zachwycamy się albo emocjonujemy. I tych zachwytów i emocji może być za moment sporo, bo porozmawiamy o wyjątkowej sztuce polskiego artysty Stanisława Szukalskiego, człowieka, który miał nie tylko ogromną wyobraźnię, ale też bardzo osobną wizję sztuki, historii i polskiej tożsamości. I co ciekawe, o tym panu nie przeczytacie w podręcznikach i w polskich książkach ze względu na wiele aspektów. Między innymi był to dosyć kontrowersyjny styl myślenia i życia, ale za to posłuchacie o nim za moment. My przyjrzymy się jego pracom, nieoczywistym pomysłom, no i temu, co sprawia, że tak naprawdę do dziś trudno przejść obok jego twórczości obojętnie. Ferment kulturalny w czwórce do godziny 13. Zapraszam.

Tu czwórka. Polskie Radio.

0: słuchać już.
1: Xavier i Mamach w utworze Dwutakt, a teraz w czwórce Czas na kulturę.
2: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Czwórce.
1: A już teraz w Fermencie będziemy rozmawiać o wyjątkowym człowieku, Stanisławie Szukalskim, rzeźbiarzu i rysowniku, którego zarówno twórczość, jak i życie wzbudzają emocje świata sztuki do dzisiaj. A z nami w studiu gość Irek Dobrowolski, scenarzysta, reżyser, producent filmowy i twórca dokumentalnego filmu Walka. Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego. Dzień dobry, cześć Irku.
3: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Powodów oczywiście do rozmawiania o tym artyście jest mnóstwo, no ale jednym z nich jest otwarcie wystawy etnowędrówki, która otwiera się już jutro w Gliwicach. Tam znajdziemy twórczość inspirowaną Stanisławem Szukalskim, ale zanim to powiedzmy może na samym początku, kim był właściwie Stanisław Szukalski, bo jestem pewna, że wiele osób o tym nie wie. No i właśnie, dlaczego jest o nim zdecydowanie za mało w tym dyskursie o polskiej sztuce?
3: No, taka najprostsza odpowiedź brzmiałaby, że to jest największy nieznany polski artysta. Człowiek, który miał dostęp do geniuszu i z niego korzystał, a jednocześnie miał pewien kompleks Boga, co wpływało na jego empatię wobec innych ludzi. I ponieważ w polemikach miał bardzo niewyparzony język, no to narobił sobie skutecznych wrogów. I tak naprawdę po emisji filmu, który był w 90 krajach, w 45 językach, na wielkiej platformie, w zasadzie nic się nie zmieniło.
1: W 2018 roku.
3: Tak, rok 2018, premiera jako wydarzenie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Los Angeles, więc to jest tak, jakby tam się odbyła wystawa niemalże, więc Szukalski miał honorowy powrót do sztuki w Kalifornii. Prowadził to Leonardo DiCaprio, producent tego filmu. No i bardzo liczyliśmy na to, że po tym filmie się wszystko zmieni, że ten Szukalski wróci do podręczników, że będzie rozpoznawalny, że jego głupie wypowiedzi zostaną mu wybaczone, bo więksi w historii bardziej uznani mieli jeszcze gorsze grzechy na sumieniu, czy Picasso, czy Dali, i jakoś nikt o tym nie pamięta. A Szukalski chlapnął bardzo nieładne teksty w polemikach z krytykami. No i to się za nim ciągnie. I najgorsze jest to, że to jest rozpatrywane z punktu widzenia dzisiejszych norm, a nie tamtejszych zwyczajów, które były zupełnie inne.
1: Właśnie, bo Irku, powiedziałeś tutaj dwie ważne rzeczy, które wydaje mi się, że warto też troszeczkę rozwinąć. Powiedziałeś o Los Angeles i powiedziałeś o Leonardo DiCaprio. Rzeczywiście te wszystkie rzeczy, wydarzenia, miejsca i ludzie miały znaczący wpływ w życiu Stanisława Szukalskiego, bo ten spędził większość życia w Stanach Zjednoczonych, no i przyjaźnił się z ojcem Leonarda DiCaprio.
3: Dokładnie tak było. Szukalski wyjechał po raz pierwszy do Chicago do ojca, jak był chłopcem. Potem przyjeżdżał na jakiś czas do Polski, znowu wracał do Stanów. Jak już się całkowicie zdecydował na powrót do Polski, ściągnął wszystkie swoje dzieła w wielkim kontenerze do Gdyni. I wszystkie swoje kolekcje niebywałe innych artystów, na przykład miał wielką kolekcję grafik Dürera i kupił sobie dom pod Kazimierzem. Ruiny do dziś się tam znajdują w Albrechtówce, a ruiny nazywają się Szukałka, koło Kazimierza Dolnego. No to historia mu pokrzyżowała plany i w zasadzie wszystkie jego dzieła zostały albo zbombardowane, albo rozstrzelane dosłownie. Bo jego Niemcy zorganizowali w Katowicach taki rodzaj wystawy sztuki zdegenerowanej i rzeźby Szukalskiego.

0: tam się znalazły i zostały rozstrzelane dosłownie.
1: Kim był Stanisław Szukalski i dlaczego wzbudza tak wiele emocji? O tym dzisiaj rozmawiamy w Fermencie Kulturalnym. Z nami cały czas Irek Dobrowolski, scenarzysta i reżyser. Za moment wrócimy jeszcze do rozmowy, bo tutaj wiele rzeczy jeszcze powinno być powiedziane.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: Wracamy do rozmów o Stanisławie Szukalskim, niezwykłym rzeźbiarzu i rysowniku, o którym wciąż za mało słychać, a warto o nim rozmawiać, bo był to artysta przełomowy, który chciał stworzyć własny język sztuki, co robił, ale kosztem wielu kontrowersji. Wie to bardzo dobrze Irek Dobrowolski, reżyser i twórca dokumentalnego filmu Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego. Wcześniej sobie powiedzieliśmy, kim tak naprawdę był ten Stanisław Szukalski, a ja jestem też bardzo ciekawa, co tak naprawdę sprawia, że jego twórczość tak mocno wyróżniała się

0: na tle sztuki pierwszej połowy XX wieku, pomimo tych wszystkich kontrowersji?
1: Wolność od wpływów. I to był powód właśnie tych wojen Szukalskiego z krytykami, którzy mu zarzucają, że jego twórczość jest taka za bardzo jakaś słowiańska, nie ma nic wspólnego z zachodnią Europą. No a Szukalski uważał sztukę ekspresjonistyczno-abstrakcyjną za jakieś szalbierstwo i oprócz treści, które były u Szukalskiego niezwykle ważne. Jego rzeźby są niekiedy przeładowane treścią, symboliką w detalach. No to ten craftsmanship, czyli rzemiosło, musi być na najwyższym poziomie. I no, nie szanował artystów, którzy chlapnęli na biały blejtram i wystawiali, tylko uważał, że to musi być i z treścią, i w absolutnie doskonałej formie. I to go wyróżniało, bardzo go wyróżniało. A jednocześnie sprawiało mu wielu wrogów, co w efekcie sprawiło, że polska sztuka narodowa nigdy się nie odrodziła. I mówiąc narodowy, nie mam na myśli jakichś tam politycznych umiejscowień, tylko po prostu no, taka sztuka, którą uprawiał Matejko, Wyspiański przed nim. I w zasadzie to, co powiedział Piotr Rybsan, że jest dwoje artystów, którzy nadawaliby się do tej opowieści. Jednym jest Szukalski, a drugim jest Zofia Stryjeńska. Zresztą oboje spotkali się na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku i oboje dostali mnóstwo nagród na tej wystawie. No i wiadomo również, że oboje skończyli smutno, Stryjeńska jeszcze bardziej. No a Szukalski stał się takim trochę banitą na kulturalnej Syberii, bo tak nazywał Kalifornię. Dokończę bardzo szybko wątek, który nam się urwał poprzednio. Szukalski wraca do Stanów z dwoma walizkami i fragmentem jednej rzeźby, dłonią oraz korzeniem pogryzionym przez korniki. I to jest wszystko, co on ma. No, potem musi jakoś egzystować w Kalifornii, ale przestaje zajmować się rzeźbieniem. Przez cały ten okres wyrzeźbił może 6 pozycji, a odkrywa jako objawienie pewną wspólnotę językową języków całego świata, opartą na języku prasłowiańskim, który próbuje odtworzyć, a jednocześnie wchodzi tylko znanymi sobie kanałami w pewne przestrzenie dotyczące świata, który był przed potopem. Tak?
0: Tak, to jest też bardzo ciekawe, że Szukalski się rzeczywiście inspirował tymi słowiańskimi korzeniami i mówił o tym, że my powinniśmy czerpać z tego naszego folkloru.
1: On uważał, że Słowianie są potomkami jakichś kultur, które były tutaj na ziemi od bardzo, bardzo dawna.
0: On sporo miał takich teorii.
1: I że Słowianie mają wspólne korzenie z ludami pierwotnymi obu Ameryk. I to rozwijał jako koncepcję zermatyzmu od szwajcarskiej góry Zermatt, gdzie po potopie podobno znaleźli się ci, którzy przeżyli.
0: Stanisław Szukalski sporo miał różnych teorii, sporo miał sposobów takich refleksji, niekiedy szalonych, a innym razem naprawdę przełomowych. Ale jeszcze chciałam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, bo chociaż Ameryka rzeczywiście doceniła go za życia, tak w Polsce też miało to swoje miejsce i to jest związane ze szczepem Rogate Serce, ale o tym za moment. Irek Dobrowolski jest cały czas razem z nami, a my za moment wrócimy do rozmowy. We'll be right back.

0: Ferment kulturalny. Twórca.
1: Kim był Stanisław Szukalski i dlaczego wciąż o nim jest za cicho? O tym rozmawiamy dzisiaj w Fermencie Kulturalnym razem z Irkiem Dobrowolskim, który dobrze poznają życiorys Szukalskiego, kręcąc o nim film dokumentalny, który zresztą możecie obejrzeć, bo jest tam naprawdę dużo wątków i to, co mnie zaskoczyło w tym filmie, to współczesność jego wizualnego myślenia, no bo jego twórczość kojarzy się dzisiaj nie tylko z historią sztuki, ale także, co ciekawe, z estetyką komiksu, z fantazy, czy właśnie taką sztuką, nawet którą dzisiaj się interesują tatuażyści. I jestem bardzo ciekawa, czy Szukalski rzeczywiście świadomie wyprzedzał swój czas, czy raczej troszkę ta współczesna kultura znalazła w jego dziełach coś, czego wcześniej nie potrafiła dostrzec.
2: I tak. Przepraszam za określenie, ale Szukalski miał to gdzieś.
1: Mm-hmm. Tak też myślałam. Czy
2: będzie ten swój czas wyprzedzał, czy nie wyprzedzał. On po prostu był sobą, tworzył rzeczy niepowtarzalne, ponadczasowe i nikt tego nie potrafił docenić, ale... I to jest najciekawsza moim zdaniem historia odnosząca się do współczesności. Szukalski został odkryty przez antykulturę, przez kontrkulturę południowej Kalifornii, przez surferów,

0: przez rysowników komiksów. George DiCaprio był między innymi jednym z nich. Ale tam były inne wielkie nazwiska, jak chociażby najbardziej znany amerykański obecnie malarz Robert Williams. A więc oni przygarnęli tego 80-latka i dali mu tron Boga. Szukalskiemu się to podobało, odpowiadało, więc on ich nauczał, ale w taki sposób, że oni w pewnym momencie nie mogli znieść jego pogadanek, więc chodzili na dragowanie na prochach po prostu i mieli fajnego tripa. No ale Szukalski znalazł z nimi wspólny język i jakby odżył i próbował ich wszystkich przekonać do koncepcji zermatyzmu. I tutaj zrobimy przeskok do tatuaży. Ponieważ Szukalski, prowadząc swoje badania taką metodą nauki holistycznej, czyli nie akademickiej, tylko opartej na alternatywnych źródłach intuicji, może nawet jakimś channelingu, Szukalski zaczął graficznie odtwarzać proces potopu i pamiątki po nim wśród obecnych ludów takich naturalnych, jak Maorysi na przykład. Tatuaże na twarzy przede wszystkim. Tatuaże, które według Szukalskiego były pamiątką po potopie. I te linie wokół ust, na twarzy miały odnosić się do wody, która ich zatapiała, a oni ją pokonali. I tutaj pojawia się też wielki artysta Piotr Wojciechowski, który nie tylko inspiruje się sztuką tatuażu Szukalskiego i mamy nawet taką scenkę w filmie, jak on tatuuje mojego asystenta, ale Piotr staje się kustoszem 40 tomów rysunków Szukalskiego odnoszących się do zermatyzmu. Wydanie tego jako album będzie już wielką, wielką pracą, ale jak ktoś kiedyś się na poważnie pochyli nad jego zapiskami, no to być może znajdzie też jakąś prawdę.
1: Słuchajcie, tak nam się dobrze gada z Jirkiem Dobrowolskim, że znowu się zagadaliśmy i nie powiedzieliśmy o szczepie Rogate Serce. To my jeszcze na chwilkę wrócimy zaraz, bo to ma też związek z wystawą, na którą też będziemy was zapraszać.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: A dzisiaj w Fermencie odkrywamy twórczość i życie Stanisława Szukalskiego, który wzbudzał wiele emocji za życia i zresztą robi to do dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na jego pracę, na te monumentalne rzeźby, piękne, tajemnicze rysunki, żeby zobaczyć, o czym my tutaj w ogóle z Irkiem Dobrowolskim mówimy. Obiecałam, że wspomnimy jeszcze o takim, wydaje mi się, ważnym elemencie w jego życiu, bo w latach 30., chyba popraw mnie, jeśli się mylę, Szukalski założył Szczep Herbu, Rogate Serce, no i stanął właśnie znowu jako taki bóg, nauczyciel tego całego szczepu. Co to takiego było i skąd wzięła się ta niezwykła nazwa, no i co też łączyło artystów, którzy zdecydowali się pójść za jego śladami?
2: Mówiąc krótko, Szukalski jak zwykle narozrabiał, bo skandale były metodą jego PR-u. I na wystawie w Domu Sztuki w Krakowie dokonał pewnych kontrowersji. Do tego stopnia, bo po prostu powiedział, że trzeba spalić Akademię Sztuk Pięknych i rozpędzić profesorów, bo tylko psują talenty młodych ludzi. I kilku z tychże studentów nie posłuchało się zakazowi rektora, żeby tą wystawę odwiedzać. Nie tylko ją odwiedzili, ale złożyli wieńce, za co zostali relegowani z uczelni. Szukalski ich przygarnął, no i wymyślił, że oni mają rogate serca, więc idealnie będą razem tworzyć taką grupę artystyczną pod jego przewodnictwem, właśnie Szczep, Rogate Serce, Miłuj i Walcz, bo to się tak w pełni nazywało. No i tam było wielu wybitnych, utalentowanych artystów. Wystawa będzie dotyczyła Słońcesława z Żołyni, bo oni wszyscy mieli takie bardzo słowiańskie pseudonimy. No i oni zapłacili swoją cenę za bycie z Szukalskim, bo ciężko im było potem odnaleźć się na rynku sztuki tak zwanym, szczególnie po wojnie, bez dyplomów, więc musieli robić jakieś eksterny i podejmować się różnych zajęć, żeby przeżyć, ale ta inspiracja Szukalskim sprawiła, że ich dzieła są również absolutnie oryginalne i warto się z nimi zapoznać.
1: Jak sami słyszycie, o Stanisławie Szukalskim można rozmawiać godzinami. Może kiedyś będziemy robić to w akademiach. Ciekawa jestem, czy taki dzień nastąpi. Tymczasem możemy obejrzeć film Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego w reżyserii Irka Dobrowolskiego, albo też właśnie pójść na wystawę Entno Wędrówki w Gliwicach, która startuje już jutro i trwa do końca listopada. Irek Dobrowolski, scenarzysta i reżyser, był dzisiaj naszym gościem w Czwórce. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za odkrycie w ogóle tych kart Stanisława Szukalskiego.
2: Dziękuję za zaproszenie.

że w weekend odpoczywamy, no ale w fermencie kulturalnym raczej zachęcamy Was do tego, żeby albo przeczytać jakąś książkę, albo wybrać się do kina, albo po prostu spędzić jesienny wieczór z jakimś dobrym serialem. I o tych serialach będzie bardzo dużo po godzinie 12, no bo zawsze jest taki problem, jak siadamy z tym pilotem przed telewizorem albo przed laptopem, no to myślimy o tym, co tym razem obejrzeć, na jaki serial się skusić. No i tutaj z pomocą przyszedł nam ranking 100 najlepszych seriali według New York Times w XXI wieku. No i jestem ciekawa, co byście wy wpisali na taką listę, a o tym, co naprawdę się na niej znalazło, o tym porozmawiamy już po godzinie 12, a teraz zostawiam was z utworem Scoop, czyli Connor Priest. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character. Said, please don't make a scene. Said, what's your income stream?

11 minut pozostało do godziny 12. Ferment kulturalny cały czas w czwórce od 10 jeszcze do 13. Jeszcze przez następną godzinę będziemy polecać Wam najciekawsze wydarzenia. Będziemy też trochę planować weekend, no ale wiecie, tak kulturalnie. No bo wiadomo,

0: Autopromocja.
1: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich murach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest

0: bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
7: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: A pogoda na początku października całkiem nas rozpieszcza. Musicie przyznać, że pogoda sprzyja tym jesiennym spacerom. No i tak pozostanie przez cały weekend aż do niedzieli. Piątkowe popołudnie przyniesie nam też bardzo dużo słońca. W centralnej i wschodniej Polsce tam można liczyć na niebo praktycznie bez żadnej chmury. Na północnym zachodzie może pojawić się troszkę więcej, a także słabe przelotne opady deszczu po godzinie 15. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 20 do 23 stopni, także no, nie będziemy marznąć. Słoneczny i jasny dzień potrwa do godziny 18.15, piątek potrwa 11 godzin i 30 minut.
1: Autopromocja.
2: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
3: Akurat lecę sobie A1-ką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę w tacy.
2: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
4: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
2: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
10: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: Wszystko się zgadza, 6 minut po godzinie 12, a więc wchodzimy w piątkowe popołudnie, ale kulturalnym krokiem, bo Fermenty w czwórce trwa i jeszcze do godziny 13 sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na mieście. Planujemy weekend z książką albo z dobrym serialem, no bo przecież jesienne wieczory mają to do siebie, że można bez wyrzutów sumienia spędzać je po prostu w domu. No i zawsze jest tylko jeden, ten sam problem. Co obejrzeć? Jaki serial wybrać? No tutaj z pomocą może przyjść najnowszy ranking najlepszych seriali XXI wieku, ogłoszony niedawno przez New York Times. Bezkompromisowym numerem jeden oczywiście okazał się serial Breaking Bad, za nim zaraz na drugim miejscu Prawo ulicy, a na trzecim miejscu Mad Men. Ale to dopiero podium, a jeszcze za nim jest cała długa lista i my za moment przyjrzymy się temu, które seriale najlepiej opowiadają o XXI wieku i co musi mieć serial, żeby był pamiętany i oglądany przez lata. O tym za moment. Ferment kulturalny, Alicja Michalska przy mikrofonie i pozostaje z Wami jeszcze do godziny 13.
2: Samo ti pala. Samo ti pala. Samo ti pala. Samo ti pala. Samo ti pala. Samo ti pala.

0: To była Marcelina w utworze Czemu się tak uśmiechasz, a my teraz w czwórce będziemy polecać wam same najlepsze seriale.
1: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. W czwórce.
0: No bo stało się, wybrano najlepsze seriale XXI wieku, a zrobili to eksperci z całego świata, których do tego rankingu zaprosił New York Times. Niedawno dowiedzieliśmy się o tych najlepszych 100, a o pierwszej dziesiątce, ale też pewnie o tym, co powinien mieć taki serial, żeby był dobry, porozmawiamy już teraz z doktor Sylwią Szostak, medioznawczynią i badaczką telewizji. Cześć Sylwio.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No rzeczywiście New York Times zapytał ponad 500 osób z tej całej branży telewizyjnej, filmowej o najlepsze seriale XXI wieku. I zanim powiemy sobie o tym podium, to jestem ciekawa, co właściwie mierzy taki ranking? Jakość opowiedzianej historii, wpływ na kulturę, innowacyjność, no może wszystko naraz?
2: No wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, z racji tego, że tutaj wypowiadali się praktycy, więc to też jest ich taka po prostu być może wyobraźnia tego, co jest gdzieś jakby sztuką robienia seriali, tak? Bo wydaje mi się, że w ogóle te zestawienia, gdybyśmy zapytali widzów, tak? Producentów, tutaj właśnie mamy tych przedstawicieli branży, to po prostu te odpowiedzi byłyby skrajnie inne.
0: No bo umówmy się, każdy ma swój ranking przecież.
2: Tak, tak. Mi się wydaje, że po prostu też to, co dla twórców jest istotne, to są pewne takie znamiona jakości, prestiżu, tak? Bo jednak każdy twórca, praktyk, wchodząc na plan, chce, żeby to, co było, co tworzy, żeby było po prostu najlepsze, tak? Więc jakby myślę, że to, co myślą praktycy o tym, co jest najlepsze, nie zawsze może być odzwierciedlone po prostu w preferencjach widzów. Więc myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że tu wypowiedziała się branża.
0: Mhm. Ale myślisz, że możemy inspirować się tą listą? To znaczy, to może być rzeczywiście

0: rzeczywiście dla nas dobry trop, jeśli nie wiemy, co obejrzeć wieczorem i mamy na przykład, jesteśmy przebodźcowani tymi wszystkimi serialami, które teraz wychodzą, to możemy sobie sięgnąć do takiej listy i naprawdę się zainspirować?
1: Znaczy, wydaje mi się, że opinie mogą być różne na temat tej top dziesiątki, no ale to, co jest gdzieś być może obiektywną prawdą, to, że są to naprawdę bardzo dobre seriale, tak? Mhm. Tylko po prostu to, co myślę, warto zauważyć, że są to seriale bardzo trudne w odbiorze, mówiąc szczerze, tak? Że to są seriale, które mają bardzo skomplikowaną fabułę, które mają niekiedy niejednoznacznie jakby usytuowanych bohaterów, tak? Więc jakby też bardzo często te wątki się przeplatają. Ja nawet oglądając Prawo ulicy, które w oryginale The Wire, który jest na numerze drugim,
0: tak.
1: Ja pamiętam, że naprawdę doświadczenie oglądania tego serialu było bardzo trudne. Wymagało ogromnego skupienia. Naprawdę takiego rozumienia też w ogóle, ja akurat oglądałam to w oryginalnym języku, więc też takiego rozumienia w ogóle tego slangu, jak oni rozmawiają. To był naprawdę świetnie zresearchowany serial, który był idealnie, naprawdę bardzo dobrze osadzony w realiach właśnie tego sektora. Tak jakby, czyli tutaj ulicy i gangsterki amerykańskiej, ale to naprawdę... To, co można powiedzieć o tych serialach, że one są trudne w odbiorze. To nie jest tak, jak teraz możemy sobie włączyć też bardzo często tutaj internet się wypowiada na temat przykładowo seriali tworzonych dzisiaj, tu i teraz, że one są takie właśnie dla, nie wiem, osób, które chcą sobie przy tym, nie wiem, robić kolację,
0: tak, scrollować w telefonie. Telefon, powtarzane dialogi.
1: Tak, tego nie da się robić przy serialach tutaj z tej top dziesiątki. Po prostu nie da się tak obejrzeć tego serialu, bo trzeba po prostu wrócić i sprawdzić, ej, ale w ogóle o czym oni rozmawiali, bo nie da się potem już kontynuować bycia w tym serialu bez tej wiedzy.
0: Ale już pierwsze miejsce, na którym znalazł się Breaking Bad, no historia nauczyciela chemii, no mistrzowsko skonstruowana opowieść o przemianie człowieka. No myślę, że tutaj naprawdę wiele osób może się zgodzić, że to rzeczywiście jest najlepszy serial.
1: Tak, myślę, że to Breaking Bad tak naprawdę powraca we wszystkich możliwych zestawieniach. To jest w ogóle taki ciekawy przypadek, że chyba to jest jedyny w ogóle serial, gdzie widzimy przemianę bohatera z dobrego na złego. Jakby to się zasadniczo nie zdarza w serialach. Raczej ta przemiana działa właśnie w takim, ten rozwój bohatera czy droga bohatera, którą on przebywa, właśnie skłania go do jakiejś być może przemiany, tak, jakiejś realizacji, tak, i zmiany po prostu swojego nastawienia z tego złego bardziej, tak, na ku czynieniu dobra, tak. A tutaj właśnie mamy zupełnie odwrotną sytuację i to jednak zażarło, tak. Czyli i to naprawdę jest jeden z, chyba nie wiem, nie znam innego takiego przykładu, gdzie mamy takiego bohatera, ale też myślę, co dla mnie jest ciekawe w ogóle też i przy tym numerze jeden i w ogóle przy tej dziesiątce.
0: To tutaj jest... postawimy tylko przecinek.
1: Oczywiście.
0: Będziemy dozować napięcie i za moment wrócimy do rozmowy o serialach. Co powinien mieć serial, żeby rzeczywiście był oglądany i żeby był na językach cały czas. Doktor Sylwia Szostak, medioznawczyni, jest z nami cały czas, a my za moment wrócimy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy o najlepszych serialach i jeśli zamierzacie spędzić weekend w domowym zaciszu, no bo za oknem, no chociaż okej, no w ten weekend akurat będzie słońce, no ale przygotowujemy się już na te jesienne długie wieczory i jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć, w jaki serial się wciągnąć, no to tutaj z pomocą przychodzi nam ranking najlepszych seriali XXI wieku, który przeczytacie wszędzie teraz, naprawdę, po prostu głośno jest bardzo o nim, no bo też każdy ma swoje zdanie, każdy ma na pewno też swoje rankingi i seriali, ale dzisiaj o tym z dr Sylwią Szostak, medioznawczynią i badaczką telewizji, przyglądamy się tak naprawdę, co powinien mieć serial, żeby na długo nie schodził nam z języków. I tutaj pierwsze miejsce, powtórzmy tylko Breaking Bad, drugie miejsce Prawo ulicy, a trzecie miejsce Mad Men, no ale jeszcze za tym podium tak naprawdę jest długa lista. I całe podium zajmują seriale, które no zadebiutowały w ogóle, co ciekawe, w tych latach 2000-2008. No, jestem bardzo ciekawa, czy właśnie wtedy telewizja zaczęła opowiadać historię w nowy sposób, no bo mówi się troszkę o tej złotej erze seriali, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie takie prominentne zasadniczo w tej top dziesiątce, że to, co dla mnie tu jest istotne, że na przykład nie ma takich graczy, o których dzisiaj mówi się bardzo dużo, tak? W top 10 nie ma serialu Netflixa, nie ma serialu Disneya, tak? To trochę właśnie pokazuje być może, i to trzeba zaznaczyć, tak? Że to jednak jest ranking osób z branży. To moim zdaniem pokazuje, że jest pewnego rodzaju taka fetyszyzacja właśnie tego, co było kiedyś, tak? Że jednak branża uważa, że te seriale, które właśnie były tworzone w tej erze, którą zresztą nazywa się w Stanach Zjednoczonych właśnie taką erą telewizji prestiżowej, Prestige TV, i to tak naprawdę zaczęło się właśnie z pojawieniem się czy serialu The Sopranos, czy serialu Lost, gdzie właśnie powstał taki nurt, który też możemy nazwać telewizją jakościową, tak? Więc widać, że branża bardzo chętnie wspomnieniami powraca właśnie, tak? Do tych lat z początku XXI wieku.
0: Czyli jednak chociaż mamy bardzo dużo nowości, no to jednak klasyka to klasyka.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Zwłaszcza, szczególnie dla branży.
1: Tak, tak. Zwłaszcza, że faktycznie no są ogromne różnice, tak? Jak spojrzymy sobie na to, co było produkowane właśnie te, nie wiem, 20 lat temu, tak? Czy 15 lat temu, że jednak te seriale były robione w zupełnie innych warunkach niż teraz. I faktycznie to, co właśnie wspominałam, co jest dla mnie istotne, że tutaj w tej top dziesiątce mamy bardzo jakby świetnie skonstruowanych bohaterów, bardzo skomplikowaną historię, tak? Że tutaj jakby w każdy z tych seriali jest o czymś, tak? Że mamy tutaj jakiś naprawdę istotny taki wątek, mamy też bardzo dobrze zarysowane w ogóle konkretne środowisko. No bo jak też spojrzymy sobie, to jakby ten serial, każdy z tych seriali po prostu jest jakby z innego być może takiego otoczenia, środowiska, tak? Mamy Figurantkę na numerze 7, czyli serial VIP HBO, który pokazuje właśnie kulisy gdzieś no, funkcjonowania Białego Domu, tak? Mamy to Prawo ulicy na drugim miejscu, czyli The Wire, tak? Mamy Mad Men, więc to są świetnie zmapowane w ogóle pewne relacje, pewne jakby zjawiska w bardzo konkretnych środowiskach.
0: Powiedziałaś też o tym, że większość z tej listy to są seriale dość trudne w odbiorze, to znaczy właśnie takie to z prawda. Wielowątkowymi historiami, ale na numerze 5 mamy Fleabag. I to jest serial, który oczywiście jest bardzo dobrym serialem, ale łatwo się go ogląda. Z taką łatwością, to znaczy opowiada o skomplikowanych

0: rzeczach, ale ja bym raczej powiedziała, że jest taki idealny właśnie na piątkowy wieczór i bardzo się ucieszyłam, że jest w pierwszej dziesiątce, tak można powiedzieć, bo to jest serial, o którym ja uważam, że jest bardzo dobry i miałam takie, o, czyli jednak coś tam na czymś się rzeczywiście znam. Sylwio, na koniec, czy masz właśnie w tej liście jakiś taki jeden serial, o którym pomyślałaś sobie, o, bardzo go lubię i jest właśnie w jakiejś takiej pierwszej dziesiątce?
1: Znaczy ja uważam, że VIP był wybitny, czyli Figurantka na numerze 7. Nie jest to serial łatwy, bo jakby opowiada o tych kulisach Białego Domu, gdzie w ogóle system jakby polityczny, tak, jest kompletnie inny niż u nas, więc też jakby zrozumienie tego, co się dzieje, tam stawki między bohaterami też jakby wymaga takiej wiedzy po prostu na temat tego, jak funkcjonuje Biały Dom w Stanach Zjednoczonych, więc jest to trudne, czy też może być trudne w odbiorze dla polskiego widza, ale jest to serial wybitnie zabawny i scenariusz był po prostu ponadprzeciętnie dobry w moim odczuciu.
0: Jeśli nie wiecie, co obejrzeć w te jesienne wieczory, jaki serial zapodać, no to tutaj z pomocą rzeczywiście przychodzi ten ranking. Sporo mamy tych nowości, ale czasem dobrze jest jednak wrócić do starej, dobrej klasyki. A dzisiaj o tych serialach opowiadała nam dr Sylwia Szostak, medioznawczyni i badaczka telewizji z Uniwersytetu SWPS. Bardzo Ci dziękuję, Sylwio, za rozmowę w czwórce.
1: Dziękuję, miłego oglądania.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Real Hustle to za nami, a my teraz ze świata seriali zmierzamy do świata literatury.
1: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Czwórce.
0: No bo ferment kulturalny w czwórce trwa, ale teraz czas na trochę ferworu, ale takiego literackiego i to prosto z Ameryki Południowej. Otóż dziś w Warszawie startuje pierwszy taki festiwal literatury latynoamerykańskiej pod tytułem Fervor Latino. I ja wiem, kto mnie dobrze zna, ten dobrze wie, że to są totalnie moje klimaty. Obiecałam, że nie będę was za bardzo terroryzować tymi klimatami, no ale takiej okazji jak pierwszy festiwal literatury latynoamerykańskiej w Warszawie po prostu nie mogłam ominąć. Skąd w ogóle ten pomysł na takie wydarzenie i jakie emocje towarzyszą pomysłodawczyniom? O tym opowiedziała mi Katarzyna Kowalska, organizatorka.
2: Fervor. Mam wrażenie, że to paradoksalnie również opisuje dobrze stan przed, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo też dobrej energii. Miałyśmy bardzo żywą i miłą recepcję w ogóle od osób, które już się zgłaszają, że chcą dzisiaj wziąć udział w tym festiwalu. Także czekamy na was dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy jeszcze tylko w stanie wzmacniać tę energię.
3: Czyli to jest dobry ferwor, hiszpański ferwor.
2: To jest ferwor, tak, nie, no to z założenia był dobry ferwor. Cała ta nazwa jakby zakładała, zresztą piszemy o tym na stronie festiwalu, że dla nas ferwor to jest pasja. Bardzo chciałyśmy nadać temu nazwę, która właśnie będzie jakoś oddawać tę pasję latynoamerykańską, a równocześnie bardziej sprowadzać to też do współczesności, do tego XXI wieku, do tego zamętu, który z jednej strony jest pozytywny, a z drugiej strony jest też reakcyjny, który też wychodzi na ulicę, który krzyczy, który tańczy. Myśmy z Zuzą, która też jest jedną ze współorganizatorek, dość dużo czasu spędziły w Argentynie, biorąc udział w manifestacjach i te manifestacje też mają swoją energię, która jest oczywiście głośna, protestująca, bardzo silnie postulująca o to, co chce osiągnąć, ale też jest wspólnotowa, też jest żywa. Ludzie siedzą, piją maty na ulicy wspólnie, jedzą wspólnie. Taki ferwor we wszystkich znaczeniach tego słowa, ale tak, pozytywny.
0: No to ja już się wcale nie dziwię, dlaczego stał się on punktem wyjścia dla festiwalu, ale powiedziałaś tutaj też o pasji. No i wydaje mi się, że cały pomysł w ogóle tego festiwalu, no też się chyba zrodził z pasji, waszej pasji.
2: Tak, z pasji do literatury. Jest nas trzy, Zuza i Marta jeszcze. My z Zuzą jesteśmy obie literaturoznawczyniami. Mamy doktoraty z literatury argentyńskiej i no też dużo czasu spędziłyśmy tam, więc miałyśmy też czas poznać środowisko.

0: blisko spędzić czas z osobami, które tą literaturą zajmują się w Ameryce Łacińskiej. Także z pasji do literatury, z pasji do książek, z pasji do tego, co tam się dzieje wokół literatury, ale też w dużej mierze z jakiejś takiej potrzeby budowania wspólnoty i w czasach, w których żyjemy, które coraz bardziej są jednostkowe i jesteśmy coraz bardziej zamknięci przed komputerami indywidualnie, żeby mieć taki weekend w październiku, gdzie możemy się wszyscy, wszystkie spotkać i po tej literaturze porozmawiać, posłuchać, wspólnie się poinspirować i podzielić się wspólną pasją.
1: Ja myślę, że nie ma lepszej kultury niż latynoamerykańska, która mogłaby nas uczyć życia w wspólnocie właśnie w takich trudnych czasach.
0: Dość subiektywnie, ale pełna zgoda, przy czym no, to jest kultura, którą się zajmuję, więc też nie chciałabym tutaj nikogo urazić i obrazić. Na pewno jest dużo kultur, które te wspólnoty budują na różne sposoby, ale to jest ta, którą my znamy i to jest ta, która jakoś nas wciągnęła i którą się zajmujemy i którą chcemy też jakoś propagować.
1: W Polsce ta literatura latynoamerykańska kojarzy się bardzo mocno z tymi wielkimi nazwiskami, prawda? Tego boomu z Marquezem, z Cortazarem, czy właśnie Vargasem Llosą. Wy podczas festiwalu chcecie zapoznać polskiego czytelnika z tą literaturą, ale troszkę od tego utartego obrazu odejść. Jak wygląda Ameryka Łacińska opowiadana przez współczesnych pisarzy? Jak ta scena współczesna literacka wygląda tam dzisiaj?
0: Faktycznie jest tak, że boom latynoamerykański jest to tym, co w Polsce jest kojarzone z literaturą latynoamerykańską. I faktycznie jest tak, że jak zaczęłyśmy myśleć o festiwalu, to bardzo miałyśmy jasne, że chcemy nie, że odejść od tych wielkich nazwisk, które wiszą nad literaturą latynoamerykańską, tylko skoncentrować się na tej współczesnej, która jest teraz wydawana, jest coraz bardziej tłumaczona. Mamy świetnych tłumaczy, którzy wkładają bardzo dużo wysiłku w to, żeby tę literaturę rozpowszechniać. Literatura współczesna jest literaturą często polityczną, często ukierunkowaną na mniejszości, często mówiącą z marginesu sama, na przykład Kurewne są taką książką, która jest świetnym przykładem, która mówi o wykluczeniu kobiet, która naprawdę gdzieś bardzo wychodzi też od tej świadomości społecznej, nie tracąc przy tym wszystkich walorów literackich, które wiążemy z literaturą latynoamerykańską. I to jest literatura, którą byśmy chciały zaprezentować polskiej publiczności.
1: Tak, Katarzyna Kowalska mówi o ferworze Latino, który czeka nas od dzisiaj do niedzieli w Warszawie i jest to pierwszy taki festiwal, podczas którego możemy naprawdę wejść w głąb tej współczesnej sceny latynoamerykańskiej. Jaka ona jest naprawdę? O tym za moment. Jeszcze parę słów w czwórce.

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a my wracamy do ferworu latino, który czeka nas w Warszawie przez cały weekend. Pierwszy taki festiwal literatury latynoamerykańskiej, który rozpoczyna się już dzisiaj. No i ja, jako wielbicielka tego literackiego świata, nie mogłam wam o nim nie powiedzieć, bo to wydarzenie to także okazja do przyjrzenia się temu, jaka jest ta współczesna scena literacka w Ameryce Południowej, bo podczas festiwalu uroczą nas goście właśnie stamtąd, między innymi Selva Almada z Argentyny, Claudia Salazar z Peru czy Paulo Scott z Brazylii. I ja zapytałam organizatorki Katarzyny Kowalskiej o to, czym tak naprawdę charakteryzuje się ich twórczość i co łączy zaproszonych gości.
1: Łączy ich, myślę, wrażliwość na inność i na właśnie to, co nie jest osadzone w centrum. A szczerze mówiąc, jakbym miała zacząć teraz wymieniać, co pokazuje, że nie możemy myśleć o Ameryce Łacińskiej jako jak takiej przestrzeni wyobrażeniowej, bo każdy z nich jest bardzo indywidualnym, bardzo szczególnym głosem gdzieś na tej scenie, tej literatury latynoamerykańskiej, o której myślimy współczesnej. Chociaż też na przykład myślę, że Selva Almada, która pisze z prowincji, jest dość odległa od tego, co myślimy o Argentynie w kwestii Buenos Aires na przykład. Więc myślę, że każdy z nich jest bardzo szczególnym głosem, każdym swoim głosem, ale to, co ich łączy, to jest wrażliwość na inność, na marginalizację. Nie koncentrują się na tym, co jest w centrum, co jest hegemonicznie akceptowalne, tylko skupiają się na tych głosach, które gdzieś ten system, w którym studiujemy, wyklucza, marginalizuje.
0: Mówicie też, że ta pierwsza edycja nosi tytuł Otwarcia i jestem bardzo ciekawa, na co właściwie chcecie otworzyć polską publiczność? Na nową literaturę, na spojrzenie na Amerykę Łacińską, a może na coś, czego w ogóle jeszcze o tym regionie nie wiemy?
1: Na co się da. Na co się da. Dokładnie. Na tą współczesną literaturę na pewno tak wyjściowo. Na myślenie o inności, która wydaje się bardzo odległa, a jest tak naprawdę dużo bliższa niż się spodziewamy. Jest to otwarcie festiwalu, bo jest to pierwsza edycja, więc też gdzieś pod tym względem myślałyśmy o otwarciach. No i dla nas też jest to otwarcie z tym pomysłem, ponieważ ten pomysł dojrzewał w nas przez ostatnie wiele miesięcy, więc to, że w końcu się udało to zorganizować, też jest naszym otwarciem tej literatury, którą zajmujemy się od lat na przestrzenie pozaakademickie.
0: Podczas festiwalu będzie działo się dużo różnych rzeczy, nie tylko spotkania z autorami na żywo, ale też kiermasze książek, warsztaty, silent disco. Co chciałybyście, żeby uczestnik, czytelnik wyniósł z pierwszej edycji festiwalu Fervor Latino? Czy na przykład ucieszycie się, jak wyjdzie z konkretną książką pod pachą, czy z jakąś nową wiedzą o Ameryce Łacińskiej? No a może przede wszystkim z ciekawością, żeby dalej odkrywać ten świat literacki?
1: Ja mam wrażenie, że ucieszymy się, jak przyjdzie i wyjdzie z jakimś takim poczuciem sensownie spędzonego, miło spędzonego czasu, sensownie spędzonego czasu, takiego czasu właśnie bycia też z innymi osobami, które się tym interesują. Ale myślę, że dla nas priorytetem było to, żeby pokazać, że literatura jest sposobem myślenia o świecie, jest sposobem zastanawiania się nad światem, jest sposobem reagowania na świat. Stąd też te rozmowy, stąd też panele dyskusyjne, też stąd warsztaty. Więc mamy też taką potrzebę, żeby wyjąć tę literaturę z tych sal akademickich. Jakoś mamy taką nadzieję, że ten spędzony od dzisiaj do niedzieli czas przez te 3 dni będzie też dla nas nie zwolnienie z założeniem, że ma być to żar, i też stąd taka potrzeba, że to był czas, gdzie tym festiwalem trochę będziemy żyć i gdzie ta literatura będzie wszechotaczająca i że będzie dla nas towarzyszką trochę przez ten weekend i gdzieś takim zapełnieniem czasu z muzyką, z kulturą, żeby to było takim zetknięciem się z Ameryką Łacińską poprzez literaturę, ale też przez, mam nadzieję, przez w ogóle atmosferę, którą będziemy się starały skonstruować, podobną do tego, co znamy stamtąd.
0: Tak Katarzyna Kowalska opowiadała i zachęcała nas nie tylko do wybrania się na festiwal Fervor Latino, ale przede wszystkim do sięgnięcia po literaturę z krajów Ameryki Południowej, bo naprawdę warto, szczególnie, że w Polsce coraz więcej tych książek się u nas w polskim tłumaczeniu

doświadczeniu ukazuje. A ja mogę wam tylko zdradzić, że na pewno do niedzieli znajdziecie mnie właśnie na tym festiwalu buszując w jakichś regałach z książkami z Meksyku i z Argentyny. Także może do zobaczenia.

0: 12 minut pozostało do godziny 13. W czwórce od 10, no, było bardzo kulturalnie, więc może już wystarczy. Zmiana warty przed nami, Kamil Jasiński. Cześć.
1: Będzie bardzo kulturalnie. Kulturalna muzyczka, klasyczna, poważna, wiesz, z delikatnym bicikiem, ale zapraszam. Niech ci, którzy zachęcili się ofertą kulturalną, niech tutaj nie czują się niezaproszeni, wykluczeni, albo zniechęceni, czy wykluczeni. Zapraszam. Będzie oczywiście to też spotkanie z kulturą, trochę inną, w innej formie, ale jak najbardziej, może nie o... Ale zapraszam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy weekend. Będzie na pewno dynamicznie i z humorkiem. Hehe, będą konkursy, zgadywanki, więc zapraszam.
0: No jak to zawsze u Kamila. Zostańcie po prostu z czwórką. Ja bardzo dziękuję za dziś. Ze mną Daria Brzezińska, Kuba Szczepaniak. Życzymy wam oczywiście pięknego piątku. A my słyszymy się już jutro o godzinie 10 w przerwie weekendowej.

0: weight in the scene, I'm a fat boy. And I won't never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa, albo wydawać siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
2: Nie,

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: 11 minut po godzinie 13, tydzień czekania i znowu słyszymy się w Hejterskiej. Co prawda dzisiaj, chwil kilka temu, pojawiły się zarzuty, że koniec tutaj kulturalnej audycji, koniec z kulturką, a tu proszę bardzo, pianinko na dzień dobry, więc myślę, że śmiało można powiedzieć pełna kultura. Także w Hejterskiej przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem i czwórkowe gadżety będą do zgarnięcia i będzie dużo złej i dużo bardzo dobrej muzyki. To jest właśnie paradoks Hejterskiej. Z jednej strony to jest najgorsza audycja na świecie, a z drugiej strony najlepsza. Jak to jest możliwe? No mam nadzieję, że kiedyś naukowcy się tym zajmą. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, mam nadzieję też, że będziecie zaglądać na naszą grupkę Hejterska 4.1. Kto jeszcze się nie zapisał, ten zgniłe jajo, ale oczywiście te zaległości można nadrobić i ten smrodek wtedy jak za dotknięciem magicznej różdżki znika. Więc tak, jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, to zapraszam. Hejterska 4.1.

No i pojawiły się już pierwsze hejterskie komentarze. Mało dudni od Pawła, hejterska 4.1. Siema, dzisiaj znowu kolanerska chyba, bo nic nie łupie i nawet szyby nie drżą. Spokojnie, mordo, zaraz się rozkręci. Koniec żartów, pozdrowienia dla największego ślimaka drogowego i największego cieniasa na siłowni, czyli Michała. Pospiesz się, bo miasto korkujesz, czyli on jeszcze nie dojechał na siłownię, z tego rozumiem, tak? I się ustawiliście. Mam nadzieję, że w piątek to zestaw dyskotekowy. No i pytanie zarówno do Michała, jak i do Artura. Jaki rekord na ławie? Pozdrawiam serdecznie i życzę oczywiście największych przyrostów, ekstremalnej docinki i okablowania. Siema mordy, jest i Maciek. Czy to nie pora znaleźć jakąś kolejną postać? Postać mem, która nagra dżingielek na początek hejterskiej, jakieś propozycje? No i pojawiła się propozycja związana z pizzą kebab. Już to było przerabiane kiedyś w czwórce, więc już raczej do tej samej rzeki nie będziemy wchodzić. Nie, nie będzie takiego dżingla. Dobra, lecimy. Hejterska 4.1, grupka na Facebooku. Zachęcam do wklejania memów, spostrzeżeń, złotych myśli na temat dzisiejszej playlisty. No, jeśli chodzi o brzmienie, jakich można dzisiaj się spodziewać, no to raczej łupanka przez najbliższe dwie godziny.

No jednak wśród słuchaczy hejterskich to jest absolutna topka. Sami koneserzy, entuzjaści. No ktoś zauważył, że to była melodia z Różowej Pantery, a właściwie chyba ta osoba zauważyła. Pozdrawiam serdecznie. No jednak co wprawione ucho, co doświadczony słuchacz, no to jednak... To są lata doświadczenia, żeby wyłapać tak szybko, co to za melodia. Łupanka dziś od ranka, bo mnie coś w krzyżu łupie. Jest i Przemek, pozdrawiam serdecznie. Hejterska jest najlepsza, bo jest najgorsza. Czego nie rozumiecie? Mhm.

Kabauryt. Wspaniale się zaczęło, kompletna porażka, słucham bez przyjemności komentarz od Agnieszki. Cześć, pozdrawiam serdecznie w laboratorium w Słupsku. Z laboratorium w Słupsku. Zaraz czas zacząć weekend i właśnie zastanawiam się, czy laboratorium to jest jakiś klub? Tak brzmi jak jakieś dramiki albo psytrance tam były grane. Czy to prawdziwe laboratorium i naprawdę coś tam jest, wiesz, badane, jakieś próbówki, przelewy i tak dalej, pstryknięcia i inne urządzenia. Pozdrawiamy serdecznie. W każdym razie ślemy pozdrowienia, tak, do laboratorium, niezależnie od tego, czy tam... A może być właśnie takie prawdziwe laboratorium z próbówkami i jeszcze do tego leci hejterska, więc jakieś psytransy, inne łupanki. No, tyle rozwiązań, tyle możliwości.

Weronika serdecznie pozdrawia. To ona rozpoznała, że to różowa pantera. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Kamil, tobie Łódź. Odblokowała się, bo ten ślimak Michał przyspieszył. No to zaraz będzie trening. Zaraz będzie trening, ale krew będzie krążyła w waszych muskułach. Pozdrawiam was serdecznie. Ja dzisiaj się bawię w busiarza, więc proszę o konkretne busiarskie traczki, żeby auto nie odczuwało przeładowania. To czym jest tak napakowane, ale dzisiaj taka muza w hejterskiej, jak taka trójka rozrabiaków z klasy na ostatnim siedzeniu. Oni mogliby na jakiejś wycieczce, prawda, puszczać to sobie z telefonu. To dzisiaj jest taka muza. Chociaż tam jeszcze jakiś taki patusiarski rap pewnie by się pojawiał, no a nie będziemy czegoś takiego grać, bo tam są przekleństwa. Jedno wielkie piknięcie by z tego wyszło, chociaż Hubert trafnie zauważył ebe. Pozdrawiamy Huberta. Czy będzie dzisiaj jakiś Elmhorn? Być może gdzieś jakiś element takiej trąby się pojawi, natomiast teraz ja już na zawołanie mogę zrobić buzią, tak jak bracia Golec też przecież. To, no prawie udał się takie, troszeczkę taka trąbka. Oni też, prawda, sprawiają, że dmuchają i piękne dźwięki wychodzą. Bracia Golec, jak ja ich nienawidzę. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Proszę usunąć ten post.

Powiem wam, że sam w szoku jestem, że to powiedziałem w hejterskiej Cukero i Bajla, ale nawet dobry remix, chociaż byłem zdziwiony, jak na to trafiłem, tam przygotowując audycję i szukając czegoś do playlisty. Na początku nie, a później tak trochę ten bicik tak siadł, myślę, dobra, niechaj będzie. Zerkam jeszcze, co tam dzieje się w komentarzach. Hejterska 4.1, możecie oczywiście komentować, zaglądać, dodawać się do grupy. Ja dzisiaj po hejterskiej na odwrót, dzień dobry. Czy nie rozumiem, że będzie podcast, czy teraz jest na żywo i zawsze podcaście, niezrozumiałe to jest. Jest i Paweł, który napisał jakże enigmatyczne yo. Piąteczek i hejterska ze zdalnej, komentarz od Patryka, pozdrawiamy, pozdrówki, no to korzystaj. Korzystaj z tego home office. No właśnie, czuję się jak w tej zapowiedzi pogody. Niby pogoda jest, a zdrowia zabrakło, chlip. A jesiennego negliżu nie było, no mogę trochę na basen, no może trochę na basenie, ale kryty basen, kefas, pozdrówki i szybkiego powrotu do zdrowia. Oczywiście jest i Łukasz, jestem pozdro. To jest ta sama osoba ludzka z obrazka właśnie. Jest obrazek pokazujący, jak słuchanie hejterskiej wpływa na ludzki organizm, więc ostrożnie. Drop it.

To ta słynna zdekonstruowana muzyka klubowa Ekwador, bardzo dobra nutka. Justyna, Ewa, Klaudia, Sebastian właśnie teraz. To są nasi nowi grupkowicze, dołączyli do naszej grupy hejterska 4.1. Zapraszam serdecznie, nie ma co się ociągać, nie ma co tam tego nieprzyjemnego aromatu rozpościerać dookoła siebie, bo kto nie jest jeszcze na grupce, ten zgniłe jajo. 226452100 to jest numer do naszego studia. Czas na konkursiwo, czas na pytania prosto z internetu. Niestety muszę was zmartwić, nie będzie nic o pizzy z kebabem. Już wykorzystaliśmy ten temat. Ta postać związana z pizzą z kebabem też dzisiaj w konkursie się nie pojawi. Ale natomiast zastanawiacie się pewnie, co będzie do zgarnięcia. Nie będzie tej kategorii, ale bardzo interesujące nagrody. Do zgarnięcia dzisiaj... Wow, kto by nie chciał tego wygrać, więc dzwońcie 226452100, numer do studia czwórki, mi 1 z 10 i sprawa dla reportera się pojawi dzisiaj, no dobre pytanka, 226452100, aha, jeszcze pamiętniki z wakacji.

0: I już teraz czas na nasze konkursiwo. Przypominam, że dzisiaj moc atrakcyjnych nagród do zgarnięcia. Co konkretnie?
1: Plastikowe barachło.
0: No, stawka jest naprawdę wysoka. W lewym narożniku Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć, Kamilu, witam serdecznie.
0: No, siemano, jak u ciebie piątkowe samopoczucie, nastrój?
2: Też w porządku, też ogólnie dzisiaj na zdalnym, więc korzystam.
0: Więc już masz weekend, tak?
2: O, powiedzmy, że
0: no to
2: tak.
0: Powiedz, Łukasz, szef nie słucha, jak sobie korzystasz z tego, że na zdalnym?
2: No nie, pracuję.
0: No dobra, ale no można korzystać w taki sposób, że się nie ubierałeś na przykład. To też jest skorzystanie, prawda? Oszczędza
2: tak,
0: się.
2: Tak, to lubię właśnie w ten sposób pracować. Tak
0: na mydle też można zaoszczędzić parę złotych, pracując na zdalnym i tak dalej, i tak dalej. Dobrze.
2: Tak, pasa do zębów te sprawy.
0: Twoim przeciwnikiem jest Maciek. Dzień dobry, Maćku.
3: Dzień dobry, Kamilu.
0: Siemano, dawno nie dzwoniłeś, co u ciebie?
3: Też na zdalnym jestem, ale w samochodzie.
0: No dobrze. Na głośno mówiącym oczywiście.
3: Oczywiście nawet gdzieś zatrzymałem, bo na A1 jestem, ale żeby mnie znowu policja nie zatrzymała.
0: Właśnie, medycyna zna takie przypadki, że tak, podjeżdżają, jak się dzwoni do hejterskiej.
3: Tak zwanym.
0: Wiu. Dobrze. Panowie, lecimy z konkursiwem. Pierwszy odpowiada Łukasz. Łukasz jako pierwszy się dodzwonił. Pamiętniki z wakacji. Słuchamy fragmentu i tutaj będzie trzeba odgadnąć, jaka część została odwrócona, zrewersowana. O co dokładnie chodziło?
4: Miałam wrażenie, że tylko ja tak. Inni oni podziwiali piękne widoki, a ja bałam się, że zaraz zwymiotuję w taksówce.
0: No co mogło doprowadzić do tych wymiotów? Miałam wrażenie, że tylko ja. Odpowiedź A. Czuję jak faczka kałskiem. Odpowiedź B. Czuję smród potu Dominika. I odpowiedź C. Doświadczyłam klątwy Faraona.
2: Jak będzie dwójeczka.
0: A propos dwójeczki, to jednak tutaj
2: trójeczka.
0: Smród potu, ale dobra. Smród potu Dominika, sprawdzamy.
4: Miałam wrażenie, że tylko ja czuję smród potu Dominika. Oni podziwiali piękne widoki, a ja bałam się, że zaraz zwymiotuję w taksówce.
0: Więc raczej nie dwójeczka.

0: pieczka, tylko pacha, ale jest punkcior. Gratuluję ci serdecznie, Łukaszu. Elegancko. Lecimy dalej. To jest ten sam odcinek, tam naprawdę solidne dramaty się rozgrywały, odpowiada Maciek.
1: To, co widzi Kasia, przeraża ją. Zastanawia się, jak opuścić imprezę.
2: To polewasz buzią, a nie normalnie z puszki.
3: Ale słuchaj.
0: Dlaczego ty to polewasz buzią, a nie normalnie z puszki? Słuchaj, ona polewa grilla, to znaczy bierze grzdyla i tak... tak rozprowadza po mięsiwie napitek, złoty trunek. No i jaka będzie jej odpowiedź? Dlaczego polewa z buzi, a nie z puszki? Ale słuchaj, odpowiedź A. Ciesz się, że z buzi, a nie z pupy. Odpowiedź B. Przecież alkohol dezynfekuje. Odpowiedź C. Ale słuchaj, myłam zęby.
4: Niech będzie też dwójeczka.
0: Przecież alkohol dezynfekuje, sprawdzamy.
3: Ale słuchaj, po pierwsze, myłam zęby jeszcze, a po drugie, to jest tak wysoka temperatura, że żadnych zarazków nie ma.
0: Temperatura wysoka i zęby, niestety, Maćku, punktu brak. Polewałeś tak kiedyś? Polewałeś tak kiedyś?
4: Nie, nigdy nie marnuję alkoholu w ten sposób.
0: Szampan z buzi. Mówię o wodzie, oczywiście, żeby po prostu większa wilgoć tam w węgielku była. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Łukasz i słuchamy fragmentu, to jest teleturniej 1 z 10.
5: Nazwą którego zwierzęcia potocznie nazywamy błędy ortograficzne.
0: Jakie zwierzę to błędy ortograficzne? Według uczestnika teleturnieju 1 z 10. Odpowiedź A. Osią. Odpowiedź B. Szczur. Odpowiedź C. Świnia.
6: A pierwsze to było?
0: Osioł.
6: To bym dał C.
0: C, czyli świnia. Sprawdzamy. Mm-hmm.
5: Nazwą którego zwierzęcia potocznie nazywamy błędy ortograficzne.
7: Osioł.
0: No niestety, u ciebie też punkt, to brak osioł. Oj tak, byczku, minus jeden, niestety. Dobra, lecimy dalej, teraz odpowiada Maciek, fragment sondy ulicznej, ale to jest sonda nos przed paru ładnych lat.
8: Wakacyjne marzenia.
9: No ja bym chciała wyjechać gdzieś daleko, tak poza granicę.
8: Na przykład do jakiegoś państwa?
9: No.
8: A do jakiego?
0: Do jakiego państwa chciałaby wyjechać? Odpowiedź A. Do Elbląga. Odpowiedź B. Gdziekolwiek poza Targówek. I odpowiedź C. Do Australii.
4: C.
0: C. Australii. Sprawdzamy.
8: Do jakiegoś państwa?
9: No.
8: A do jakiego?
9: Do Elbląga na przykład.
0: Jednak Elbląg. Elbląg zwycięża. Byłeś, Maćku, kiedyś w Elblągu?
4: Byłem wczoraj nawet.
0: Tak? I jak? Jak wrażenia? Warto? Warto się tam wybrać?
4: No jak w innym państwie, zupełnie.
0: No, czyli dziewczynka spełniłaby swoje marzenia. Dobra. Punktu brak. Łukasz prowadzi, ale i tak poziom na razie marny u jednego i drugiego. Słuchamy fragmentu. Teraz program Sprawa dla reportera.
10: Dosyć brzydko. Tutaj pięknych okoliczności nie ma dla dzieci. Tu mieszkacie...
0: Tu mieszkacie, no i jak dalej potoczy się wypowiedź pani redaktor? Przecież tu jest syf najgorszy, to jest odpowiedź A. Odpowiedź B. O matko, jeszcze tylko na środku nie powiem, co zrobić. I odpowiedź C. Rzeczywiście, tragicznie, o Jezu.
6: C.
0: C? Sprawdzamy.
10: Tu mieszkacie rzeczywiście tragicznie. O Jezu.
0: Takie MTV Cribs, tylko telewizja publiczna robi taki obchód. Jest punkcio, gratuluję Łukaszu. No dobra, Maciek, honorowy familiada, słuchamy.
11: Co poza butami zakładamy na nogi. Proszę, Patryk.
12: Spodnie.
11: Spodnie. Mamy spodnie. Ewa, co jeszcze?
0: Co Ewa odpowie? Co poza butami zakładamy na nogi? Odpowiedź A, koszulę. Odpowiedź B, krem. Odpowiedź C, czapkę.
4: A.
0: A, koszulę, sprawdzamy.
11: Ewa, co jeszcze?
12: Koszulę. Tak.
0: Jest punkcior, gratuluję, jest honorowy.
4: Wow, honorowy, tak jest.
0: Ale z tą koszulą, wiesz co, wcale aż tak się nie myliła ta pani w teleturnieju. Zawsze w filmach takich Rambo czy coś takiego zrani się w nogę, albo tam jakaś drzazga się dostanie, no to musi to najpierw nożem wyjąć, a później koszulę rozrywa i sobie wiąże jako bandaż.
4: Ja tak zawsze robię. To
0: właśnie.
4: Standardowa procedura.
0: Zawsze, kiedy idziesz na grzyby i się zranisz i igła ci się wbije. Dobrze, wygrywa Łukasz pakiet czwórkowych gadżetów. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Łukaszu, pozdrówki, jakieś życzenia weekendowe, pozdrowienia?
6: Tak, myślę, że możemy pozdrowić szefa. No i tak nie słucha, ale
0: kochanego szefunciu.
6: I oczywiście wszystkich hejterskich świrów jak najbardziej pozdrawiam.
0: Dzięki bardzo, dzięki. Maciek kogoś pozdrawia?
4: Ja pozdrawiam.

0: całą czwórkę, no i oczywiście wszystkich słuchaczy najlepszej audycji świata, hejterska.
1: Dzięki bardzo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Hejka. Maćku, wracaj szczęśliwie, pozdrówki dla was, dobrego weekendu, nara!

Co my zrobimy z pijanym żeglarzem? Damian natomiast pisze: przepraszam za spóźnienie i proszę o usprawiedliwienie. Spoko, nowy rok dopiero się zaczął, akademicki, więc pierwsze usprawiedliwienie, nieprzygotowanie. Śmiało, możesz jeszcze korzystać. No i oczywiście należy przypodkaścić. Wszystkie hejterskie zadaję ci na następne spotkanie. Szybko się siedzi z hejterską, nawet zakwasy mogą się pojawić w niektórych częściach ciała, więc pozdrawiamy serdecznie Adama. Nie ma nowego intro, bo dawno nie było wywiadu. No to proszę bardzo, kto powinien pojawić się w hejterskiej? Zainspirujcie mnie, bo naprawdę też już bym z chęcią z kimś tutaj porozmawiał, zrobił jakąś nową osobę, zaprosił i interko dograł. Ale kto? Dobra, co jeszcze tutaj widzę w komentarzach? Nie wiem, co jest gorsze, prawidłowe odpowiedzi, czy te, które redaktor wymyśla. Znaczy, w hejterskiej, jak się mówi gorsze, to znaczy, że lepsze chyba, tak? To wszystko tutaj jest na odwrót. No nie wiem. Każdy musi chyba sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na pewno ja będę na inne pytania odpowiadał po godzinie 14, bo będą zgadywanki, solidny set, na pewno dużo jeszcze łupania przed nami, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką i gadżety też będą do zgarnięcia, więc przypominam, hejterska do 15.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: żeby się
1: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: A, taki delikatny psytransik. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
2: Pogoda. Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-ką ze Szczembia-Zdroju, dojeżdżam do Gliwic. Także ta nasza A1-ka jest naprawdę w tacy.
1: Spontaniczne wyjazdy.

0: jazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
1: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
0: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siemano, tutaj RC.

0: Hejterska 4.
1: I dzień dobry. Druga godzina hejterskiej przed nami. AC Techno, ale będzie jechane w tej godzinie. No i oczywiście też mam nadzieję, że zgadywany. Łukasz jeszcze dopytuje, czy można przetłumaczyć prognozę pogody. Kolega w pracy nie zrozumiał. Pierwsza połowa października jeszcze słoneczna, w miarę ciepła. Później pogoda zacznie się pogarszać. Zapraszam, jesteśmy razem do 15:00.

0: Hejterska 4.
1: No to zaczynamy nasze zgadywanki. 226452100, numer do studia czwórki. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Dzisiejsza kategoria to postać. Szukamy jakiejś osoby. 226452100. Kto to może być? Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania. 226452100.

0: 226452100, numer do studia czwórki, 12 minut po godzinie 14, jako pierwszy dodzwonić do nas Wiesiek. Dzień dobry, Wieśku.
1: Dzień dobry, Kamilu. Jak się masz przed weekendem?
0: No wspaniale, wspaniale. Bardzo dobry tydzień to był, więc tym bardziej czekam na weekend. Mam nadzieję, że będę mógł się zrelaksować. A ty jak tam?
1: No ja też mam nadzieję, że będziemy mogli się zrelaksować.
0: Czy jakieś meczyki są?
1: Słuchaj, ostatniego meczu reprezentacji nie oglądałem i jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: No dobrze, to nie pytam o wynik, bo nawet nie wiem, że takowy się odbył, ale dobrze. Wieśku, nie o piłce nożnej rozmawiamy, słuchamy pytania.
1: Wracamy do twojej ulubionej kategorii moich pytań, czyli czy dzisiejsze hasło zaczyna się na którą z liter od A do L?
0: Jezu, jak ja nie lubię tych twoich pytań. Dobra, to mówisz alfabet i ja mówię stop. Czy się zaczyna, czy nie?
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
0: Tak.
1: Dobra, i drugie pytanie z Polski. Już był mat maritimy przed twoim relaksem weekendowym. Czy to jest więcej niż jeden wyraz?
0: Tak.
1: Dobra odpowiedź, Kamil Jasiński.
0: Niestety nie, to nie jestem ja. Może w swojej urodziny takie hasło zrobię, albo z okazji dnia dziecka. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Wieśku, dziękuję
1: ale
0: ci bardzo.
1: Kiedyś będzie.
0: Na pewno.
1: Obiecaj, że kiedyś będzie.
0: Na pewno. Dobra. Kiedyś będzie takie hasło. Dzięki. Trzymaj się na razie. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. No i później strzelacie dwa słowa, więc wychodzi na to, że chyba imię i nazwisko, ale może wcale tak nie jest. 226452100.

0: little fucking dark cunts. Who's all these people who keep fucking MSN in our lot of me? They keep sending these fucking messages on my tube or something like that, saying, yeah, both cops, when's these new videos coming out now, lad? Yeah, man, you little fucking dark irritating. I Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć, Kamilu, jestem.
0: Siemano, jak u ciebie dzisiaj?
1: Siemano.
0: Piątek.
1: A elegancko.
0: Jakieś plany na weekend?
1: Wracam do domu, tak. Będzie imprezka na Dzień Chłopaka, bo jedziemy na... Taka impreza koszykowa w Łodzi.
0: Czyli impreza z okazji Dnia Chłopaka, same chłopaki?

0: Czy jakieś dziewczyny wpadną?
1: Nie wiem, no ja ze swoją jadę żoną.
0: No dobra, dobra. Nic nie wiadomo, jak ta impreza się rozkręci. Dobra. To
1: nie miłej, wiadomo, nie
0: miłej
1: wiadomo.
0: Zabawy wam życzę. Samych rzutów za 3 punkty, tak? Jak koszykarska tak impreza. Słuchamy tak pytania. Tak. Kategoria postać.
1: Postać. Czy to jest postać żyjąca?
0: Nie.
1: No okej. Okay. Elvis Presley.
0: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
1: Elvis Presley.
0: Niestety nie. Elvis Presley był z plastiku, miał na głowie kukuryku. Stojąc klasyka.
1: Tak jest.
0: Trzymaj się, pozdrówki na razie. 2, 2, 6, 4, 5, 2, 1, 0, 0. To jest numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie.

0: Bring it.
1: Come on, man, it's new millennium thing, this man.
2: Osiemnaście minut po godzinie 14. Proszę bardzo, miłośnik języka polskiego jest na linii. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Jak
2: wiem,
3: ty masz?
2: Wiem, że lubisz odmiany przez przypadki.
3: Tak, bo żaden język jak polski nie ma tak wspaniałego w ogóle odmiany wszystkiego. Liczb, słów.
2: Można sobie, siedzieć, rozmawiać i odmieniać. Filipie, przechodząc do... I jeszcze co można?
3: No, nikt nie może być tak dumny z trudnego języka jak my.
2: Tak, to prawda, to prawda. I nikt nie jest w stanie tak pięknych błędów też popełniać. Ale dobrze, przechodzimy do konkretów. Filipie, słuchamy twojego pytania.
3: A jest szansa, żebym... Bo ja dopiero właśnie wyszłem z pracy. I znam tylko pytanie, że ta postać nie żyje. Odpowiedź.
2: No nie żyje.
3: Coś więcej było?
2: Było. Było, czy to są dwa słowa. I to są dwa słowa. I jeszcze było, czy dzisiejsze hasło zaczyna się na jedną z liter alfabetu od A do L i tak. I nie jest to Elvis Presley. To już wiemy.
3: Czy to mężczyzna?
2: Tak.
3: Był?
2: Tak. Dobry chłopak.
3: Jezus Chrystus.
2: Nie, to nie jest Jezus Chrystus. Niestety nie. Amen, amen.
3: Też był dobry chłopak, słyszałem.
2: Dobry chłopak, dobry
3: chłopak. Wszystkiego dobrego,
2: trzymaj
3: kłaniam
2: się. Na razie. 226452100. To jest numer do naszego studia. Jakiej postaci dzisiaj szukamy? Wiemy już, że mężczyzna, nieżyjący. 226452100. Znaczy, pytanie brzmiało, czy on żyje? Nie żyje, ale czy on kiedykolwiek żył, czy jest to postać fikcyjna, tego jeszcze nie ustaliliśmy. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry, Kamilu, cześć.
2: Cześć, jak tam u ciebie plany na weekend?
4: No właśnie zakończyłem pracę i słucham audycji i jest git.
2: Nóżka chodzi?
4: Nóżka chodzi, nie, to co zrobiłeś od 13 to w ogóle powinno być codziennie hejterska, ale to każdy już wie, wiem, że nie może być.
2: No ja właśnie zawsze mam poczucie, jak taka jest sieka w hejterskiej, tak sobie tego słucham i wychodzę po audycji zawsze i mało, poszedłbym od razu na imprezę, ale niestety jeszcze o 15 w piątek nie ma żadnej imprezy, a wieczorem jak się bibki zaczynają, no to już różnie z tym bywa, prawda? Człowiek zmęczony, już w dresiku sobie siedzi.
4: Nie, no to trzeba właśnie wtedy hejterską włączyć albo otworzyć i już się idzie z nóżką.
2: Lustra warszawskie też zamknięte o tej porze, nic nie poradzimy. Kamilu, tak. Przechodzimy do konkretów, słuchamy pytania.
4: Dobra, no to ustalmy, czy to była fikcyjna postać.
2: Nie.
4: Dobra, no to mój strzał Hulk Hogan.
2: Jakim cudem? Jakim cudem? To jest Hulk Hogan!
4: Yeah! To była moja pierwsza myśl i jak powiedziałeś, że nie żyje, to pomyślałem o nim.
2: Tylu innych dobrych chłopaków już nie żyje, a ty musiałeś strzelić Hulka Hogana. Elegancko. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
4: Dziękuję.
2: Piękny strzał. Złoty, chociaż nie, może nie jest złoty strzał, blond.

0: Hejterska 4.
1: No bardzo szybko się przy tych piosenkach siedzi. Dobrze, ale nie ma tego złego. Całe szczęście możemy korzystać ze strony www.hasładokonkursów.pl i proszę bardzo, właśnie sztuczna inteligencja podpowiedziała nam nowe hasło. Tym razem kategoria, która spotkała się kiedyś z bardzo ciepłym przyjęciem. Dzieciństwo. 226452100. Numer do naszego studia. Wspominamy lata wczesnoszkolne, przedszkolne. 226452100. Pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony.

0: wspomnień czar. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, cześć Kamilo, jeszcze
0: cześć. Raz. Dawaj dwa pytanka. Dzieciństwo.
1: Dwa pytanka, no to pierwsze pytanie, czy to jest coś do jedzenia?
0: Nie. Znaczy wiesz, dzieci no to... różne rzeczy wkładają do buzi, ale raczej to nie jest smaczne.
1: No to nie. To pytanie, czy to jest jakaś gra?
0: Nie. Ale muszę powiedzieć, że dzisiejsze hasło wygląda apetycznie. Jak byłem mały, to próbowałem, no ale przekonałem się na własnej skórze, że jednak nie. Nie, to nie jest gra, nie można tego zjeść.
1: To może to jest śnieg.
0: Żółty? Biały można, na luzie można jeść. Nie, żółtego tylko nie można. Tylko...
1: Żółtego proszę nie jeść, tak jest.
0: Nie, to nie jest śnieg. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No, ale ile uśmiechu, jak tylko pojawia się żółty śnieg. Wszystkich cieszy. 226452100, numer do naszego studia. Pamiętam, że kiedyś była taka gra wideo South Park i tam rzucało się śnieżkami przeciwników i jak rzuciło się żółtą śnieżką, to mocniej raziła. Dobrze, mamy Maćka teraz. Dzień dobry.
2: Welcome back. Welcome. Czy to jest rzecz raczej użytkowana przez dorosłych?
0: Nie.
2: Nie.
0: Nie.
2: All right. To w takim razie to będzie

0: Tą rajstopy.
1: A propos zakładania na nóg we wcześniejszym konkursie. Nie, to nie są rajstopy.
0: Nie jest. Nie za. Dobra, Marka, hej.
1: Na razie, hej, hej. 226452100. Numer do naszego studia i mamy Pawła. Dzień dobry.
2: No, cześć, cześć.
1: Cześć, Pawle. Słuchamy. Pytania.
2: Miałem pomysł, żeby to był klocek, ale jak się bawią duzi, to też chyba odpada to, bo to
1: nie. A teraz te wszystkie zestawy za 2000 zł dla dorosłych się bawią się. Chyba, że o innych klockach myślisz, a propos żółtego śniegu, ale nie idźmy w to.
2: Bywa różnie. No to może ja od razu, czy to jest kobieta?
1: Myślę, że dzisiejsze hasło nie ma takiej płci zdefiniowanej, ale może być.
2: To jest właśnie żeńskie, męskie, bo to właśnie zabawka to jest ona, nie? A but to jest on. O,
1: są tak. Różne rodzaje.
2: No to baba z wąsem będzie takim prostym...
1: Baba z wąsem, tak, po środku, tak?
2: Po środku,
1: ale
2: dobra.
1: To nie jest ona, trzyma się na razie, pozdrówki. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Jest Michał, dzień dobry. Halo, Michale.
3: Kamilu, to mówisz, że kiedyś to zjadłeś, tak?
1: Włożyłem do buzi, ale nie zjadłem.
3: Słuchaj, to moje pytanie... to już było pytanie. Dobrze. Czy to jest plastelina?
1: O tym też myślałem. Też wkładałem do buzi, niesmaczna, ohydna, ale nie, to nie jest plastelina. Nie,
3: aj,
1: niestety.
3: Kamilu, Cwany Lisie, pozdrawiam.
1: Modelina też to nie jest, od razu też próbowałem i nie warto. 226452100, numer do naszego studia. I Weronika jest na linii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Weroniko,
4: czy
1: słuchamy.
4: To jest, czy to jest coś, co jest w domu, czy raczej na dworze?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
4: Czy to jest coś, co spotkamy na dworze?
1: No sobie możesz wszystko wystawić na zewnątrz, ale no.
4: Aha,
1: nie,
4: rozumiem.
1: Nie. Raczej...
4: To nie jest element otoczenia, okej, okay, dobra. To moja odpowiedź, czy to są baterie?
1: Nie, to nie są baterie. Nasze dzisiejsze hasło przede wszystkim... Powstaje w domu, i nic więcej nie mówię, tak. Ale
4: okay,
1: tak,
4: dobra,
1: i tu ciach bajera, trzymaj się na razie, tak, pozdrówki, papa. No jeszcze mamy Filipa. Dzień dobry, Filipie.
5: Dzień dobry, zbiliście mnie z pantałyku. Czy to jest kruche?
1: Nie. Nasze ludzkie życie jest takie kruche, a to jest część życia, dzisiejsze hasło.
5: To zależy od perspektywy. Powstaje w domu.
1: Mhm.
5: Dzieciństwo.
1: Tak.
5: Czy to jest niemowlę?
1: Dzieci mają dzieci. Nie, to nie jest niemowlę. Nie.
5: Tak, zgadza się, to o mnie akurat.
1: Trzymaj się, pozdrawiam się serdecznie, Filipie. Dzięki bardzo, na razie pozdrówki dla rodziny. 226452100, numer do naszego studia, kategoria dzieciństwo.

Cały czas tutaj stronkę mam otwartą ze zdjęciami Hulka Hogana, chociaż konkurs już się zmienił i na większości jest oczywiście bez koszulki. 226 45 21 00 numer do naszego studia. Bartek jest na linii.

0: Dzień dobry, Bartku.
1: Cześć, witaj, hej.
0: Cześć, słuchamy twojego pytania, kategoria dzieciństwo.
1: Czy można tym, jak się dobrze uprzesz, czy można tym zakręcić?
0: Teoretycznie wszystkim możesz zakręcić. Kogoś też możesz zakręcić. No, nie służy to do kręcenia, no ale możesz tym pomachać, no możesz.
1: Kurde, myślałem o bączku, ale dobra, to chyba nie jest.
0: No bączek przede wszystkim służy do kręcenia, ale nie, to nie jest bączek.
1: Właśnie.
0: Niestety nie. Bartek, pozdrówki, elo. Teraz mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
2: Jest to z drewna?
0: Nie.
2: Ha. To mi dałeś do myślenia.
0: No właśnie. A o czym myślałeś drewnianym?
2: O klockach.
3: Pinokio, jestem chłopcem z drewna. Jesteś prawdziwym chłopcem. Pinokio.
0: Nie.
2: Czy to jest wiatrak? Taki wiatraczek?
0: Nie? Taki plastikowy wiatraczek, nie z drewna. Tak. Wiem, dobrze, że doprecyzowałeś. Nie, to nie jest wiatrak, niestety nie. I wiatrakiem też można zakręcić, a propos pytania twojego poprzednika. Trzymaj się, Pawle, pozdrawiam serdecznie. Hej, hej. No i teraz mamy zapasowego Pawła. Dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Siema, dawaj.
4: Czy to można formować palcami, rękoma?
0: Robisz to rękoma, ale nie powiedziałbym, że to formuje, że to nie jest miękkie.
4: Czy to jest klej z mąki?
0: I co z takiego kleju z mąki jesteś w stanie uformować? Musisz sobie łapy tylko skleić. Musisz tam namoczyć dużo gazety, żeby coś się tam uformowało. Samego kleju nie uformujesz. Ale nie, to nie jest klej z mąki, niestety nie. Papier marszy, technologia, technika, tworzenia rzeźb. Nie. Trzymaj się, Pawle, pozdrawiam serdecznie. Mały artysta nam się trafił. I mamy teraz Michała na linii. Dzień dobry.
5: Dobrze, że się witam.
0: Siemano, słuchamy.
5: Trochę mi porozbijało odpowiedzi, ale to jest coś do kręcenia, tak? Tak, dobrze słyszałem podpowiedź.
0: Michale, umówiliśmy się, że wszystkim można zakręcić.
5: A, wszystkim można zakręcić.
0: Tak, to nie jest takie urządzenie do kręcenia. To nie jest korba na przykład. Śmigło to też nie jest.
5: Tak, no wiem, że wszystkim można zakręcić.
0: Fidget spinner.
5: Ale pierwsza myśl, jaka moja była, to było ciasto na Karpatkę. Największa pułapka.
0: Dzieciństwo. Jako, zaganiali cię do robienia ciasta na Karpatkę w dzieciństwie?
5: Nie, to taka pokusa, bo jak robiłem ciasto, to wtedy...
0: A, żeby zjeść sobie, tak?
5: Tak.
0: Surowe ciasto.
5: Surowe ciasto i od razu, niedobre. No,
0: i po paluchach. A widzisz, a Amerykanie jedzą surowe ciasto na ciasteczka i jakoś żyją. Co prawda inna jakość życia niż u nas, ale żyją. Dobrze. Michale, niestety to nie jest ciasto na Karpatkę. Nie można tego jeść. To znaczy, można włożyć do buzi, ale nie je się tego. 226-45-21-00, numer do naszego studia i mamy Filipa. Dzień dobry.
6: Ponownie, dzień dobry.
0: Filipie, słuchamy.
6: Czy ta rzecz po pewnym czasie zastyga?
0: Nie, raczej usycha. Usycha.
6: No nie wiem, ciastolina.
0: Nie, to nie jest ciastolina, modelina, nic takiego miękkiego do formowania. To wszystko możemy wyeliminować. Pozdrawiam cię czule. Trzymaj się, może później się uda. Na razie. I Ania jest na linii. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Aniu, słuchamy.
7: Mam pytanie. Czy ta rzecz mieści się w dłoni?
0: Tak. Co to może być?
7: Gumka do mazania.
0: Do zmazywania. Tak?
7: Tak.
0: Nie, to nie jest niestety gumka. Nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się.
7: Pozdrawiam.
0: Na razie, dawno już tego przedmiotu nie widziałem. I jeszcze mamy Weronikę na linii. Halo, Weroniko.
8: Halo.
0: Hop, hop. Czy się słyszymy?
9: Ja słyszę.
0: I my też cię słyszymy. Pięknie brzmisz. Słuchamy więc pytania.
9: Super. Czy to zostawia plamy na podłodze?
0: Nie.
9: No to jeżeli to nie są przybory plastyczne, ani nie zostawia to plamy na podłodze i robi się to w domu, nie wiem, proszek do prania?
0: Proszek, nie, to nie jest proszek do prania, nie. Na lekcji techniki pranie ewentualnie. Trzymaj się na razie,
9: dzięki,
0: hej, pozdrawiam. Robi się to w domu, ale można też to robić na lekcji. Może być takie zadanie na lekcji, albo nawet w przedszkolu. To musi powstać. 226452100, numer do naszego studia. No coś, co jest wynikiem jakichś kreatywnych działań, kreatywnej pracy manualnej. 226452100.

0: how stupid, go dumb, everybody get drunk.
1: Watch out. 23 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Jarek jest na linii. Dzień dobry, Jarku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak wspominasz lekcję plastyki?
2: Jeszcze raz proszę powtórzyć?
1: Jak wspominasz lekcję plastyki z podstawówki?
2: Bardzo dobrze. No to bardzo dobrze. Byłem bardzo dobry.
1: Tak? Szóstki dobrze. Były? Bardzo szóstki dobrze. Same?
2: Coś... coś... Same szóstki, uśmieszki i takie rzeczy. Mm.
1: Uśmieszki nauczycielki. Tak. Dobra, nie brnijmy. Jarku, słuchamy pytania.
2: Tak ja bym chciał od razu powiedzieć.
1: Dawaj.
2: Czy to jest gwizdek?
1: Gwizdek? A kto gwizdek. Gwizda, ten nie wygrywa niestety. Tak to się złożyło. Nie, to nie jest gwizdek. Nie tym razem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się na razie. 226452100. Poza tym w pomieszczeniu nie można gwizdać. To jest taki przesąd. To przywołuje szatana. Z taki podlaski zabobon. Paweł jest razem z nami. Halo.
3: Cześć, po raz drugi.
1: Siemano, słuchamy.
3: Pytanie, czy jest to zrobione z owoca rośliny?
1: Z owoca, no z rośliny.
3: Z drzewa.
1: Halo?
3: Tak, tak.
1: Tak, tak. No coś z rośliny, z rośliny.
3: Czy to jest kasztanowy ludzik?
1: Tak, to jest ludzik kasztanowy. Ha, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Elegancko. Robiłeś kiedyś?
3: Nie robił.
1: Jakieś... Miałeś jakiś swój ulubiony model? Ja lubiłem konia robić, czy tam powiedzmy krowo-konia.
3: Zdecydowanie, konia albo żołnierzyk.
1: No, ale koń był łatwiejszy, ponieważ no, miał cztery nóżki. Łatwiej było go utrzymać jakby w poziomie, prawda? Nie wywracał się jak żołnierz.
3: Oczywiście, zgadzam się.
1: No i pięknie, Pawle. No to chyba dzisiaj jakieś ludki z kasztanów powstaną, co? By poświętować.
3: Jak dziecko poproszę, to może zrobię.
1: To ukulajcie pana redaktora na specjalne zamówienie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe gadżety są już twoje. Miłego popołudnia życzę.
3: Dziękuję, wzajemnie.
1: Na razie, hej, hej. Cześć.

roku również wygrałem konkurs odgadując Hulka Hogana. Powinienem trudniejszego wrestlera tym razem wybrać. Albo kogoś, może kogoś z tej meksykańskiej sceny. To byłoby trudniejsze. Żabka Excellent pisze, że nóżka skacze. Jest polski pomidorek, nie zapominajcie o tym. A język polski jest jak pomidorek, nie zapominajcie o tym. Dlaczego jest jak pomidorek? Co jest pomidorowego w języku polskim? Jarzębina jak nic, komentarz od Kamila. Może Marzia by wpadła na interview. It would be very difficult, tak mi się wydaje. Bo nie wiem, czy tam angielski, czy bardziej po włosku byłoby trzeba przeprowadzić rozmowę. No, dobrze by było. Tylko ona chyba mieszka daleko, daleko, daleko. O, jest i Radziu, ebebe, pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry, chciałbym przeprosić, że dzisiaj nikt z naszego biura nie słucha audycji. Mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jej przebieg. No dzisiaj same dobre piosenki, dlatego, że nie słuchacie. Wszystko dlatego.

Żab. Adekwatny utwór, chociaż dużo jest stereotypów na temat karpiarzy. Nie wiem, czy krzywdzących. Na pewno są to zabawne stereotypy, których teraz nie będę przytaczał. No, ale myślę, że coś z dzisiejszej playlisty można uznać, że było karpiarskiego. Ja już się z wami powoli żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ostatnie 2 godziny. Hejterska powróci za tydzień o tej samej porze, a my słyszymy się rzecz jasna też w poniedziałek w popołudniowie. No i czy można lepiej rozpocząć weekend Crazy Frogiem i JPP-em? Wielkie dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Yeah.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Me and You od Bonobo. Przyjemnie się zrobiło. Minęła godzina 15.
0: Pogoda.
1: Wyżej w Tatrach panują trudne zimowe warunki, ostrzegają ratownicy TOPR. W ostatnich dniach pomagali turystom po upadkach chociażby w rejonie Zawratu i Świnickiej Przełęczy. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony. Osobom bez doświadczenia w zimowych wędrówkach odradzamy wyjścia w wysokie góry w nadchodzący weekend. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki, no a większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tam tego śniegu jest zdecydowanie mniej.
1: A weekend zapowiada się słonecznie. W górach coraz szybciej zaczyna robić się ciemno. Wycieczki trzeba planować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem.
3: Korkociąg.
1: Kierowcy jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w stronę Kudowy Zdroju muszą liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony został prawy pas ruchu, mówi Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona. Dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
1: Drogowcy proszą kierowców o ostrożność. Z kolei na drodze ekspresowej S5 na odcinku Kościan Południe-Kościan Północ zderzyły się dwa samochody. Jeden z pasów jest zablokowany. Przenosimy się jeszcze na Śląsk, bo na autostradzie A1

0: prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku na Gorzyczki. To skutkuje ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Prace zakończą się o 16.
1: Autopromocja.
2: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: To Sway Lee w czwórce. Czy wy to czujecie? Weekend, czas, start. Od dzisiaj co piątek razem z wami będziemy trzaskać laptopem, wychodzić z pracy, ładować się do auta albo do pociągu i ruszać w kierunku weekendu, a chcemy towarzyszyć wam absolutnie wszędzie. Nawet jeśli wasz weekend będzie weekendem przy pralce, w ogrodzie albo na kanapie. Też tam będziemy.
1: Z czwórką zawsze po drodze.

My to w ogóle będziemy też wspólnie planować sobotę i niedzielę, chociaż nie wiem, czy słowo plan jest akurat idealne, bo niektórzy wolą postawić na spontan. No właśnie, spontan czy plan? Czy najlepszy weekend to ten zaplanowany od A do Z, czy raczej taki, który zaczyna się od wiadomości pakuj się, za godzinę jestem? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się spontanicznie w piątek po południu powiedzieć jutro jedziemy? Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy. Dajcie znać. 226452100. Czekamy na wasze telefony i dzisiaj będziemy towarzyszyć wam do godziny 19. Magda Żelazowska, Miłosz Duda, Kuba Jamrozek. No i tak się składa, że jak się wyrusza w trasę, niezależnie od tego, czy samochodem, czy pociągiem, czy być może samolotem, chociaż w samolocie pewnie trochę trudniej, to warto postawić na dobrą muzykę. I jedno wam mogę obiecać, my taką muzykę dzisiaj wam zaserwujemy. To najlepszy tego przykład. The Ting Tings i Great DJ specjalnie dla was. Tak na dobry początek.

0: Mówiłem wam, że jak wsiądziecie do naszego samochodu, który ma na karoserii napisane kierunek weekend, to będzie znakomicie, przynajmniej muzycznie. Halo, halo, cześć Marcinie.
1: Cześć, witam was serdecznie. Właśnie jedziemy rodzinnie ze Szczecina do Kołobrzegu. Ten korek, który tam jest, to jest w obu kierunkach. Jest to spowodowane robotami drogowymi. On jest po części nieuzasadniony, oczywiście chyba z braku umiejętności kierowców do włączenia się z dwóch pasów w jeden. Natomiast ja bym radził ominąć pomiędzy Goleniowym a Szczecinem bokiem przez Rurkę, Załom, Klimiska i pojedziecie wolniej, ale na pewno pojedziecie, a nie będziecie stali.
0: To kiedy będziecie u celu w Kołobrzegu?
1: No już właśnie dojeżdżamy.
0: A, czyli rzut beretem. Rozumiem, że jakoś ten czas jednak mimo wszystko wspólnie rodzinnie zagospodarowaliście w trakcie tej trochę dłuższej przeskorki podróży.
1: Jak najbardziej.
0: Słuchaj, a powiedz jeszcze, czy to jest wyjazd spontaniczny, czy zaplanowany przed kilkoma tygodniami? Jak to u was wygląda?
1: Nie, to był wyjazd spowodowany służbą zdrowia dziecka, więc...

0: że tak powiem, tak, to, no, co jakiś czas jeździmy do Szczecina.
1: Trzeba było do lekarza, po prostu. No, tak czasem bywa. Czasem tak bywa, ale przynajmniej spędzacie ten czas razem. Szerokości w takim razie i wszystkiego dobrego w drodze do domu. Dobrego weekendu.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiamy ze Superba.
1: Skąd?
0: Superba.
1: A, no to teraz już wszystko wiadomo. No właśnie. 226452100. Czekam na wasze telefony. Z jednej strony pytam o to, czy spontan, czy plan, jeśli chodzi o wasze plany na weekend, a z drugiej też podpytuję, jak sytuacja na drogach, bo pewnie wielu z was jest teraz w trasie, albo wraca z pracy, albo już trochę wcześniej zdecydowało się na to, żeby ruszyć w Polskę.
2: Jazda na weekend.
3: Jazda na weekend.
2: To jest nowość czwórki.

0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Piątunio jest najlepszy. Nie wiem, czy wiecie, ale w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a u nas weekend zaczyna się w piątek, więc de facto my już ten weekend rozpoczęliśmy i do tego też was zachęcamy. To znaczy możecie teraz rzucić laptopem, albo nie rzucajcie, zamknijcie go po prostu, wsiadajcie w samochód, jedźcie do domu albo planujcie weekend. Planujcie albo jedźcie spontanicznie, bo dzisiaj o tym rozmawiamy. Pytanie do was, czy wy wolicie raczej spontan, czy jednak taki wyjazd weekendowy, ale zaplanowany? 226452100. A za kilka minut w naszym studiu pojawi się Paulina Baranowska, która jest blogerką, jest mamą dwóch córek, Matyldy i Martyny, ale wspólnie z Rafałem Kaczorem tworzą taki rodzinny projekt podróżniczy Bulina Travel, to znaczy odwiedzili już ponad 67 krajów, podróżując z dziećmi. Ja jestem bardzo ciekawy, ile z tych podróży zaczęło się od słów dobra, jedziemy, bez jakiegoś szczególnego planu. O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. 226452100. Czekamy na wasze telefony.

0: To Michał Anioł i Niezapominajki. No takie niezapominajki muzyczne to ja lubię. Trwa audycja, nie powiem, że nowa, ale w naszym wydaniu trochę nowa. Jazda na weekend w czwórce. Dzisiaj gościmy niezwykłych gości. Paulina Baranowska i jej partner Rafał Kaczor. Z jednej strony życiowy, a z drugiej strony podróżniczy.
1: Tak jest, dzień dobry.
2: Kierunek weekend. Jedziesz z nami?
0: Nie wiem, czy ty wiesz, ale masz bardzo radiowy śmiech.
1: O, super, dziękuję.
0: A możesz to zrobić raz jeszcze?
1: Ha, ha.
0: A, bardzo to ładne było. A wy się dużo śmiejecie, kiedy podróżujecie, czy nie?
1: Aha.
0: Dzień dobry, cześć w ogóle. Przepraszam,
3: no cześć,
0: od tego
3: cześć,
0: powinienem zacząć.
3: No dzień dobry, witamy serdecznie. Czy się dużo śmiejemy? No my dużo się śmiejemy i dużo się kłócimy.
1: Tak jest. Nie ma chyba podróży bez kłótni.
3: I no bez śmiechu też.
0: No i wszystko jasne. Mam nadzieję, że tego śmiechu, być może kłótni też dzisiaj nie zabraknie, bo chodzi o to, żeby te nasze podróże były prawdziwe przede wszystkim. Wiem, że nakłamałem kilka minut temu, bo z jednej strony tworzycie faktycznie projekt podróżniczy Bulina Travel, natomiast nie odwiedziliście 67 krajów, tylko 68. 8. To co się zmieniło? Jaki był ten ostatni?
3: O Boże. Serbia w czerwcu była. No, w Serbii byliśmy w czerwcu.
0: I to był taki wyjazd planowany na długo przed nim, czy jednak pełen spontan?
3: Bilety były kupione jakiś miesiąc wcześniej, ale plan zwiedzania, tak jak zawsze, mamy wszystko na spontanie. My po prostu z dnia na dzień bilety, noclegi rezerwujemy tak godzinę, dwie przed już dojazdem do jakiejś miejscowości, w której jesteśmy.
0: No to teraz będzie trochę łatwiej w takim razie, bo ja się zastanawiałem w ogóle, na ile z tych 68 krajów pozwalaliście sobie powiedzieć, dobra, jedziemy. I zaczynała się podróż.
3: No my w większości tak zwiedzamy krajów. No
1: dla
3: my...
1: nas to takie normalne.
0: Ale jak to jest możliwe, słuchajcie, no jak się jedzie gdzieś daleko, to trzeba to zaplanować, nie wiem, jakieś tam bilety to jest raz, ale dwa.
3: Ale no że... my bilety na przykład możemy, kupujemy nieraz, no mieliśmy taki wypad do Wietnamu i bilety kupiliśmy za 399 zł i to w piątek o 12 się pojawiła oferta, więc ja szybko kupiłam, do Rafa zadzwoniłam, żeby przebukować urlop z września na marzec. Jego kierownik się zgodził i już w niedzielę jechaliśmy do Katowic na lotnisko i do Wietnamu. Więc...
0: A gdybym spytał was o najbardziej spontaniczny wyjazd waszej rodziny, to będzie właśnie Wietnam, czy nie?
1: U nas chyba każdy są spontaniczne.
3: Nie wiem, my naprawdę, nasze te wyjazdy, nie, my dużo podrażujemy. Ogólnie jesteśmy w sumie co tydzień gdzieś. Chyba w tym roku może ze 3 weekendy, 4 byliśmy w domu. A naprawdę, no dla nas to nie ma. My tylko pakujemy się i w drogę.
0: A to
3: no.
0: Nie jest trochę tak, że jak się ma dzieci, to trzeba mieć plan B, C, D, E,
1: Znaczy u nas F. plan B to jest leki.
3: Leki. My mamy zawsze leki. I najważniejsze dla mnie są leki, bo nasze dzieci są alergiczki i krtaniowcami, więc nebut, inhalatory, te nobilizatory takie przenośne, to my... Już nie wiem, ile sztuk przerabiamy, więc zawsze jeden taki inhalator, ten nobilizator mamy i zawsze z nim podróżujemy. Nie? Mhm. U nas my też w ogóle podróżujemy z plecakami. Nie? My nie bierzemy bagaży rejestrowanych, tylko same plecaki, takie jak do Wizara wchodzą i my na przykład takie 4 plecaki się pakujemy i jedziemy na przykład na 3 tygodnie do Stanów.
0: To ja was powinienem przedstawić jako mistrzów pakowania jeszcze tak. Przy okazji.
3: No tak, ostatnio no, mieliśmy taką podróż, że 60 stopni było różnicy. No w jednej podróży, jak zaczynaliśmy naszą podróż z Polski do Gruzji, z Gruzji do Emiratów, z Emiratów

0: Leciliśmy do Uzbekistanu, z Uzbekistanu do Kazachstanu i z Kazachstanu z powrotem podobną trasą i różnicę mieliśmy 60 stopni i spakowaliśmy się tylko w same plecaki.
1: Ja podejrzewam, że po prostu wtedy pakuje się dwie pary majtek i jakąś kurtkę, no i tyle, no bo więcej się nie zmieści. Jak to się odnaleźć w ogóle?
0: Nie, no właśnie dużo się mieści.
2: Naprawdę, trzeba się spakować.
0: Plecaki są prawie tyle pojemnościowe, co taka walizka jak bagaż podręczny.
1: Ale wy to pakujecie próżniowo? To znaczy,
0: nie, nie, nie próżniowo, nie, ale widziałam kiedyś pan na lotnisku, jak próżniowo pakował.
2: Nie, rolujemy.
0: Rolujemy ciuchy, mamy te takie z Ikei małe saszetki takie podróżne i tam zwijamy. I to bardzo dużo się mieści ciuchów.
1: Między słowami powiedzieliście, że każdy weekend w waszej rodzinie jest zaplanowany.
0: Czy nie to? Zaplanowany, nie, że gdzieś wyjeżdżamy.
1: O tak, że gdzieś wyjeżdżacie, a nie jest zaplanowany, bo stawiacie jednak mimo wszystko na spontan. Czy Polska jest takim krajem, gdzie te weekendowe wypady to jest coś,
0: no my
1: co
0: teraz
1: może
0: właśnie
1: wow.
0: Od ponad półtora roku mamy kampera, takiego 29-letniego, nawet nim dojechaliśmy tutaj do studia. I my nim teraz podróżujemy i właśnie najwięcej czasu właśnie nim Polskę zwiedzamy, po weekendowo, po Polsce.
1: Czyli ten kamper stoi teraz przed naszym budynkiem?
0: No nie, no trochę dalej. Trochę dalej, ale tak, dojechaliśmy nim
2: tak,
0: tutaj.
2: Tak, my musimy się oddalać od tej strefy wolnej emisji, czy jak
0: tak,
2: to
0: bo
2: nie, nazywa,
0: no bo już jest stary i po prostu nie mogliśmy
1: czyli generalnie wjechać. Zaparkowaliście z drugiej części miasta, a potem na piechotę.
0: Tak, na piechotę tutaj dotarliśmy, więc trochę przyszliśmy zanim tutaj też była podróż.
1: Najfajniejsze miejsce w Polsce, takie na weekend waszym zdaniem, przynajmniej jeśli chodzi o wasze ostatnie doświadczenie. Rafał.
2: Po Jeziorze Drawskim.
0: Po Jeziorze nasze Drawskie, gdzie skąd pochodzimy. Dzika natura.
2: Okolice Złocieńca.
0: Które nie są jeszcze właśnie takie
2: zachodniopomorskie.
1: No to poznane. Się pokłócimy, bo ja jestem jednak fanem Bieszczadów, bo to znowu moje są.
2: No właśnie.
0: No a my jesteśmy nizinni właśnie. My w góry się jak na
2: dnie nadal. My się męczymy, jak pod góry chodzimy.
0: Nie, my bardzo lubimy pojechać w góry, ale jednak nizinne tereny, my bardziej nizinne. Dlatego my bardziej właśnie wolimy szlaki takie piesze dookoła jezior gdzieś i nasze te pojezierze to taka alternatywa dla Mazur, obym tak powiedziała.
2: W naszych rejonach?
1: No pociągiem przyjeżdżałem, czyli nie doświadczyłem tego.
0: No to zapraszamy, bo naprawdę
1: 2-6-4-5-2-1-0-0. Jak wygląda wasze weekendowe podróżowanie? To jest pełen spontan, czy jednak to jest zaplanowane od A do Z? Czekamy na telefony 226452100. Razem z nami Paulina Baranowska i Rafał Kaczor, którzy podróżują i na koncie mają 68 krajów.
3: Wrzuć na luz i zacznij weekend z czwórką.

0: Who am I? Pytał Snoop Doggy Dogg. Ja wiem, kim jestem i wiem też, kim są nasi goście. To Paulina Baranowska i Rafał Kaczor.
1: Zjazd na weekend.
0: No kiedyś trzeba. W czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Z weekendem startujemy w piątek, więc dzisiaj naszych weekendowych gości możemy już powitać. To są ludzie, którzy rzadko spędzają weekendy w domu. Oni wolą podróżować, chociaż zdradzili, że są lokalnymi patriotami, bo jednak po Jeziorze Drawskie to jest ta miejscówka, do której, w której lubią pojawiać się najchętniej. Dlaczego? I dlaczego próbujecie mnie przekonać, żebym te moje kochane Bieszczady zostawił i pojechał na Pojezierze?
2: Bo jest dziko.
3: To jest dziko.
0: Masz, w Bieszczadach też dziko.
3: Ale na przykład w Bieszczadzie nie masz wody, że wejdziesz sobie po piersi i widzisz rybki, jak pływają, i stopki. Słuchaj, i po piaseczku sobie chodzisz, i woda turkusowa w jeziorze.
0: Jak wejdę do jeziora Solińskiego, do zalewu Solińskiego, to więcej niż piersi są zakryte.
3: Naprawdę?
0: Możemy się licytować, możemy się teraz licytować.
3: Nie, to ale zapraszamy, naprawdę zapraszamy, bo mamy bardzo ładne tereny.
0: Ale podróżujecie waszym kamperem po całej Polsce, więc podejrzewam, że dobra, po jeziorze deklasuje absolutnie wszystko. Co dalej?
3: Ostatnio byliśmy na Podlasiu.
2: Tak, też bardzo ładnie.
3: I to jeszcze byliśmy takim Fordem Rangerem z namiotami na dachu i to też tak mieliśmy współpracę i testowaliśmy. No całkowicie inna była to przygoda niż kamperem, bo nie było toalety, nie było mniej komfortowo, ale przez 5 dni daliśmy radę i wszystkie miejscówki mieliśmy na dziko, więc też była fajna przygoda.
0: A jak wy się w tym odnajdujecie? Bo nie każdy typ tak ma, że jest sobie w stanie w takich warunkach poradzić albo po prostu to lubi. Dla niektórych byłaby to pewnie męczarnia.
3: Oj, my znamy dużo takich ludzi, że w ogóle no, nie lubią się pakować na przykład. Mówią, że problem to jest w ogóle spakować się, tak? I każdy mówi, że my co czwartek już, to już jest prawie piątek, bo ja już wiem, że w piątek gdzieś tam wyruszamy na weekend i ja już mam swój zestaw ciuchów, dzieci i już wiem, co mamy spakować i po prostu szybkie pakowanie.
0: Czyli zestaw ciuchów, zestaw dzieci. W podróż.
2: Tak. No i kierowcę. I mnie oczywiście.
3: Tak, tatusia,
2: bo mnie się nie ruszają.
3: Nie, tatuś to jest kierowca. Nasz driver, tak. Bagażowy. Bez tatusia byśmy nie dali rady.
0: A ja rozumiem, że wy już macie takie swoje sprawdzone patenty. To znaczy faktycznie, tak jak wspomniałeś, jesteście spakowani w ten czwartek, bo w piątek się wyrusza i wszystko jest takie poukładane.
3: Nie, u nas jest po prostu plecak. Plecak leży, plecaki nasze leżą. Nie są, przez tydzień czasu one leżą i czekają na nas. A ciuchy już mniej więcej wiem, które, więc w ciągu tygodnia przepiorę to, co mi jest potrzebne i po prostu leżą gdzieś tam, że potem na szybko można spakować i ruszyć drogę.
2: Sprawdzone są już
3: schematy. Już wiemy, które rzeczy nam się po prostu sprawdzają w podróży, a co się nie przydaje.
0: A czy jak się tak często podróżuje z tygodnia na tydzień, to nie traktujecie tego jednak mimo wszystko jako takiego obowiązku, że pewnego razu myślicie sobie, nie, no ja bym został jednak w domu.
3: No to byliśmy ostatnio, bo byliśmy chorzy 2 tygodnie i

0: Już dwa weekendy byliśmy na miejscu, po prostu nigdzie nie wyjeżdżając, i już na trzeci dzień już tatuś mówi, no gdzie jedziemy, bo już dwa tygodnie do domu to już jest.
1: Tak, to trzeba
0: było
1: też powiedzieć,
0: że
1: my też w te weekendy potrafimy jechać i tam 6 km od naszego domu.
0: No to nie jest tak.
1: To nie jest tak, że my jedziemy tam 15, 20, 100, 200 kilometrów, czy tak jak dzisiaj tam prawie 500, tak? Tylko my wyjeżdżamy sobie 7 kilometrów, aby być tylko nad wodą albo w lesie i siedzimy.
0: I spędzamy weekend na przykład, w naszych terenach.
2: Trochę wyprzedziliście moje pytanie, bo chciałem podpytać, czy wy jesteście bogaci, że tak sobie podróżujecie z tego.
0: Nie, ale ja na przykład tak jak ja swoje wszystkie oszczędności wydaję na podróże. Ja ubieram się w lumpeksie, w przeceny, oszczędzamy na jedzeniu na przykład, na tym, co możemy, a ja na przykład właśnie wszystkie oszczędności wydaję na podróże.
2: Ja też wnioskuję, że u was to jest kwestia zbierania doświadczeń, ale takich raczej w kontakcie z przyrodą, a niekoniecznie, żeby odhaczać w różnych miastach albo miejscowościach atrakcje. Chyba, że się mylę i na to też stawiam się.
0: My jak podróżujemy, to ogólnie jak jeździmy do innych krajów, no to chcemy zobaczyć te główne atrakcje, mocne punkty, które są, ale to też nie zawsze, bo nieraz rezygnujemy z jakichś fajnych atrakcji, bo albo cena jest wysoka i przeliczając, że na czwórkę musimy zapłacić, nie wiem, 1000 zł za wejście gdzieś tam, to stwierdzamy, że jednak nie korzystamy z tej atrakcji, a wybieramy coś innego.
2: Na city breaki stawiacie, czy nie?
0: Też.
1: Też, tak.
0: My często, my w ogóle potrafiliśmy jechać na przykład na Irlandię na jeden dzień na przykład, albo ja do Londynu lecę na jeden dzień, że ja w nocy wyjeżdżam z naszego miasta, jadę na lotnisko, cały dzień jestem, w nocy, północy przesiedzę na lotnisku i wracam, więc ja nawet takie jednodniówki.
1: Dzisiaj do was też przyjechaliśmy w sumie na spontanie, bo tak. Paulina miała jechać sama. Stwierdziła, żebym też jechał, bo się boi.
2: A Rafał mówi, wypiję kawę w czwórce, jadę.
1: Stwierdziliśmy, że jedziemy. No i przyjechaliśmy i tak sobie siedzimy na tym holu tutaj i myślimy, co my tu będziemy robić, czy jedziemy gdzieś dalej w innym kierunku.
0: Tak, bo my mamy teraz weekend bez dzieci. Babcia siedzi właśnie z naszymi dziećmi. Słucham, dziewczyny, pozdrawiamy was.
2: Słuchajcie, jak lubicie tak na dziko, to my na poziomie -2 mamy bardzo ciekawe przestrzenie. Jak się ktoś uprze, to
1: bardzo chętnie zobaczymy.
0: Chętnie zobaczymy, ale nie gwarantujemy, że będziemy spać.
2: Rafał Kaczor razem z nami, Lina Travel, podróżnicy, ale też rodzice, którzy mają wychodne akurat, jeśli chodzi o ten weekend. Goszczą dzisiaj w jeździe na weekend.
3: Z czwórką zawsze po drodze.
2: Rozmawiamy, ale oczywiście serwujemy wam też najlepszą muzykę i będę to nieustająco powtarzał. Jungle, Someday, Somewhere. Myślę, że Paulina z Rafałem dopiszą to do swojej podróżniczej playlisty, ale o to spytam ich za kilka minut.
4: Słuchasz czwórki.

0: Planujemy, planujemy nasz weekend i tak się trochę rozmarzyłem, że może ja wskoczyłbym do tego plecaka naszych gości, którzy tylko plecak zabierają w swoje podróże. Paulina Baranowska i Rafał Kaczor goszczą dzisiaj w czwórce.
1: Kierunek weekend. Jedziesz z nami?
0: Ale na łączach razem z nami człowiek, który potrafi planować wakacje i wolne weekendy też.

0: by się do tego wyjazdu przygotować i 3 godziny to za mało?
1: Myślę, że wystarczyłoby mi taki czas, ale już podczas, jakbym już był w samolocie, jeszcze bym sobie sprawdził jakieś dodatkowe informacje, co warto by było zobaczyć w takim miejscu, także jakiś minimalny plan już po drodze bym sobie w głowie układał.
0: Hotel wybierasz z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, czy szukasz noclegu po przyjeździe?
1: Raczej z wyprzedzeniem staram się szukać hoteli i zawsze wtedy jest troszeczkę lepsza cena.
0: Plan podróży, kartka i długopis, aplikacja czy zobaczymy na miejscu?
1: Zdecydowanie aplikacja.
0: Masz jeden wolny weekend i 1000 zł, co robisz?
1: Mam jeden wolny weekend i 1000 zł. Wybieram się do Włoch.
0: Do Włoch jednak. Które miasto?
1: Myślę, że Rzym. Tam jest najwięcej według mnie do zobaczenia. Nawet spokojnie 3-4 dni zwiedzać i tak to będzie mało czasu, żeby wszystko zobaczyć.
0: Kocham Rzym. Centrum Watykan to jest super, natomiast Zatybrze rewelacja. To jeszcze jedno pytanie. Co trzeba zaplanować zawsze, a co absolutnie można odpuścić, twoim zdaniem?
1: Myślę, że ja bym sobie zawsze planował, co mniej więcej chciałbym zobaczyć w danym miejscu. A co bym odpuścił? Myślę, że nie wiem, w sumie nie mam takiej jakiejś rzeczy, którą chciałbym odpuszczać.
0: Danielu, i teraz w ogóle mam taką zagwozdkę, bo nie wiem, czy wrzucić cię, mówiąc brzydko, do tego woreczka ludzi, którzy zajmują się planowaniem, czy do tego woreczka, gdzie są ludzie, którzy jadą na spontanie i tak planują weekend.
1: Ogólnie moje wyjazdy, sama rezerwacja lotów są u mnie na spontanie. Wybieram miejsce po prostu, które jest korzystnie cenowo, ale już jednak podczas, jak już wybiorę to miejsce, to sobie jakiś wstępny plan w głowie układam, także jestem tak po środku, bym powiedział.
0: A każdy weekend masz zajęty, czy starasz się tak trochę balansować, żeby trochę wyjeżdżać, ale jednak pobyć w domu?
1: Też staram się trochę pobyć w domu. Nieraz wyjeżdżam też na takie dłuższe wyjazdy, 2-3 miesięczne. Wtedy już po takim wyjeździe jednak muszę być z miesiąc, dwa chociaż w domu, bo taki długi wyjazd jest też troszeczkę męczący już po takim dłuższym czasie.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale u nas trwa też w jeździe na weekend taka trochę walka, no bo z jednej strony Paulina i Rafał powiedzieli, że po Jeziorze Drawskie to jest to miejsce, które w Polsce trzeba odwiedzić. Ja znowu jestem chłop z Podkarpacia i tamte Bieszczady mnie wciąż zachwycają na nowo. A ty co byś polecił w Polsce na weekend?
1: Ja jestem z Podkarpacia, także też bardziej coś bym polecił.
0: No ale wychodzi na to, że jest 2-2, bo wy tu we dwójkę przyszliście.
2: Zapraszamy was, przyjedźcie, zobaczcie.
0: Ale słuchaj,
1: jeśli
0: chodzi o Podkarpacie, to nie tylko Bieszczady, bo ja nawet odkryłem ostatnio, że jest coś takiego jak podkarpacki szlak filmowy, więc można sobie odwiedzać różne miejscowości szlakiem filmów, które były kręcone właśnie na Podkarpaciu. A paradoksalnie tych filmów było całkiem nieźle. Wiele.
1: Tak, dokładnie. Także Podkarpacie jest tu nie tylko Bieszczady, mają tu też kilka fajnych miejsc, które warto odwiedzić.
0: Paulino, Rafale, powiedzieliście kilka minut temu, że zastanawiacie się, dokąd teraz. U was ten spontan sięgnął granic możliwości, to na koniec dokąd jedziecie, jeśli chodzi o najbliższą podróż?
2: Oho, ale pytanie.
3: Teraz? Jest, gdzie my jedziemy? No teraz gdzieś w Warszawie będziemy chyba weekend spędzać, albo koło Warszawy, jeszcze nie wiemy.
0: Ale nie wiemy. W kamperze czy nie?
3: No, w kamperze.
0: Czyli tak. Pod Pałacem Kultury zaparkujecie sobie.
3: Nie, tam nie możemy, ale jakby dało radę, to na pewno byśmy wjechali.
2: Chyba, że mandat zapłacicie za nas, powiedziałem sobie.
0: Jestem biednym dziennikarzem, ale mogę cię...
2: Takie studio wypasione, biedny dziennikarz.
0: No to nie moje, znaczy trochę nasze, wspólne, czwórkowe. Ale mówię cały czas, na poziomie -2 mamy takie fajne lochy, więc...
3: Taką podróż większą planujemy w listopadzie, bo my zawsze w listopadzie lecimy, ale gdzie, to jeszcze nie wiemy. Wstępnie jest Japonia i Korea, bo to kierunki mojej dziewczyny, córki wymyśliły. Wybierały i one by chciały tam polecieć, a u nas, no jeszcze biletów nie mamy, więc to wszystko zależy od ceny biletów. No chcielibyśmy zobaczyć kolejne kraje, w których nie byliśmy.
0: Danielu, ty masz pewnie dużo kasy, dokąd jedziesz?
1: Ja planuję też teraz taki większy wyjazd w listopadzie, też kierunek Azja, Tajlandia.
0: O, to się zabierzcie razem.
3: No, fajnie by było.
1: Może się uda zgrać.
2: Znaczy, jest.
0: Dodatkowy plecak do spakowania. Rafał Kaczor, Paulina Baranowska, Daniel Szkutnik gościli dzisiaj w czwórce. Bardzo dziękujemy wam za to spotkanie.
3: Dziękujemy. My również dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie.
4: W trasie włącz czwórkę.
0: Bo my raczymy was dobrą muzyką, a poza tym zawsze mogę zasygnalizować. 8 minut pozostało.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. Każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my,

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane oraz duże i tam też lokalnie słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od 4 do 8 stopni. Cieplej, trochę cieplej na północnym zachodzie i miejscami na zachodzie od 10 do 13.
2: Korkociąg.
0: Jedni dolewają do baku tylko trochę, inni tankują drogie paliwo do pełna, bo nie mają innego wyjścia. Kierowcy w całym kraju liczą, że ceny na stacjach w końcu spadną.
3: Tankuję, bo tego wymaga moja praca. Bo ja mimo wszystko muszę cały czas się poruszać do domu, do pracy, w pracy, więc ja nie mogę zostawić auta.
4: Jak ceny paliw spadną, to się pan pewnie po ludzku ucieszy trochę.
3: Każdy zwykły obywatel czy kierowca, pracownik, pracodawca, jakakolwiek firma się ucieszy, która prowadzi jakikolwiek transport.
4: Czy pan czeka na obniżkę?
5: Dzień dobry, oczywiście, jak każdy z nas. Tylko jestem zły na to, że tak podwyżki idą i z tego co wiem, będą chcieli to obniżyć jakoś, ale już nie obniżą do tej ceny, co było. Tanie już było, już nie będzie tanie.
0: Usłyszała na stacji w Babigoszczy w zachodniopomorskim reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, obniżki cen paliw mają wejść w życie jutro. Uważajcie na korki w Bydgoszczy, bo na odcinku Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz-Południe trwają roboty drogowe, które mogą utrudniać swobodne poruszanie się. Z kolei w Warszawie korki m.in. na ulicy Świętokrzyskiej w obu kierunkach. Czekamy na Wasze wiadomości z trasy 226452100.
1: Autopromocja.
6: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest Wam hasło Dzieci Neo.
7: Dzieci Neo.
6: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie. Tak jak

0: gdzie byłem, nie mam.
1: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.
2: I feel I'm a late, always be just late.

0: To Fritz Kalkbrenner, który moim zdaniem sprawdza się idealnie, kiedy chce się wyruszyć na weekend, kiedy jest się w trasie. Mam nadzieję, że z pracy już wyszliście. To jest moment taki ostatni, kiedy można trzasnąć laptopem albo delikatnie go zamknąć. 11 minut po godzinie 16.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Jakub Jamrozek.
0: No pewnie, że zapraszam. Chcemy sprawdzić, co w weekend można robić. Nie wiem, czy kojarzycie takie powiedzenie kopać się z koniem. My dzisiaj na przykład udowodnimy wam, że z koniem to się można nie kopać, a ścigać. Human versus Horse na Kaszubach. To jest taki nietypowy bieg, w którym na jednej trasie rywalizują ludzie i konie. Porozmawiamy o tym, skąd wziął się pomysł na takie wydarzenie, jak wygląda taka rywalizacja i czy człowiek naprawdę ma szansę pokonać konia. O tym pogadamy za kilka minut, a jeśli wy wiecie o czymś ciekawym, co dzieje się w waszym mieście, czekam na telefony 226452100. Zróbmy sobie taką listę miejsc, które warto odwiedzić po to, żeby czegoś doświadczyć, bo zakładam, że i Poznań, i Wrocław, i Kraków, i Bydgoszcz, i Warszawa to są miejscówy, gdzie dzieją się fantastyczne rzeczy w ten weekend.
1: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: My już w samochodzie odpalamy silnik. Kierunek to oczywiście weekend. Za kierownicą Magda Żelazowska, Miłosz Duda zapina pasy, ja wyjmuję przekąski. Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami do 19.
2: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie prze

0: Kings of Leon, Use Somebody. No ile rzeczy można robić pierwszy raz do tego kawałka? Na grzyby na przykład można iść po raz pierwszy. O tym porozmawiamy po 17:00. Ale wcześniej chciałbym dowiedzieć się, co dzieje się w waszej miejscowości. Być może macie tajne informacje odnośnie do różnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, które dzieją się w Warszawie, w Bydgoszczy, w Toruniu czy w Szczecinie. Jeśli tak, dajcie znać. 226452100.
1: Telefon do twojego miasta.
0: Dzwonimy do Kasi Szerszenowicz, która jest współtwórczynią Human vs. Horse, czyli bardzo ciekawego wydarzenia, które przed nami. Halo, halo, cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ty jesteś teraz na koniu czy w samochodzie?
2: Teraz jestem akurat chwilowo w samochodzie. Chwilę temu zsiadłam z kłada, rano pogłaskałam swojego konia, więc w zasadzie wszystko w jednym.
0: Czyli zawsze na koniu, tylko czasem na prawdziwym, a czasem na mechanicznym i wszystko się zgadza. Czy człowiek w ogóle ma szansę z koniem?
2: To jest pytanie, które bardzo często słyszę przy dyskusjach o naszym wydarzeniu. I powiem tak, oczywiście, że ma i historia to nawet potwierdza. Bo to, co my tutaj na Kaszubach realizujemy, jest już takim, powiedziałabym, kultowym wydarzeniem, które od 1980 roku odbywa się w Walii, w Wielkiej Brytanii, gdzie człowiek zmierza się z koniem i tam już ponad 5 razy człowiek rzeczywiście pokazał, że jest w stanie z koniem wygrać. Przy odpowiednich warunkach można to osiągnąć.
0: A powiedz, jak wygląda w praktyce taka rywalizacja, bo rozumiem, mamy biegacze i mamy jeźdźca, oni startują dokładnie w tym samym momencie, pokonują identyczną trasę, czy są tu jakieś różnice?
2: Jeźdźcy i biegacze pokonują dokładnie tą samą trasę, natomiast nie startują w tym samym momencie. Ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. Najpierw startują biegacze, 15 minut po nich startują jeźdźcy na koniach. Poruszają się dokładnie tą samą trasą, więc po kilkudziesięciu minutach rzeczywiście zaczynają się wyprzedzać, spotykać się na tej trasie. Natomiast jest jedna różnica pomiędzy biegaczami a jeźdźcami, co zresztą też powoduje, że zwiększa się szansa tych biegaczy, ponieważ jeźdźcy na koniach, poza tym, że muszą tą samą trasę pokonać, mają dodatkowo jeszcze mniej więcej w połowie dystansu obowiązkową kontrolę tętna konia, bo też zależy nam na tym, żeby te konie przebiegły trasę w bezpieczny dla nich sposób, więc jeźdźcy na koniach muszą w połowie trasy zbiec na taką kontrolę tętna. Konie muszą odpowiednie tętno uzyskać nie większe niż 64 uderzenia na minutę. I dopiero wtedy, gdy te konie rzeczywiście do takiego tętna zejdą, wracają na trasę. Więc biegacze w tym czasie zwykle zyskują trochę przewagi.
0: Ja w ogóle mam taką teorię, że pewnie to są zawody, bo chyba mogę mówić o zawodach sportowych, w których biorą udział lekkoatleci specjalizujący się w biegach przełajowych, a po drugiej stronie jeźdźcy, którzy też zajmują się jeździectwem sportowym. Mam rację czy nie?
2: W przypadku biegaczy rzeczywiście to są często zawodowcy albo przynajmniej entuzjaści takich ultrabiegów, bo to nie jest łatwy bieg. My tutaj nie biegamy po płaskich terenach. To jest bieg przełajowy po bardzo pagórkowatym terenie, trudnym technicznie, więc trzeba mieć dobrą kondycję i dużą determinację, żeby taki dystans pokonać. Jeśli chodzi o jeźdźców, mamy tutaj i jednych i drugich. Mamy sportowców, którzy startują w konkurencji sportowych rajdów konnych, ale mamy też takich absolutnych entuzjastów, którzy po prostu kochają jeździć na co dzień w tereny i dla nich takie wydarzenie jest po prostu

0: kolejnym levelem w ich takich codziennych, rekreacyjnych jazdach. My to nasze wydarzenie specjalnie mówimy, że nie jest stricte wydarzeniem sportowym, bo to jest przede wszystkim wydarzenie rekreacyjne dla przyjemności, dla fanu. Tutaj każdy, kto dobiegnie na metę, dostaje medal. Oczywiście jest ranking, jest puchar Stolema dla tego, kto wygrywa ostatecznie to wyzwanie. Natomiast każdy, kto dobiegnie do mety, niezależnie od tego, w jakim czasie, i tak dostaje od nas medal.
1: To o tym wszystkim jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ja jestem ciekawy, co taki koń sobie myśli, kiedy widzi człowieka biegnącego, który próbuje mu jakkolwiek dorównać. Kasia Szerszonowicz, współtwórczyni Human kontra Horse, człowiek kontra konia, właściwie Human versus Horse, gości dzisiaj w czwórce, 23 minuty po godzinie 16.
2: Wrzuć na luz i zacznij weekend z czwórką.

0: Czy to przypadkiem Wiz Khalifa? Jeśli takie pytanie krąży po waszej głowie, to znakomicie, jest jak najbardziej zasadne. Tak gramy specjalnie dla was. Być może ta muzyka doprowadzi was też do Kaszub, na Kaszuby, bo tam odbywa się bardzo ciekawe wydarzenie. Człowiek ściga się z koniem. 26 minut po godzinie 16.
1: Telefon do twojego miasta.
0: Razem z nami Kasia Szerszenowicz, która jest współtwórczynią tego wydarzenia. Kasiu, w Koglu Moglu jest taka scena, że pudel Pusia jedzie na wieś i ludzie pytają, co to za owieczka. Ja jestem ciekawy, czy jeśli chodzi o wasze wydarzenie, to ludzie zdążyli się przyzwyczaić do tego, że człowiek ściga się z koniem, czy jednak jest to jakieś nowum, bo wspominałaś o tym, że w Wielkiej Brytanii, no to jest takie coroczne święto od wielu, wielu lat. Halo, halo, czy my się słyszymy? Kasia Szerszynowicz powinna być razem z nami. Czy jest? To się okaże. Kasia jest współtwórczynią takich zawodów Human versus Horse, to znaczy człowiek kontra koń. Są jeźdźcy, którzy ścigają się z ludźmi, jeżdżąc konno oczywiście. No i zabawa polega na tym, żeby dotrzeć jak najszybciej na metę. Kasiu, czy jesteś razem z nami? No tak czasem bywa. To złośliwość przedmiotów martwych. Mam nadzieję, że z Kasią jeszcze się połączymy, bo kilka rzeczy do uzgodnienia jest. A przypomnę, to

0: Zdarzenie już jutro, to znaczy 3 października w Kolanie na Kaszubach. 226452100. Jeśli wy macie jakieś ciekawe wydarzenia wokół was, to zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić.
1: Kierunek weekend.
0: Próbujemy bezpiecznie przeprowadzić was z czasu, z pracy do weekendu. Robimy to też dzięki muzyce. Faustyna Maciejczuk, Chcecie więcej. 28 minut po 16.

0: gwiazda na weekend. No ja to ciekawy jestem, dokąd na weekend jedzie Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To będzie jakaś daleka podróż, czy zwiedzasz Polskę, albo zostajesz w domu i planujesz coś w ogrodzie? Jak to u ciebie wygląda?
1: Ja powiem tak, ja jestem taką odwrotnością wszystkiego i ja biorę udział w wydarzeniu, nie muszę nic. Udało mi się wybyć dzieci z domu i ja bym właśnie będę słuchał całej audycji, gdzie coś się dzieje i najprawdopodobniej pojadę do tego miasta, w którym nie będzie się nic działo, gdzie nie będzie ludzi, nie będzie but, nie będzie hałasu, nie będzie muzyki, nie będzie lemoniady za 25 zł. Na tej zasadzie.
0: A to bardzo ciekawe podejście, czyli trochę w myśl tego, o czym śpiewał zespół Elektryczne Gitary, wyjechali na wakacje, prawie że na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci.
1: A to wiadomo. Nie był kult? Nie był to kult?
0: Czy elektryczne? Kult, masz rację, przepraszam.
1: Ale to, nie, bo tam chodziło o brzydkie rzeczy, które robią dorośli, a mi się to nie podoba. Ja
0: rozumiem, że ty byś był z tych leżących po prostu na
1: leżących
0: piasku.
1: Leżących na trzeźwo. Na
0: no.
1: trzeźwo.
0: No i o to chodzi. Trzeźwo. Nie, ja w ogóle nie myślałem o tych brzydkich rzeczach.
1: Dobrze, wróćmy honor elektrycznym gitarom z liściem na głowie. Bo las na pewno, rower, myślę, że będzie.
0: A jak ty pojedziesz w to miejsce, gdzie nie dzieje się absolutnie nic, to być może ktoś się tam pojawi i spyta, i co ty tutaj robisz? Tak też może być.
1: No, powiem, że to byłby fajny weekend pod dyktando elektrycznych gitar.
0: Ale ty bierzesz w ogóle kogoś na ten swój wymarzony już teraz weekend, czy absolutnie nie? To musi być taki weekend solo bez dzieci.
1: A no nie, dzieci nie ma, zostaje żona. I to jest tak, że tak powiem, wszystko tak naprawdę, ja tak się chwalę, o taki jestem, o taki, o. Nie, to żona decyduje.
0: No i fantastycznie, to dobrze mieć taką żonę, która potrafi zdecydować, a jak się dogadujecie jeszcze w tej materii, to w ogóle luksus. Dobrego weekendu.
1: Zaczynamy weekend od lalki, żeby nie było. Filmowej lalki.
0: A serialowa? Już za wami?
1: Był, bardzo lubimy, bardzo się podobał. Naprawdę polecamy osobom, którzy lubią nieszablonowe myślenie.
0: Ostatnio jedna z koleżanek powiedziała mi, że warto iść do kina na tę filmową, to jest 2,5 godziny.

0: Wprawdzie ona była zachwycona Marcinem Dorocińskim, więc patrzyła tylko na Wokulskiego, ale powiedziała, że fabuła chyba z książką w miarę się zgadzała. Więc ja spróbuję.
1: Szkoda, ale pójdziemy oczywiście.
0: Słuchaj, zadzwoń w takim razie, jak było. Możemy się umówić, że w poniedziałek się usłyszymy?
1: A zadzwonię.
0: To zadzwoń, zadzwonię. Numer znasz.
1: Prawie na świeżo.
0: I pozdrów żonę. Pozdrów swoją Izabelę Łęcką. Trzymaj się.
1: Dzięki serdeczne.
0: 226452100. No nie, elektryczne gitary z kultem pomyliłem. No co zrobić? Każdy ma jakieś grzechy na sumieniu. 33 minuty po godzinie 16.
2: W trasie włącz czwórkę.

0: De La Soul, Me, Myself and I w czwórce. Ostatnio uświadomiłem sobie, że dzięki temu, że mamy sukcesy w siatkówce albo w żużlu, to z większym spokojem oglądam piłkę nożną, no bo we wszystkim najlepszym nie można być. Ja rozumiem, że nasi piłkarze dbają po prostu o pewną równowagę.
1: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: Specjaliści od homeostazy tak zwanej. Na PGE Narodowym w Warszawie Polska dzisiaj podejmie Rumunię w ramach Ligi Narodów UEFA. Tak się składa, że w dwóch poprzednich meczach tego zgrupowania nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz przegrała ze Szwecją 3-1, a właściwie 1-3. Do trzech razy sztuka, mówią z kolei kibice, którzy czekają na emocjonujące spotkanie i zwycięstwo biało-czerwonych. A o nastroje przed spotkaniem oraz o przewidywany wynik pytał kibiców Przemysław Lis.

0: pan na narodowym gardło będzie zdzierał.
1: Oczywiście. Zawsze. Wracamy i głosu nie mamy. A dzisiaj liczymy, że nasza reprezentacja pokaże i wygramy. To trzech razy sztuka.
0: A jaki wynik?
1: 3-1. Dla nas? No, niech mają jedną.
2: Oczywiście, że Polska wygra. No, oczywiście, że będzie dla Polaków 2, a 1 dla Rumunii, tak, żeby się ucieszyli troszeczkę.
3: Dzisiaj, no, może lepiej będzie, no. Może chłopaki się postarają, coś tam pogierczą i będzie okej. Okay. No, może się podniosą po tej porażce 3-1 tą Szwecją. Zabolało, no, trochę. Nie wiem, no, kibicować i tyle.
4: Do trzech razy sztuka. Ta Rumunia jakaś za mocna nie jest. Tam paru piłkarzy ma, ale my też mamy.
5: Co jak co, siatkówkę mamy dobrą, ale... Piłka nożna jednak nie, to nie te czasy.
0: Ale kibicujemy, rozumiem.
5: No tak, zawsze kibicujemy za ładnych chłopaków.
6: Dadzą rady chłopaki. Dobre chłopaki.
7: Teraz będzie lepiej.
8: No ja mówię, też kibicuję, ale homeostaza musi być. Mamy sukcesy w jednym, no to w drugim już tak nie zawsze. Początek spotkania Polska-Rumunia na PGE Narodowym w Warszawie o 20:45. Ten mecz zresztą wpłynie też trochę na poruszanie się po Warszawie, ale o tym opowiem wam jeszcze w Korkociągu o godzinie 17.
9: Kierunek.
10: Kierunek. Weekend.

0: Show Me Love. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć, witamy was bardzo serdecznie. Jazda na weekend w czwórce trwa w najlepsze, a żeby ten koniec tygodnia był jeszcze przyjemniejszy, chętnie oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki. Ale żeby nie było tak łatwo, zabawa polega na tym, że postanowiliśmy przetłumaczyć tekst pewnej zagranicznej piosenki, a waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaki kawałek chodzi. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.
1: Wrzuć na luz i zacznij weekend z czwórką.
0: To jeszcze raz, przetłumaczyliśmy pewną piosenkę, a waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaki kawałek chodzi. Czekam na telefony 226452100. Czyta Adam Smolarek. Ja w ogóle uważam, że to jest człowiek, który powinien pracować po godzinie 23, no ale co zrobić, płynie w nim gorąca krew. Zasłońcie dzieciom uszy, a ja pójdę się z tego

0: wyspowiadać.
1: Zadzwoń. Puść jeden sygnał i rozłącz się, by dać mi znać, że jesteś już w domu. Nie chcę, by cokolwiek złego spotkało moją kochankę. Jeśli ona będzie ze mną, zamrugam światłami, byś wiedziała, że to nasz czas. Dla mnie i dla ciebie, moja kochanko. Ukrywamy się jak namiętność w przebraniu. Gonimy za miłością przed zachodem słońca. Obcy za dnia, lecz kochankowie nocą. Wiemy, że to niewłaściwe, ale jak przyjemne. Jeśli wpadniesz na mnie, gdy będę z przyjaciółmi, po prostu przejdź obok i nie zdradź się słowem. Bądźmy dyskretni, jak na kochanków przystało. Ale w razie potrzeby, dla niepoznaki, niech twój kolega zapyta o mnie, żeby ona nie zauważyła, że to ty, moja kochanko. Ukrywamy się jak namiętność w przebraniu. Gonimy za miłością przed zachodem słońca. Obcy za dnia, lecz kochankowie nocą. Wiemy, że to niewłaściwe, ale jak przyjemne. Muszę ci coś wyznać. Zeszłej nocy ktoś do nas zadzwonił. Lecz to nie byłaś ty, moja kochanko. Na nasz numer zadzwonił mężczyzna, który nie chciał podać swojego nazwiska. Widocznie oboje gramy w tę grę. W kochanków, na pół etatu. Ty i ja, kochankowie. Ale ona i on, tak samo.
2: Teraz powinienem takim niskim głosem spytać was o to, o jaki kawałek chodzi. Ale spytam po prostu, czy wiecie z jakiego, nie chodzi o język, z jakiego kawałka to tłumaczenie pochodzi? 226452100 do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki. Czy mogę podrzucić wam jakąś podpowiedź? Niech to będzie hasło miłość na pół etatu albo miłość w niepełnym wymiarze. I co wy na to?
3: Czwórką zawsze po drodze.
2: Czekamy na telefony 226452100. Dajcie znać, o jaki kawałek chodzi. Przypominam, zestaw gadżetów może być wasz. Idealny na weekend, ale w środku tygodnia też może być przydatny.

0: A was. Nasza zabawa polega na tym, że postanowiliśmy przetłumaczyć tekst pewnej zagranicznej piosenki, a waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaki kawałek chodzi. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki 226452100.
1: Jazda kontrolowana.

0: gadżetów czwórki wyślemy do ciebie, ale żeby nie było tak łatwo, musisz nam zdradzić, bo rozumiem, że wsłuchiwałeś się bardzo uważnie w ten tekst, który kilka minut temu przedstawił Adam Smolarek. O jaką piosenkę chodzi?
1: Strzelam, że to będzie Secret Lover.
0: Jeszcze raz?
1: Secret Lover, zespół Atlantic Star.
0: Bardzo ciekawa propozycja, ale nie tym razem. To nie jest Atlantic. Trzymaj się. Próbuj dalej. Może się okazać, że masz jeszcze w zanadrzu kilka innych propozycji. Maćku, halo, cześć. Po drugiej stronie powinien być już Maciek.
2: Jestem. Czy mnie słychać?
0: Słychać cię znakomicie. A czy ja usłyszę poprawną odpowiedź?
2: Stevie Wonder, Part-Time Lover.
0: No i tak to się robi. Widać, że fan Stevie'ego Wondera pojawił się na antenie czwórki i ten okrzyk w tle zasługuje na brawa.
2: Super.
0: Maćku, zestaw gadżetów czwórki jest twój.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
0: Powiedz, czy Stevie Wonder to jest ten artysta, który gdzieś na przestrzeni lat, w jakimś okresie twojego życia ci towarzyszył, czy absolutnie nie? Znasz, ale nie słuchasz.
2: Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. Jestem full lover, jeśli chodzi o jego twórczość. Mam wytatuowany jego portret na ramieniu, więc to całkowity przypadek, że akurat was włączyłem w tej chwili. No więc obcinam kupony od swojej miłości do Stevie'ego.
0: Czyli Maciek, człowiek ze Stevie'em Wonderem na ramieniu. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Słuchajcie, no ja też uwielbiam Stevie'ego Wondera. Miałem kiedyś keyboard i tam były trzy guziki. Jak się jeden guzik kliknęło, to wtedy odpalał się kawałek Stevie'ego. Isn't she lovely? Natomiast my dzisiaj stawiamy na coś zupełnie innego, czyli o kochankach, tak na pół etatu. Posłuchajcie sami.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Tak jak

0: To już minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: W sobotę na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. To co najważniejsze to oczywiście temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 17-19 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Rano uważajcie na mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów.
2: Korkociąg.
0: Wczoraj ruszyła ogólnopolska akcja Świeć Przykładem. Nawet niewielki odblask może uratować życie jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a pogoda często ogranicza widoczność. Piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego odblaski powinny stać się codziennym nawykiem, przypomina podinspektor Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Akcja Świeć Przykładem ma na celu przypominanie o tym, jak ważna jest widoczność na drodze, a jak najlepiej ją zapewnić po prostu przez noszenie elementów odblaskowych. Czy to kamizelki, opasek, czy też już gotowych ubrań z elementami odblaskowymi. Jeżeli założymy tą kamizelkę odblaskową, wiadomo, im większy element odblaskowy, to taką osobę zobaczymy o wiele wcześniej. Nie z 20-30 metrów, a już nawet w światłach drogowych ze 150. To daje czas i również tą odległość, żeby kierowca właściwie zareagował, żeby mógł nas ominąć, a jeżeli taka będzie konieczność, również zatrzymać się.
0: Ta akcja potrwa przez cały październik. Nadchodzący weekend w Warszawie minie pod znakiem sporych zmian w organizacji ruchu. Dziś piłkarze reprezentacji zagrają na PGE Narodowym o punkty w Lidze Narodów z Rumunią. Ten mecz rozpocznie się o 20:45, ale zmiany w ruchu będą obowiązywać już od godziny 18:30. Na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy z identyfikatorami SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy. Z kolei w sobotę od godziny 12:00 ulicami Warszawy przejdą i przebiegną uczestnicy imprez Biegnij Warszawo oraz Maszeruje Kibicuje.
1: Autopromocja.
4: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego

0: Dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Kastopio, Kastopio,
6: Siemano, z tej strony BRK.

0: To Benny Blanco w czwórce i tak otwieramy kolejną godzinę naszego spotkania. Nasz czwórkowy samochód wyruszył już w kierunku weekendu, ale spokojnie, weźmiemy po drodze pasażera.
1: Na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Jakub Jamrozek.
0: Będzie to Marek Hajduk, czyli pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach i twórca internetowy. Wsiądzie do naszego samochodu już za kilka minut. No bo Polacy to jest naród grzybiarzy. Nie ma co się oszukiwać. Grzyby lubimy, ale oprócz tego, że lubimy je jeść, to lubimy je zbierać. I tu pojawia się szereg różnych pytań. Czy taki prawdziwy grzybiarz zdradza swoje miejscówki, o której trzeba wstać, żeby inni nas nie ubiegli? Czy istnieje grzybiarska etykieta? Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący i czy aplikacja w telefonie naprawdę może nam powiedzieć, co właśnie znaleźliśmy? Na te wszystkie pytania dzisiaj odpowiemy. Jedno podstawowe do was. Wasz ulubiony grzyb. 226452100. Zachęcam do tego, żeby dzisiaj powalczyć. Niech to będzie grzybia walka. 226452100.
1: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: Czekam, drodzy grzybiarze, na wasze telefony, wasz ulubiony grzyb 226452100. Czekamy w składzie następującym: Magda Żelazowska, Miłosz Duda, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 18.
2: Słuchasz czwórki.
3: Staję na stacji, tankuję fuel. Mówię, że zerwię, jak wjeżdżam w ten tunel. Zaznaczam pineskę, gdzie parkuję furę. Chyba, że jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot

0: To Matt Lane w czwórce i w naszym samochodzie, który wyruszył już w weekend, ale spokojnie, my bierzemy też pasażerów po drodze. Jeden już się pojawił.
1: Pasażer. Jedzie z nami. Kto dziś jedzie z nami?
0: Jedzie on, Marek Hajduk, który jest pasjonatem grzybów, jest popularyzatorem wiedzy o grzybach, jest twórcą internetowym. Dzień dobry, cześć Marku.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Czy mogę powiedzieć, że jest też grzybfluencerem?
2: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Bo jest takie pojęcie
2: nowe
0: chyba.
2: To jest komplement, jak mi tak mówisz.
0: Ale podoba ci się ono?
2: Oczywiście.
0: Bo dzisiaj faktycznie ludzi, którzy działają w social mediach i opowiadają o grzybach, jest wielu.
2: Tak, to prawda. Ja też nie jestem aż takim popularyzatorem nauki. Bym powiedział, że ja bardziej robię taki zabawny content, zabawne treści wstawiam do internetu.
0: Czyli content rozrywkowy w świecie grzybów. I teraz się wszystko zgadza. Ponad 70%, właściwie 77% dorosłych Polaków deklaruje, że chociaż raz w życiu było na grzybobraniu, co czyni też zbieranie grzybów jednym z najpopularniejszych zajęć rekreacyjnych w naszym kraju.
2: No i fantastycznie.
0: A ty to faktycznie widzisz tak na co dzień, że Polacy to jest kraj grzybiarzy?
2: No niestety tak, dlatego nie zbieram aż tak dużo grzybów, bo wszystko mam wyzbierane w tych lasach moich.
0: Nie, no ty mówisz niestety, ja myślałem, że powiesz fantastycznie, my kochamy grzyby.
2: Super. Nie, super, jak najbardziej, kocham konkurencję. A, tak, tak, widzę to, faktycznie bardzo dużo osób zbiera, też młodych ludzi. I zwykle właśnie jak rozmawiam z kimkolwiek, to każdy mówi, że chociaż raz na tych grzybach był, że się nie zdarza, że nigdy dziadkowie czy rodzice go nie zabrali, jak był mały, nie?
0: A ty pamiętasz jeszcze swoje pierwsze udane grzybobranie?
2: Moje pierwsze w życiu, nie?
0: Nie pamiętasz.
2: To chyba byłem mega.
0: A to może inaczej, pierwsze udane, także wyniosłeś z lasu taki wiklinowy kosz.
2: O, wiesz co, to chyba jak z rodzicami i z dziadkami w Bory Tucholskie jeździliśmy, tam są świetne lasy i tam faktycznie z takimi koszami się wychodziło, to było super, ale szczerze mówiąc takiego jednego najlepszego to nie pamiętam, bo wtedy to wszystkie były udane tak naprawdę.
0: Powiedziałeś trochę z przekąsem, że no fantastycznie, nie będę miał skąd brać grzybów. Ty masz swoje sprawdzone miejscówki, w które wchodzisz i nikomu nie zdradzasz, gdzie one są?
2: No, oczywiście, znaczy zdradzam niestety moim przyjaciołom, których zabieram na grzyby, ale mamy umowę z pisaną, więc...
0: Że nie można mówić.
2: Tak, oczywiście.
0: No to gdzie jest ta miejscówka? Tak mniej więcej. Nie mówię, żebyś mi teraz szerokości geograficzne pokazywał.
2: No w Polsce jest generalnie.
0: No takie ogólne pojęcie?
2: Jest na Kaszubach. Tyle ci mogę powiedzieć, więcej ci nie powiem. Ogólnie Kaszuby są świetnym regionem, jeśli chodzi o zbieranie grzybów. Tam są fantastyczne lasy i jest też w miarę daleko od dużych aglomeracji. Co nie? No bo Trójmiasta to jest godzina drogi, no to tam nie ma też aż tak dużo tych grzybiarzy, co z miasta szukają odpoczynku w łonie natury.
0: I co najbardziej rodzi na Kaszubach w tym sezonie?
2: No przede wszystkim podgrzybki, borowiki. Póki co, bardzo dużo jest kurek, chociaż ten sezon już też się kończy. Też widziałem parę kani. No i póki co to tyle, nie? Ale tak naprawdę ten sezon się dopiero też zaczął, bo końcówka września, początek października to jest taki pik sezonu, nie?
0: No i idziesz do lasu, zbierasz grzyby i co potem? Kurka na maśle, jajecznica na kurkach?
2: Zwykle oddaję je znajomym albo rodzinie, bo potem je trzeba obrabiać, a mi się strasznie nie chce, ale generalnie jak zbieram podgrzybki czy borowiki, to je suszę i potem je, nie wiem, wykorzystuję czasami do tych do pierogów z kapustą i z grzybami na zimę.
0: Święta.
2: Na święta.
0: Zupy grzybowej pewnie?
2: Nie, akurat tego nie lubię.
0: Nie lubisz?
2: Nie.
0: Czyli grzybiarz nie lubi zupy grzybowej.
2: No bo wiesz o co chodzi, ja zbieram grzyby dla samej frajdy, nie? Znalezienia grzyba, a jedzenie to jest rzecz drugorzędna dla mnie.
0: Czyli ty jesteś jak ci, którzy przygotowują jakieś dania, których nie lubią i serwują je innym ludziom, a przyjemność ewentualnie sprawia im karmienie tych
2: ludzi. Otóż to. Właśnie mi frajdę sprawia, jak mogę oddać komuś grzyba, a ktoś się cieszy, a ja po prostu mam czyste ręce, nie muszę ich obrabiać, już nic, mam z głowy wszystko.
0: Powiedziałeś o borowiku. To jest w ogóle bardzo dobry przykład. Jak zobaczysz takiego borowika wyrośniętego w lesie, to zachowujesz się wobec niego jakoś konkretnie, bo teraz internet zalewa też takie morze filmików, gdzie ktoś podchodzi, lekko opukuje tego grzyba. Też tak zacząłeś robić, ale to przez internet właśnie, czy nie?
2: No w sumie tak, nigdy nie widziałem tej, nie wiem, w sumie, wydaje mi się, że to może być po to, że czasami jak grzyby są takie mocno wyjedzone przez robaki, to jakby się je opukało, to słyszy się bardziej taki pusty dźwięk i ten grzyb się może rozpaść.

0: jak tak pukasz, a on jest twardy, to znaczy, że jest zdrowy, nie?
1: Bo my robiliśmy przed kilkunastoma minutami takie małe śledztwo internetowe, no, po co to się robi, i podobno to jest jeden z argumentów, ten, okay, o którym wspomniałeś, a drugi jest taki, żeby te zarodniki mogły tam wylecieć i ewentualnie potem w tym miejscu, żeby pojawiły się kolejne grzyby.
0: Okej, okay, mocne, mocne.
1: Ale rozumiem, teraz zacząłeś tak robić.
0: Tak, teraz zacząłem tak robić, sprawia mi to przyjemność, jak tak popukam tego grzyba, super to jest.
1: Masz jakiś konkretny nożyk? Jak wygląda twoje podejście do grzyba? Jak ktoś pierwszy raz idzie na grzyby, to on musi coś wiedzieć na temat tego, jak się zachować w lesie.
0: No, tak, oczywiście. Przede wszystkim zawsze mówię, nie śmiecić i być cicho. Co nie?
1: Żeby... No to wiesz, to są takie rzeczy, podstawy, które niby każdy wie.
0: No niby każdy wie, ale zawsze jakieś śmieci widzę, nie? Nawet jak jadę w jakieś dalekie Kaszuby, to zawsze jakaś puszka, chociaż dobrze, że teraz są te kaucyjne, ale albo jakaś butelka czy coś, no to tam leży, nie? Więc to przede wszystkim. Ale oprócz tego, no to koszyk. Ja nie zalecam zbierania do na przykład takich plastikowych torebek. Czasami niektórzy zbierają. I mój ulubiony nożyk, można takie kupić. Ja dostałem taki z jakiejś francuskiej wypasionej firmy od moich rodziców, co ma jakby z jednej strony takie ostrze w kształcie kosy, a z drugiej strony ma miotełkę, aby już przy zbieraniu tych grzyby oczyścić, żeby potem mieć mniej roboty w domu, nie?
1: Czyli rozumiem, że ty już zaczynasz od tego, żeby grzyba czyścić w lesie jeszcze.
0: Tak, tak.
1: No to
0: tak.
1: Bardzo ciekawe. To bardzo, ale to jest jakiś taki wynalazek, czy każdy grzybiarz tak ma?
0: Wydaje mi się, że trochę to jest ignorantem. Teraz bardziej popularne, nie? Że ludzie mają te takie nożyki. One są świetne moim zdaniem.
1: To o nich na pewno też porozmawiamy. Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach, twórca internetowy, grzyb influencer, tak mogę powiedzieć. Chociaż dla mnie to jest nowe słowo i cały czas jakoś próbuję się do niego przekonać. Pamiętam, że kiedyś czytałem taki audiobook, zresztą mówiłem o tym po robocie w czwórce. Audiobook, który był atlasem grzybów. Tam było 850 stron, w tym 350 stron przypisów, które musiałem przypisać i jeszcze musiałem przeczytać i musiałem jeszcze opisywać. Tagawista zdjęcia tych grzybów. Czy ty lubisz atlasy grzybów?
0: Lubię, mam nawet dwa w domu, są super, ale nie używam ich, w sensie nie idę do lasu i nie korzystam z nich w lesie, nie?
1: Czyli wiedza w domu, a potem tak, praktyka w lesie.
0: Lubię sobie oglądać, nie wiem, zimą, jak nie ma grzybów tych moich ulubionych, to sobie siedzę i sobie przewijam.
1: To jest człowiek od grzybów. Marek Hajduk razem z nami.
2: Zjazd na weekend.
3: Zjazd na weekend.
1: People Everyday, kawałek o wszystkich grzybiarzach w Polsce.

0: Jedziemy w kierunku weekendu i mamy na pokładzie pasażera.
1: Pasażer jedzie z nami. Kto dziś jedzie z nami?
0: Tym pasażerem w czwórce jest Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach, twórca internetowy. Muszę wam zdradzić trochę kuchni radiowej. Marek mówi do mnie przed chwilą tak. A czy ty wiesz, że we Francji, jak się pójdzie do apteki, to można wziąć tam kosz grzybów, podejść do pani albo pana i on nam powie, czy te grzyby są jadalne, czy nie.
2: Tak jest, tak słyszałem, słuchajcie, także nie ma żartów.
0: To by było ciekawe, jakby tak było też w Polsce.
2: Tak, tak. No to by było super, bo mi się wydaje, że też ci, co się boją na przykład, bo też tak
0: ja jak jestem
2: rozmawialiśmy, to ty się właśnie boisz, że zbierzesz coś niejadalnego albo trującego. No to właśnie takie osoby by mogły się czuć bezpiecznie dzięki temu, co
0: no
2: nie?
0: I nawet jak ktoś nie dostanie się na farmację, to dalej może pracować w aptece. Tylko musi iść w kierunku grzybów wtedy, grzyboznawstwa. Ten atlas grzybów, od którego zaczęliśmy kilka minut temu, to jest takie narzędzie, od którego ty zacząłeś swoją przygodę z grzybami, żeby wyposażyć się w tę wiedzę, zanim pójdziesz do lasu, czy nie? Ty zbierałeś z kimś i potem się uczyłeś.
2: Nie, wiedza to jest wypita przysłowiowo z mlekiem matki, ojca i dziadków, więc to jest to, skąd nabyłem moją wiedzę, a atlasy tak sobie, żeby uzupełnić ją, oglądam, nie?
0: Po czym poznać prawdziwego grzybiarza?
2: Po czym poznać prawdziwego grzybiarza?
0: No, trzy cechy prawdziwego grzybiarza.
2: Że no, atrybuty, tak? No to kosz, nóż i kij. Czasami, żeby pająki odgonić. A po czym go poznać? No po tym, że powinno się generalnie wstawać wcześnie, w sobotę rano. Czy się jest zmęczonym po robocie, to się wstaje zawsze i na te grzyby się jedzie. To jest taka...
0: O której wstajesz?
2: No ja raczej jestem z grzybiarzy na drugą zmianę.
0: Druga zmiana grzybiarzy to która? Piąta, no, tak, szósta?
2: Tak o 10. Tej, nie?
0: A, to dla... Bo... Słuchaj, a ty potem mi mówisz, że ci wszystko wyzbierali. Widzisz?
2: No i tak jest właśnie, masz babo placek, no.
0: No bo ja się zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, grzybiarska mentalność. Na przykład, jak ktoś wstaje o tej piątej albo czwartej, to nawet jak na grzyby nie idzie, to mu to zostaje. Na cały tydzień.
2: No, no tak. Ja na przykład w ogóle mam coś takiego, że jak wracam z grzybów i zamykam oczy, to widzę grzyby, jak jakieś gwiazdy, jak idę po tym runie leśnym, mówię, Boże, masakra.
0: Aż się boję spytać, jakie te grzyby zbierasz w tym lesie, ale może w ten temat nie wchodźmy. Ale lepiej faktycznie nie. Istnieje taka rywalizacja między ludźmi, którzy zbierają grzyby. Ty to widzisz, czy tak z uśmiechem jednak do tego podchodzisz?
2: No wiadomo, że z uśmiechem, bo nie ma co być taki niesympatyczny dla drugiej osoby, aczkolwiek jak czasami widzę, jak ktoś mi wyśle zdjęcie pełnego kosza albo pięknego borowika, no to piszę super, a w sercu mam takie, że no,
0: zazdrość.
2: Trochę
0: jednak zazdrość.
2: Jednak jest coś takiego. No.
0: A masz coś takiego, że widzisz ludzi zbierających grzyby i oni podchodzą do jakiegoś grzyba i wiesz, że no tak to się nie zbiera, że na przykład tym nożykiem nie posługują się tak jak trzeba, albo robią coś zupełnie innego. Już tam nie mówię o śmieceniu.
2: Nie, ale w ogóle jest taka kłótnia pomiędzy grzybiarzami. Czy grzyby trzeba ucinać, czy wykręcać, co nie? I ja zawsze ucinałem. I tak stwierdziłem, że muszę się doedukować w tym. No i zacząłem czytać i się okazało, że nie ma różnicy za bardzo, że faktycznie czasami jest lepiej wykręcić grzyba i po prostu tą dziurę po nim uklepać nogą, żeby ta grzybnia w tym miejscu nie wyschła, i wtedy go tam sobie tam oczyścić.
0: I ostukać być może, jak zdążyliśmy

0: Ale
1: że to nie masz takiego znaczenia, więc ja dementuję te kłótnie po prostu. Ja mówię stop kłótniom grzybiarzy.
0: Marku, a super grzyb według ciebie, żebyś mógł powiedzieć, że ten grzyb jest super, to jaki on musi być?
1: Jadalny.
0: No to podstawa.
1: No musi być duży. No to zależy od gatunku, co nie, grzyba. Mój ulubiony osobiście to jest siedzuń sosnowy. Odkryłem go parę lat temu. Wygląda jak taki wielki kalafior, wielki mózg.
0: Powtórzysz, ja sobie to szybko wygooglam.
1: Siedzuń sosnowy.
0: Siedzuń sosnowy.
1: Tak, tak. On jest świetny, bo jak takiego jednego grzyba się znajdzie, on jest ogromny. On potrafi wypełnić cały koszyk i pięcioosobową rodzinę bym mógł najeść tym grzybem.
0: Wygląda trochę jak albo gąbka, mm-hmm. albo trochę jak kwiat.
1: No, jak taki, taka rafa koralowa.
0: Rafa, tak, tak, tak. Myślę, że rafa to jest całkiem niezły trop. I on mm-hmm. jest jadalnym grzybem?
1: Tak, a jak jest dobry. Właśnie, tak jak mówię, ja nie jestem aż takim fanem jedzenia grzybów, to ten grzyb jest pyszny. Właśnie moja przyjaciółka, która na pewno ogląda, pozdrawiam, zrobiła kiedyś, usmażyła go w panierce. Czyszczenie to była masakra, bo wiesz, tam są te takie fałdy, dziury, tam wszystko wchodzi, cały piach, ale potem opanierowany i usmażony. On ma taki lekko orzechowy smak. Przepyszny był. Z sosem czosnkowym? Super.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze? Że ja, gdybym poszedł do lasu i zobaczył tego siedzunia sosnowego, to nawet bym po niego nie sięgnął, bo pewnie pomyślałbym, no jakaś roślina, ale no, nie grzyb.
1: No i bardzo dobrze, bo zostanie dla mnie dzięki temu.
0: A, widzisz. Ale to jest jeden z tych grzybów, który powinien przed pojawieniem się na patelni albo w jakimś garze iść pod prysznic. Ja bym tam widział jednak być może sposób na to, żeby takiego siedzenia oczyścić.
1: No ogólnie też, bo ja poluję na niego w tym roku, ale go nie mogę znaleźć. I jest taka metoda na oczyszczanie kurek, żeby użyć do tego skrobi, bo ta skrobia oblepia cały brud i potem to można z łatwością spłukać.
0: To samo słyszałem o truskawkach. Wiem, że niektórzy wypłukać truskawki w wodzie, to robią to w wodzie, ale dodają tam jeszcze trochę skrobi, tak próbują ręką to jakoś zamieszać i wtedy faktycznie one są czyste, ale jakiś taki dziwny posmak na tej truskawce, więc podejrzewam, że na grzybach może nie.
1: Nie, gdzie tam. No i właśnie bym chciał z tym siedzeniem spróbować, żeby zobaczyć, czy może łatwiej się go czyści wtedy, bo faktycznie to jest masakra.
0: A chciałbyś mieszkać w jakimś innym miejscu w Polsce pod kątem grzybów?
1: No uważam, że Podlasie jest takim regionem.
0: Tam Mekka grzybiarzy.
1: No, tam są takie lasy pierwotne, bym powiedział. Jest tam też dużo mniej ludzi tam mieszka na Podlasiu, więc też mniejsze jest ryzyko, że ktoś zbierze grzyby przed tobą. I wydaje mi się, że to jest taki region fantastyczny do zbierania grzybów.
0: Czy ktoś z was był w tym roku na grzybach? Jeśli tak, czekam na telefony 226452100. Numer znacie, a że dzwonicie, to zakładam, że to było grzybobranie udane i wzięliście tylko te jadalne. Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach i twórca internetowy, jest dziś razem z nami.
2: Kierunek weekend. Jedziesz z nami?

0: słychać.
1: No pewnie, że słychać, a my wyruszamy na grzyby, bo kierunek weekend może być tylko jeden, tych aktywności też może być mnóstwo, ale grzyby, fantastyczna rzecz. 77% Polaków przynajmniej raz w swoim życiu było na grzybobraniu. Razem z nami Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach i twórca internetowy, ale dołączył do nas także grzybiarz Dominik. Halo, halo, cześć Dominiku.
2: Cześć, witam was serdecznie.
1: Zbierałeś ostatnio?
2: Tak, jakieś 2 tygodnie temu byłem na grzybach, pojechaliśmy z żoną. Zachęcam wszystkich nawet do takiego późnego jeżdżenia, bo my tak się zebraliśmy, żeby pojechać na grzyby w sobotę koło 15:00. I takie 2 koszyczki po truskawkach nazbieraliśmy, głównie prawdziwków. Także jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy jechać po południu, czy nie jechać, to zawsze warto jechać na grzyby, zawsze jest dobry czas. Natomiast ja też wszystkich zachęcam do tego, żeby grzyby zbierać też z dzieciakami, całą rodziną, tak żeby to z pokolenia na pokolenie przekazywać tą wiedzę na temat zbierania grzybów. Moja żona tak wspomina swoją babcię, która miała ogromną wiedzę na temat grzybów, na temat rozpoznawania ich i tak dalej, ale też jakoś jak babcia żyła, to żona nie była w takim wieku, żeby grzyby ją interesowały, a teraz nie ma kogo zapytać. Także to na pewno fajnie, żeby to była taka umiejętność przekazywana z pokolenia na pokolenie. I też żona w ubiegłym tygodniu była sama na grzybach i znalazła właśnie siedlnia sosnowego. I to taki święty graal, można powiedzieć, jeśli chodzi o grzyby.
1: Żebyś ty zobaczył teraz minę Marka, który powiedział, no nie, zabrała mi tego siedzunia.
2: Tak, natomiast naprawdę grzyb jest przepiękny, nie da się go porównać z niczym. Fantastycznie to wygląda. A ja z kolei, jeśli chodzi o moje takie doświadczenia i takie największe jakby grzybobranie, na jakie się dołapałem, to gdzieś pamiętam, zatrzymałem się jadąc autem między Krosnem, Odrzańskim a Gubinem. Tam są takie duże kompleksy leśne i naprawdę to było w ubiegłym roku, co prawda, ale pamiętam, że też 2 takie koszyczki po truskawkach chyba w 20-30 minut zebrałem. Także nigdy tego wyniku nie powtórzyłem, wcześniej mi się też nie zdarzył. Natomiast moje takie spostrzeżenia co do grzybów są takie, że tam, gdzie jest taki fajny mech, że jak chodzimy po tym mchu i aż uginają się stopy, zapadają się w tym mchu, to mam takie, że są dobre warunki do zbierania grzybów. Tamtych grzybów jest najwięcej,
1: ciekawe.
2: To są moje spostrzeżenia. Pytanie to wy na to.
3: Totalnie, ja się zgadzam. Właśnie tam, gdzie jest mech, to nie dość, że się najlepiej chodzi, jest najwygodniej, jest przejrzyście, to jeszcze tam są właśnie grzyby. No, super.
1: Ja, Marku, miałem ci w ogóle tutaj rozwinąć taki dywan z mchu, ale bałem się, że jak wejdziesz po mchu, to zaraz grzyby się pojawią, więc różnie może być i wtedy nie pogadamy. Dominiku, a co było z tych prawdziwków, które zebraliście rodzinnie?
2: Powiem tak, część jest zamrożona i czeka na święta, no ale grzybowa to jest taka królowa, można powiedzieć, zupa grzybowa potraw z grzybów, ale też z drugiej strony makaron tagliatelle w sosie grzybowym ze śmietaną to też taki stały punkt jesiennych posiłków po grzybobraniu, co mnie bardzo cieszy.
1: Pamiętaj, że dla strudzonego wędrowca trzeba zostawić pusty talerz. Dajcie znać, będę, o której godzinie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Do zobaczenia w Wigilię. To

0: Grzybiarz Dominik w czwórce.
1: Kierunek weekend. Jedziesz z nami?
0: Ciekawy jestem, czy Sebastian kiedyś znalazł Siedzunia Sosnowego, czy jeszcze to wszystko przed nim. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Halo, halo, witam was.
0: Grzybiarz razem z nami.
2: Oczywiście. I to od lat, od wielu, wielu lat. Ale Siedzunia mnie, niestety Siedzunia nie znalazłem. Nie wiem, czy potocznie zwana Kozia Broda jest.
3: Tak, tak, tak, to jest... dokładnie to.
2: A nie, no to Kozie Brody u nas rosną tak, że ja zapraszam. Michał, tak?
3: Marek.
2: Marek, Marku, ja zapraszam tutaj na Pomorze.
3: No to ja właśnie z Gdyni jestem.
2: No właśnie, a ja między Słupskiem a Koszalinem mógłbym ci tych twoich Siedzuniów tyle zafundować, tylko musiałbyś się tu wybrać.
3: No to jadę.
2: Prawdziwki, rydzekanie, co tylko chcesz.
3: No to jadę. Teraz nowa SK jest, to szybciutko się przyjedzie.
0: A ty mówiłeś, że na Podlasie musisz jechać po to, żeby znaleźć dobre grzyby.
2: Naprawdę nie. Tutaj są takie lasy, trzeba troszeczkę poszukać, znaleźć odpowiednie miejsca. Ja już tam wiele lat jeżdżę i w zasadzie zbieram same borowiki i takie właśnie smaczki jak rydze, jak siedzunie, jak kanie, bo kania jest przepysznym grzybem.
3: No, kocham też.
2: Ludzie się boją, ale kania to jest wyjątkowy grzyb. Ostatnio właśnie miałem możliwość zrobić sobie taką ucztę tydzień temu. Zebrałem 4 takie duże, dorodne kanie, troszkę mniejszych. Ale no, kania jest przepyszna. To no, wiadomo, rydze i... No, grzyby to grzyby. Jakie by nie były, zbierać, jeść. I do tego jeszcze kwestia bliskości natury, spaceru po lasach.
3: Tak, olejki, no, olejki eteryczne.
2: Tak.
0: No niektórzy
2: dużo,
0: mówią...
2: No,
0: niektórzy mówią, że istnieje coś takiego jak lasoterapia, więc jak ktoś chodzi na grzyby, no ja myślę, to ma to na co dzień.
2: Oczywiście, ja myślę, że i... Tak jak tutaj wspomnieliście też o jakiejś rywalizacji, to jest zawsze taka rywalizacja, bo ja mnie rodzice nauczyli zbierać grzyby, więc zabieram mamę. Tato już troszeczkę mniej sprawny jest, więc odpuszcza, ale mama jeszcze daje radę. No i nawet z tą mamą to tam jest jakaś rywalizacja, zaglądamy sobie w kosze, no bo to tak jest no, wśród grzybiarzy, no nie da się inaczej.
3: No nie, to nie da, to prawda.
2: No, kto dorodniejszy, kto prawdziwka, kto coś tam innego i to tak. Ale to też skala rodziny, tak jak poprzednik mówił, zabrał rodzinę, dzieci, żona była sama. To też jest taka forma terapii i nie tylko w lesie, ale i nawet i gdzieś tam w rodzinie.
0: Można budować relacje z rodziną przy grzybach, chyba że się ktoś pokłóci, no to wtedy i grzyby się pewnie chowają. Sebastianie, to zdradź jeszcze, na którą tę zmianę chodzisz do lasu. No bo tak, Marek powiedział...
2: Ja pierwsza.
0: Ty pierwsza, czyli jesteś z tych,
2: oczywiście,
0: którzy wstają o 4-5 rano.
2: No nie, wstaję z reguły wstaję o godzinie 6:00.
0: O 6:00.
2: To jest taki mój czas na grzyby. Uwielbiam, kiedy jest tak 6-8 stopni, jest tak już chłodno w lesie. To już jest tak właśnie tam schyłek września, październik, początek. No i czasami już trafia się tak, że lekko jeszcze szarawo, ale mówię, ja znam takie swoje miejsce, w które zawsze chodzę, nie szukam innych. I w zasadzie nawet jak ciemno, to już tam można troszeczkę poszukać.
0: No i korci mnie, żeby spytać się, jakie to dokładnie miejsce, ale tego nie zrobię. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, powodzenia na grzybach.
2: Również, tak, pozdrawiam was, chłopaki, na razie.
3: Pozdrawiam.
0: A proszę, Marku, jak się ładnie podzieliliście, to znaczy Sebastian to jest pierwsza zmiana wśród tak. grzybiarzy, potem jesteś ty, bo chodzisz koło 10:00,
3: dokładnie,
0: a Dominik
3: tak.
0: mówił, że chodzi po południu i też jest fajnie.
3: No i super.
0: Każdy
3: i nie wchodzimy sobie w paradę, jest świetnie.
0: A ciekawy jestem, z kim w duecie będzie Piotr, który jest razem z nami. Halo, halo, cześć Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Twój największy grzyb, albo najlepszy grzyb, jakiego znalazłeś, o tak.
4: Koślarz czerwony w tym roku chyba, mogę powiedzieć.
0: Koślarz czerwony.
3: A one są piękne, no.
4: Tak, to piękne, z grubą nóżką, taką potężną, z grubą nóżką, coś pięknego.
0: Ale został zjedzony, czy oprawiłeś go w ramkę?
4: Został zjedzony... Na patelni, tak.
0: I sfotografowany, rozumiem, przy okazji też.
4: Fotografowany była sesja zdjęciowa w lesie, tak.
0: A powiedz jeszcze jedną rzecz, dlatego że ustaliliśmy, że Podlasie, no to dla grzybiarzy może być Mekka, ale Pomorze to też jest miejscowa, gdzie jest fantastyczna ilość, liczba grzybów. A ty skąd jesteś? Gdzie chodzisz, tak, gdzie jeździsz na grzyby?
4: Ja jestem właśnie z Pomorza i jeździmy do lasów, do Borów Tucholskich.
0: Do Borów Tucholskich.
3: No, ja tam też byłem.
0: Słuchajcie, okazuje się, że Pomorze dzisiaj dominuje audycję o grzybach.
3: Dobrze, Pomorze.
0: No jak się idzie do lasu, to fajnie by było, jakby ktoś też mógł pomóc. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i wszystkiego dobrego.
4: Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: Marku, to tak na koniec, masz jakieś takie grzybowe marzenie? Grzybiarskie marzenie?
3: No dziś, Boże.

0: tym roku, no to se siedzą, nie? A ogólnie to wszystkie swoje marzenia tak naprawdę spełniłem.
1: Spełniłeś.
0: Tak.
1: Czyli teraz kariera, grzyb tak. Influencera po prostu, no w internetach, na TikToku, tak. Instagramie,
0: o,
1: Facebooku.
0: O, wiem co, żeby mógł zarabiać ze zbierania grzybów. O, to by było.
1: To ja wtedy też zostanę grzybiarzem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dzięki wielkie.
1: Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach i twórca internetowy. Mamy dla ciebie jeszcze taką małą niespodziankę muzyczną. Kanye West. Posłuchasz?
0: Pewnie.
1: To z dedykacją dla siebie. To jest hymn każdego grzybiarza. Jak pójdziecie na grzyby i posłuchacie tego kawałka wcześniej, to jest olbrzymia szansa, że pojawi się być może w waszym koszyku chociażby siedzuń sosnowy. Zostawiam was z tą muzyką.

0: Hymn na weekend.
1: A wcześniej Juan McLean i Happy House. Happy jest też Bert.
2: Ja bardzo lubię ten utwór. Happy ja House, Juan McLean. Ten utwór ma też specjalną wersję, która trwa chyba 12 albo 13 minut. Ja polecam wszystkim, jeżeli podoba wam się ten numer, to polecam zobaczyć wideo tego nagrania i jest nagranie koncertowe. To niesamowicie brzmi. Bardzo lubię też wokalistkę Nancy Wang. Gdybym miał kiedyś współpracować z jakąś wokalistką, to bym chciał współpracować z tą wokalistką, która się pojawiła w tym nagraniu. Nancy Wang się nazywa i nagrywa dla wytwórni DFA. To taka bardzo fajna nowojorska wytwórnia.
1: To muszę kiedyś zaserwować taką 12-13 minutową wersję. To może być bardzo ciekawe. Nie bez powodu powiedziałem, że happy, bo zastanawiam się, czy faktycznie w ten weekend wchodzisz szczęśliwy
2: tak,
1: i radosny.
2: Tak, trafiłeś akurat. Szczęśliwie i szczęśliwe, pogodne, może tak powiem, pogodne nagrania pojawią się w audycji. Dziś zastępuje Cougar, która jest na wakacjach. W jej audycji zadebiutuje i to będzie pewnie jednorazowe zastępstwo, ale postaram się dopasować do jej stylu, zresztą też i mojego stylu, bo jesteśmy bardzo zbliżeni tym stylami muzycznymi. Pojawi się disco i pojawi się piano house.
1: Będzie ciekawe. A ty byłeś kiedyś, przepraszam, że zmieniam tak temat, ale dzisiaj przez całą godzinę rozmawialiśmy o grzybach i w tak zwanym międzyczasie pojawiała się muzyka, która jak się okazuje z grzybami może mieć wiele wspólnego. Jesteś grzybiarzem czy nie?
2: Nie za bardzo.
1: Ale byłeś kiedyś na grzybach? Bo no sprawdziłem, 77%
2: Polaków. Nie, nigdy nic nie znajdowałem. Ja miałem problem, ja nie lubię się schylać, nie lubię tam patrzeć, ja mam problem ze wzrokiem i to wyszukiwanie tych gdzieś tam, nie, jestem bardzo złym grzybiarzem.
1: Bert jest zdecydowanie molem książkowym. Bo gadaliśmy o tym wielokrotnie, jeśli chodzi o historię, niekoniecznie Atlas Grzybów, to jest człowiek, który raz z wykształcenia jest historykiem, a dwa z pasji przy okazji.
2: Tak, to prawda, zgadza się.
1: A kiedy historia łączy się z muzyką, no to dzieje się na Antenie Czwórki chociażby rzecz magiczna.
2: Ja
1: i być może
2: mogę
1: tak będzie
2: sobie powiedzieć, że jestem historykiem muzyki. To jest ta część, która mnie bardzo interesuje, czyli historia muzyki tanecznej od lat 50. do współczesności.
1: Zresztą mieliście dowód na to, bo jak pojawia się kawałek, to Bert od razu wie, jaką historię można sprzedać w eter.
2: Także polecam Happy House.
1: Też chcemy was czymś pożegnać, bo znaleźliśmy dzisiaj hymn na weekend. To jest bardzo imprezowy, taneczny kawałek z 2021 roku. Rytont i Nightcrawlers połączyli siły z Mufasą i Hype Manem, a numer został wydany w styczniu. To nie wakacje, no ale do stycznia bliżej niż do kolejnych wakacji. Posłuchajcie, to o piątku oczywiście. Magda Żelazowska, Miłosz Duda, Kuba Jamrozek. Dzięki za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia. Cześć.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: this whole thing about her.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Minęła 18.
1: Pogoda.
2: Wieczorem na zachodzie możliwe są opady deszczu, a temperatura maksymalna na przeważającą obszarze kraju od 20 do 22 stopni, na północnym zachodzie i na północy 17 stopni. Najcieplej będzie na południu, do 23 stopni.
1: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
4: W studiu czwórki najprawdziwsza diwa Laguna Aqua Pussy. Dzień dobry, cześć.
5: Hello divas. Oh my god, jestem mega podjarana.
3: Działo się w czwórce.
1: Autopromocja.

0: Czwórka. To słychać.
1: I wanna see all the ladies out there.

Marshall Jefferson i Move Your Body, nagranie z roku 86, nagranie, które zapoczątkowało modę na pianina w muzyce house. I co ciekawe, kiedy Marshall Jefferson stworzył ten utwór i zaniósł do wytwórni, okazało się, że nie spodobało się. Powiedziano mu, że jak to, bo co to jest za muzyka z pianinami? Zresztą Marshall Jefferson pracował wtedy na poczcie za zarobione pieniądze, kupił sobie automat perkusyjny, kupił sobie instrument klawiszowy i zaczął tworzyć muzykę. Pianino, nie potrafił grać na pianinie, więc pianino nagrał w tempie 40 bpmów, czyli bardzo powoli sobie grał, a później ten fragment przyspieszył do 120 bpmów. I tak właśnie powstało słynne pianino, które później i dziś zresztą wykorzystywane jest w wielu utworach w muzyce tanecznej. W zasadzie pianina są bardzo, bardzo popularne i o tych pianinach będę mówił w pierwszej godzinie energetyki. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Zastępuje dziś Cougar, która już za tydzień powinna się pojawić. A w drugiej godzinie zaprezentuję klasyki i nie tylko klasyki, muzyki, disco, stare nagrania, nowe nagrania i będzie się na pewno dużo działo, będzie na pewno energetycznie. On the House, już teraz, nagranie Pleasure Control, także klasyk nurtu Chicago House. Ja tylko dodam jeszcze, że ten pierwszy utwór, który zaprezentowałem, Move Your Body, to była współcześniona wersja, którą Jefferson stworzył z Solardo, a tu już posłuchamy sobie nagrania, które dokładnie powstało w roku 86. Tak brzmiały bity w tym chicagowskim klasyku. W nagraniu pojawia się Curtis McClain. Curtis McClain był kolegą Marshalla Jeffersona. Razem pracowali na poczcie i Curtis McClain zaśpiewał w tym nagraniu Pleasure Control, a wyprodukował wszystko sam Marshall Jefferson.

Inner City i Big Fun, nagranie z roku 88. No przykład nurtu Detroit Techno, ale można powiedzieć też Detroit House, bo na początku o brzmieniu z Detroit mówiono Detroit House. Dopiero później powstała kompilacja w Wielkiej Brytanii, stąd też się wzięła się i nazwa Techno. Kevin Saunderson, czyli jeden z legendarnych Belleville Tree, czyli ojców założycieli sceny Detroit, elektronicznej sceny Detroit. Wielki hit w Wielkiej Brytanii, numer jeden także na amerykańskiej liście Billboard. Dance, tu pojawiła się Paris Gray, która zaśpiewała tak naprawdę trochę rzutem na taśmę, można powiedzieć, bo jej wokal nagrano dosłownie w ostatniej chwili. A teraz przenosimy się do Włoch. W słonecznej Italii powstał nurt zwany Italo House i ten nurt opierał się oczywiście na brzmieniu pianin. To była odpowiedź młodych włoskich producentów na klimaty Italo Disco. Oni chcieli słuchać już Italo Disco. Oni mieli dość tej komercyjnej papki, która była tworzona przez włoskich producentów i stwierdzili, że trzeba połączyć elementy chicagowskiego house'u z ich własnym klimatem, pianinowym klimatem, płynącym, można by powiedzieć, jakim głębokim. I tak właśnie powstał nurt Italo House jako odpowiedź młodych producentów na działania starych włoskich producentów. Italo House był gatunkiem popularnym, tak mniej więcej do połowy lat 90. Zresztą dziś też powstaje mnóstwo italo-house'owych nagrań w tym klimacie, zwłaszcza wydawanych nakładem takiej wytwórni jak Permanent Vacation.

Cissy Peniston, która zaczynała karierę jako chórzystka. A w roku 89 została Miss Black Arizona. A w 91 roku wydała utwór Finally, wielki house'owy hit. Pierwsze miejsce na US Billboard Dance i w Wielkiej Brytanii numer 2 na liście najlepiej sprzedających się singli w roku 91. No wielki hit. Każdy house'iarz ten utwór zna. Akurat to ta wersja nazywała się 12 Inch Without Rap. Tych wersji jest naprawdę wiele i to była wersja wydana w roku 91 na drugiej stronie singla. A teraz Turntable Orchestra i nagranie You're Gonna Miss Me. To będzie akurat współczesna wersja Soul Avengers, ale jest to wersja dość zbliżona do wersji oryginalnej. Za szyldem Turntable Orchestra ukrywa się Hippie Torales, nowojorski DJ. Nagranie było bardzo popularne w roku 88 na scenie w Chicago. Grał je Ron Hardy. Ron Hardy to taki odpowiednik Frankie Knucklesa, drugi z ojców muzyki Chicago House. Tyle, że w przeciwieństwie do Frankie Knucklesa, Ron Hardy nie miał tego szczęścia, żeby być tak znany jak Frankie Knuckles, z tego powodu, że bardzo wcześnie zmarł. Był uzależniony od narkotyków i niestety zmarł, ale jest uważany przez znawców tematu jako jedną z najważniejszych postaci na scenie Chicago House. A jeśli chodzi o nagranie, no to jest jeden z wielkich hitów tak zwanego drugiego lata miłości. W Wielkiej Brytanii to nagranie You're Gonna Miss Me było grywane na wszystkich rejwach w roku 88-80, zwłaszcza w roku 89, o którym mówimy, że jest to drugie lato miłości. Był też to wielki hit w pierwszym house'owym klubie w Londynie, klubie, który nazywał się Szum. Posłuchajmy You're Gonna Miss Me, Turntable Orchestra w nowej wersji akurat Soul Avengers.

Simon Slater. Tak nazywa się producent, który ukrywa się pod pseudonimem God Decor. God Decor to jest anagram nazwy sklepu płytowego Tag Records, który znajdował się na londyńskim

Soho, nie istnieje już ten sklep. W tym sklepie Slater pracował i tak nazwał swój projekt. W roku 92 wydał nagranie, to właśnie nagranie Passion, i jest to jeden z najważniejszych utworów gatunku Progressive House. Należy, to zaznaczę od razu, że w terminologii występują dwa rodzaje gatunków Progressive House. Progressive House,

płynące różne dźwięki. I to był właśnie Progressive House. Natomiast pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 powstał inny gatunek Progressive House, też w dużej mierze jeszcze pod koniec lat 90., którego takim prekursorem był John Digweed czy Sasha, to byli główni, zwłaszcza John Digweed, to byli DJ-e, którzy tworzyli w tym stylu i ten styl był trochę inny, trochę bardziej mroczny. Jeśli chodzi o gatunek Progressive House, to ten Progressive House lat 90., taki jak słyszymy teraz, jest bardzo często, te fragmenty są bardzo często wykorzystywane w nowoczesnych nagraniach i jest to wciąż bardzo popularny, albo znowu popularny gatunek i w takim stylu też tworzą współcześni producenci.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
11: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: W nocy na północnym zachodzie i zachodzie może padać deszcz. Na północnym zachodzie w Kotlinach Górskich także mgły pojawią się, które będą ograniczały widoczność. Jeśli podróżujecie, to uważajcie na siebie. A temperatura minimalna od 2 stopni, 4 stopnie będą na południowym wschodzie, 6 stopni w centrum. No nie będzie to ciepła noc w Warszawie. Także 6 stopni na północnym wschodzie, ale za to 11 do 13 stopni na zachodzie i nad morzem, a na południowym wschodzie może temperatura spaść do 1 stopnia.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my,

0: Jurka, z tej strony guest Jurka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

Salsa Orchestra, klasyk disco, tu w DJ Late Night Top Guy, australijski producent, który na początku robił techno, później zajął się robieniem bardzo dobrych editów z nagraniami disco. To jest klasyk z roku 75, czyli tego momentu, kiedy disco staje się coraz bardziej popularne, ale jeszcze nie osiągnęło swojej popularności. Rok 77, dopiero gorączka sobotniej nocy, to będzie ten moment, kiedy muzyka disco wejdzie, pojawi się wszędzie, można powiedzieć, dosłownie wszędzie. Nagranie z roku 75, które ukazało się na debiutanckim albumie orkiestry Chicago Bus Stop. Tak nazywała się ta płyta. A w tym utworze Loretta Holloway, Hit and Run, to będzie wersja doktora Packera, współcześniona wersja tego klasyka disco. Tu także pojawia się Salsa Orchestra, którzy grają w tym utworze z roku 80. To inny z klasyków. Można powiedzieć już późnego disco, bo rok 79 jest tym momentem, kiedy disco traci na popularności, ale jeszcze w roku 80 ukazuje się ten przebój i jest to dość popularna płyta.

Light of the World i Time to edit Coco Paradisco. Nagranie słyszałem, odkryłem poprzez set Folamura sprzed ładnych paru lat, chyba jeszcze sprzed pandemii. Grał właśnie ten utwór The Light of the World. To jest brytyjska formacja, która działała na przełomie lat 70. i 80. I ten styl określono jako Brit Funk, czyli takie połączenie jazz funku.

disco i muzyki soul. Też polecam kompilację wydaną przez Joya Negro, kompilację poświęconą brytyjskiej muzyce funkowej, elektrofunkowej z lat 80. A teraz kolejny utwór, tym razem można powiedzieć luźno zinterpretowany edit, a może oparty na małym fragmencie. Casual Connection, nagranie Somebody Help Me. No już słyszycie na pewno ten mały fragment, który tu się pojawi. To jest przerobiona, uspółcześniona, utaneczniona na potrzeby nowoczesnych parkietów wersja klasyka disco. Staying Alive, Bee Gees. To nagranie stało się jednym z wielkich szlagierów epoki disco i to był ten moment, rok 77, kiedy muzyka disco trafiła wszędzie za sprawą filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Ta moda na muzykę disco trwała zaledwie 2 lata, bo w lipcu roku 79 doszło do tak zwanego Demolition Night, czy też Demolition Day i palenia płyt z muzyką disco i tak się skończyła moda na muzykę disco. Ale przez dwa lata za sprawą właśnie między innymi tego nagrania, ta moda ogarnęła cały świat, nie tylko Stany Zjednoczone.

Terence Parker i Tonight We Love to współczesne nagranie bazujące na samplach. Amerykański producent, który, jak dobrze pamiętam, mieszka obecnie w Europie, chyba w Amsterdamie mieszka. No i co go wyróżnia jako DJ-a? Wyróżnia go tak słynna słuchawka telefoniczna zamiast słuchawek DJ-skich. Większość DJ-ów ma słuchawki na dwoje uszu, a Terence Parker, tak jak wielu DJ-ów z Nowego Jorku, to jest taka moda, która jest od lat 80., używa jednej słuchawki. Niektórzy mówią, że jest to słuchawka telefoniczna. Teraz przenosimy się do byłej Jugosławii. V and Funky Junkie. To jest projekt, który tworzy edity, a ten edit to nagranie utworu Katastrofa. To nagranie z byłej Jugosławii z lat 80.

Basement Jacks, What a Difference Your Love Makes. I to jest bootleg, wersja bootlegowa, która zawiera sample z formacji Chic, największej, chyba najbardziej popularnej grupy działającej w epoce disco. Tu Basement Jacks otrzymali zgodę na wykorzystanie sampli. Na początku to nagranie pojawiło się jako bootleg, było grywane na imprezach, a później wytwórnia uzgodniła, że da się to wydać oficjalnie. I tak właśnie dostajemy takie nagranie. Nazywam się Norbert Bożym, to była audycja Energetyka. Za tydzień widzicie się z Cougar. Ja dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich murach.

0: Nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
4: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Oj, to już ten czas, w którym słońce zachodzi niestety przed godziną 19 i trzeba się z tym pogodzić, ale dni mieliśmy wybitnie piękne. Złota polska jesień w pełnej swojej odsłonie, chociaż teraz to już nie 22 stopnie, tak jak było dzisiaj po południu, ale stopni 13. Niemniej jest pięknie i proszę nie narzekać. I sobota będzie równie piękna.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Czwórka Polskie Radio. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w miejskim folklorze. Rozpoczynamy nowy sezon. Miło was będzie zaszczycać puszczaniem muzyki w piątki. Tak będziemy się spotykać, więc proszę się zacząć przyzwyczajać do nowego terminu. Kiedyś to była taka audycja przedimprezowa, w czasach, kiedy w piątki były imprezy rapowe. No dobrze, w związku z tym, że spędziłem miesiąc mojego życia w Stanach Zjednoczonych ostatnim czasem, no to rozpoczniemy ten sezon od takiej podróży, którą ja odbyłem. Podróżujemy sobie po różnych stanach, a że w wielu byłem, no to zaczniemy od Midwestu, a skończymy na Kalifornii Słonecznej. No ale dzisiaj przeniesiemy się do dziwnego miasta. Z jednej strony bardzo fajnego, no ale z drugiej strony bardzo, bardzo specyficznego, z mega ciekawą sceną rapową. I jak na drugie co do ważności miasto w Stanach, no to Chicago, bo to o nim mowa dzisiaj będzie, to trochę miasto, które rapowo chyba nie jest na drugim miejscu, często zapominane. No dobrze, zaczęliśmy od króla Louiego, a teraz w takim razie przenieśmy się do lat 90. Podzieliłem trochę tą audycję tak na taki starszy chicagowski, nowszy chicagowski rap. Snipers w takim razie przed wami.

0: miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Jesteśmy z powrotem. Miejski folklor cały czas na ulicach Chicago. Snipers to ekipa założona w 93 roku, a w 95 wypuścili swoją pierwszą kasetę jeszcze wtedy. Riding High się nazywała epka, którą wydali. A w 96 przyszedł całkiem niezły sukces, dlatego że epka My Life as a Sniper sprzedała się w 80 tysiącach egzemplarzy, więc to w tamtym czasie na rynku niezależnym bardzo, bardzo fajny wynik. Podpisali się później najpierw z wytwórnią Virgin, a później z wytwórnią Rap-A-Lot, dlatego że oni też się przenieśli na południe, przeprowadzili się do Houston w Teksasie. Pod koniec lat 90. całkiem popularna grupa, no ale nic z tego więcej nie wyszło. Ostatni album 2002 rok, Snipers, i od tamtego czasu absolutna cisza. No to teraz w takim razie kolejna ekipa z Chicago, też trochę już zapomniana, Crucial Conflict.

0: To jest miejski folklor w czwórce.
1: No i to były prawdziwe asy hardkorowe. Ja bardzo lubiłem tą ekipę. Też to był taki trochę papierek lakmusowy. Jak ktoś znał Crucial Conflict, to znaczy się rapem interesował, bo no to ekipa, która nie trafiała do szerokich widowni. Pamiętam też, że na takiej składance Rhyme and Reason się bardzo fajnie zaprezentowali. Ciekawa ekipa z zupełnie oryginalnym stylem. Nikt w tamtym czasie jakby w taki sposób ani nie rapował, ani nie miał takich stylówek. Bardzo, bardzo ciekawa banda. Wydaje mi się, że Good Side, Bad Side album z 98 roku to taka płyta, która chyba największą karierę w życiu grupy zrobiła, chociaż The Final Tick, album wydany w 96 roku, to zdecydowanie taki stempelek na dzień dobry od tej grupy. Też pamiętam, że bardzo byłem ciekaw, co to będzie za brzmienie, bo jak dostałem płytę do ręki i zobaczyłem układkę, na której ekipa stoi w skórzanych ogrodniczkach, tak się nazywają te spodnie, to mówię, wow, co to będzie. Zresztą polecam wszystkim, bo to bardzo ciekawa banda i tak jak mówię, zupełnie inna od wszystkich tych grup z tamtego okresu. W 2008 jeszcze wydana płyta Planet Crucon. To był taki już powrót, bo ekipa po latach 90. z powrotem zaczęła nagrywać w połowie pierwszej dekady XXI wieku, no ale nic wielkiego z tego nie wyszło.

zdecydowanie krusza konflikt najbardziej znani z czasów lat, końcówki lat 90.

0: Miejski.
1: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
2: Do or Die to z kolei ekipa z East Garfield Park. Oj, to nie najlepsze miejsce do życia w Chicago. Zresztą tam się znowu zaczęli strzelać. No tym razem już nie 15-letnie małolaty za jakieś TikToki, tylko troszkę starsze chłopaki, bo 20-latkowie. No ale znowu w Chicago jest gorąco. Burmistrz Chicago nagrywa z kolei głupie TikToki zamiast się zająć problemem. I wszyscy pudrują ten gangsterski świat chicagowski. Szkoda, bo to no naprawdę dziwnie jest wychowywać dzieci w miejscu, w którym mieszkasz w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, a dziecko, które dorasta w wielkim mieście, ma syndrom stresu pourazowego, jak żołnierz po wojnie. No okej. Okay. Do or Die, zachodnia strona Chicago, często też zapomniana, wielu ludzi najczęściej patrzy na ten Southside chicagowski, ale zachodnie Chicago to też nieciekawe dzielnice, a bardzo fajna muzyka. 96 rok, debiut w Rapalot Records. Paul Pimp, tak nazywał się singiel, który przyniósł im zainteresowanie mediów. W 98 Heads or Tails, całkiem fajna płyta, a później no nie można powiedzieć, że zmiana stylu, zawsze pimpy były straszne, no ale jeszcze bardziej podkręcone związkami z południową sceną hip-hopową. Zespół aktywny do dzisiaj, cały czas nagrywają płyty. W 2022 ukazał się album The Storm. Współpracowali też z Twistą, to też oczywiście ekipa, która z tego jest znana, że to przecież ekipa, która gdzieś tam się blisko trzymała tego bardzo, bardzo szybko rapującego gościa. I też ciekawa historia, dlatego że zespołów, które debiutowały w latach 90., a które do dzisiaj są aktywne i które cały czas starały się nagrywać albumy, no to ze świecą szukać takich ekip. No dobrze, no to skoro wymieniony Twista, no to

0: To Twista.
1: Carl Mitchell, bo tak się nazywa Twista. Oryginalnie ksywka była inna, bo on się Tank Twista na początku nazywał. No oczywiście jest jakiś tam rekord Guinnessa, że tam nie wiem, 2 miliardy sylab na 6 sekund, ale rzeczywiście niesamowicie rapujący człowiek. Debiutował na początku lat 90. albumem Running of the Mouth, ale to nie był jakiś specjalnie wielki album. Zresztą też ludzie zapominają często o tym, że on debiutował jeszcze w latach 90., no bo wszyscy zawsze mają, jeśli myślą o Twiście, to album Kamikaze. To był taki pierwszy album, który mu dał większą rozpoznawalność. Kanye West się pojawił na tym albumie już jako producent, więc też ludzie zapominają, że pan Twista to przecież dziecko lat 90. i też bardzo często przez to, w jakim stylu rapuje Twista, no to myślę, że wiele osób by lokowało tego wykonawcę na południu Stanów Zjednoczonych, a nie w Chicago. Zresztą to była dość ciekawa rzecz z chicagowskim rapem, że w tej pierwszej generacji bardzo często zespoły z Midwestu Stanów Zjednoczonych brzmiały jak zespoły z głębokiego południa. No Twista gigantyczna kariera, no ale też później już bardzo ma zainteresowany taki zawodnik, który z wielkiego konia spadł, bo on miał taki moment bardzo wielkiej popularności, po czym trochę to się uciszyło.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Pogoda.
1: Oj, to już ten czas, w którym słońce zachodzi niestety przed godziną 19 i trzeba się z tym pogodzić, ale dni mieliśmy wybitnie piękne. Złota polska jesień w pełnej swojej odsłonie, chociaż teraz to już nie 22 stopnie, tak jak było dzisiaj po południu, ale stopni 13, nie mniej jest pięknie i proszę nie narzekać. I sobota będzie równie piękna.
0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja.
2: Tak jak my.

dog's gonna be on, Joe.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: O, Triple Darkness to rzeczywiście undergroundowy, mniej znany zespół z Chicago, ale to goście, którzy mają tam, jakby to powiedziano w młodych latach hip-hopowych, szacun na dzielni mają. W każdym razie ekipa, która przez to, że bardzo wcześnie w latach 90. zaczynała i też no, miała bardzo swój oryginalny, taki mroczny styl, no to wiele ludzi traktuje tą ekipę, szczególnie mieszkańcy tego miasta, też wiecznego miasta, jako ekipę kultową. Darek, Trick i Hanius to raperzy z tego kolektywu. Wydawane niezależnie single w latach 90., a później mixtape, debiutancka kaseta wydana w 1996. Paper Chase, tak się nazywa ten album i polecam go wszystkim. Fenomenalny rap lat 90. W 97 się ukazuje single Cold Blooded, no i cały świat chicagowski przynajmniej, no nie ten powszechny, już wie, że legendy również kiedy przychodzi do wydawania oficjalnych albumów czy singli, no to dają radę. Pierwszy album to dopiero rok 2000, Coming from the Darkness. Bardzo fajny album, no ale jak dla mnie to 90. lata. Zespół, który nie zrobił zdecydowanie takiej kariery, do jakiej wielu ludzi wydawało się wielu ludziom, że zrobi. Co prawda dość długo aktywny. Ostatnia płyta Last Days wydana w roku 2007. No ale niestety to nic wielkiego się z tego projektu nie stało, a powinno, dlatego że start był niesamowity i Paper Chase, ta płyta wydana w 96 roku, ten mixtape, naprawdę można powiedzieć, że Grave Diggers w wersji chicagowskiej, nawet się tak ośmielę tak to nazwać. No właśnie. No dobrze, to teraz chyba największa postać Chicago przez te długie lata. Chociaż nie Kanye West, to myślę, że największa postać sprzedażowo, myślę, że tak. No ale taka postać, która dla chicagowskiego rapu jest absolutnie stemplem i który osoba, która myślę, że tak wielu ludzi irytuje jak zachwyca. Come on.

No i o tym panu to można mówić i mówić. Common, wcześniej Common Sense, to też już weteran chicagowskiej sceny. Teraz to już człowiek instytucja, tak? No bo to przecież i aktor, i aktywista, i prezydenci go zapraszają do Białego Domu. CDR to jego pierwszy zespół, o którym już nikt nie pamięta, i tego, że nagrywał, i bardziej nie nagrywał, tylko występował przed Big Daddy Kane'em na jego trasach, też już nikt nie pamięta. To Mondrala, bo gościu, który skończył uniwersytet na Florydzie, A&M. No świetny raper. Can I Borrow a Dollar z 92 to niesamowita płyta, później Resurrection 94 i One Day It Will All Make Sense z 97, też świetny album, bardzo mądry. No ale w 2000 przychodzi czas, w którym J. Dilla bierze się za wyprodukowanie albumu i wychodzi Like Water for Chocolate i jest takie boom, że o mamo, mamo, mamo. Jest niewiele płyt rapowych na świecie, które są tak doskonałe jak Like Water for Chocolate. Ten rok 2000 to nie był dobry rok rapowo, a tu w tym wszystkim wychodzi nagle taki skarb jak ta płyta. Niesamowity album i coś po prostu przepięknego. Wydaje mi się, że wiele osób, które nawet Common wkurzał tym swoją dziwną barwą głosu, tym swoim afrocentryzmem i tym czasem takim nadęciem w rapie, no to ten album to jest absolutna perełeczka i też to, co robi J. Dilla brzmieniowo na tej płycie, to jest zachwycające. Pamiętam, że pracowałem z człowiekiem, który zupełnie nie słuchał rapu, i jak tą płytę

tę płytę puszczałem w robocie, to gościu, który na co dzień słuchał Grateful Dead i Electric Light Orchestra, powiedział, że pierwsza płyta rapowa, którą puściłem, która jest tak fajna. No więc gorąco polecam, jeśli ktoś nie zna, proszę nie być heretykiem dalej i poznać jednak Like Water for Chocolate, bo jeśli ktoś nie zna, a słucha rapu, to herezja zdecydowanie. No to skoro wielka postać Common, no to teraz jeszcze większa, ale chyba człowiek, który od tej wielkości trochę... Oj, pogubił się w swoich wyborach i drogach życiowych. Dziwna postać i bardzo polaryzująca, ale muzycznie no tam wiele do zarzucenia nie ma. Natomiast tekstowo to za głowę można się łapać. Kanye West.

Miejski folklor piątki przy mikrofonie Eldoka w radiowej czwórce. I jesteśmy cały czas w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. No i chory na głowę Kanye West, no trzeba tak powiedzieć otwarcie, bo to co się tam dzieje, nie wiem. Znaczy ja mam swoją teorię, no bo to przecież człowiek, który przeżył straszny wypadek samochodowy w swojej młodości i piosenka Przez druty właśnie o tym opowiada. No i ja mam wrażenie, że tam po prostu coś się w tym wypadku stało, poza tym, że został połamany, no tak mi się wydaje, bo co to za głowa jest ten chłop? Z jednej strony fenomenalna postać, jeśli chodzi o wpływ na muzykę hip-hopową tej generacji XXI wieku. Świetnie to wszystko łączy ze sobą i te wszystkie wątki związane z modą, z brzmieniem, z tym jak umie sprzedać wszystko co jest z nim związane, ale z drugiej strony no wyskakiwanie z hakenkreuzami, jakimiś odwołaniami do pana z dziwną fryzurą i z wąsikiem z austriackiego miasteczka. No, jak, no nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Gościu, który miał wpływ na to, że takie postacie jak Kid Cudi czy John Legend osiągnęły również sukces. Gość, który no, gdzieś tam całą generację beatmakerów nauczył tego, jak z wokalnych sampli robić doskonałe bity, a zarazem, panie Kanie, długo by mówić o tym, co tam za kontrowersje z tobą są. No ale brzmieniowo wszystko się zgadza, album School Dropout to jest absolutnie jedna z najfajniejszych płyt, nie School Dropout, tylko College Dropout, przepraszam. Płyta wydana w 2004 roku, to świetny jest album. Zresztą Late Registration, zaraz album wydany po nim, też jest czymś wybitnym. Te nowe rzeczy już wydawane

jako je, a szczególnie Jesus is King w 2019 roku, to było, o mamo, co tam się dzieje. No ale mam nadzieję, że człowiek w końcu swoje jakieś szczęście znajdzie, bo ja mam wrażenie, że to też postać, która chyba nie do końca sobie wewnętrznie ze swoją głową nieszczęśliwą w ostatnich chyba czasach radzi. No dobrze, no to teraz młodziak, chociaż teraz to już nie młodziak, ale jak był młodziakiem, to całkiem nieźle zachwycał. Później trochę było bardziej pod górkę, a teraz to już w ogóle jest pod górkę. Lupe Fiasco.

Czwórka, Polskie Radio, Miejski Folklor, proszę się przyzwyczajać, piątki. Jesteśmy cały czas w stanie Illinois, w Chicago, na niebezpiecznych chicagowskich ulicach. Ja się śmieję, ale tam się nie ma co śmiać, bo kolejna wojna chicagowskich rapero-gangsterów i znowu postacie giną i to nie jedna. Ta jedna zginęła, to na pogrzebie również kolejna została zastrzelona. Niesamowite są te wiadomości z wiecznego miasta. Wasalu Jacko, tak się nazywa Lupe Fiasco. Ciekawa postać, trochę, nie powiem skompromitowana, bo to za dużo powiedzieć, ale parę rzeczy, których Lupe Fiasco zrobił, jakoś ludzie odebrali, że ojejku, Lupe, usiądź trochę na... zjedz Snickersa, może tak by można było to nazwać. Powiedziałem młodziak na początku, ale to już nie młodziak, bo to ponad prawie 50-letni mężczyzna. W 2006 debiut płytą Lupe Fiasco Food and Liquor i wszyscy się zachwycili. Naprawdę brzmiało to świetnie. Neptunesi dali

0: parę fajnych bitów. Kanye West oczywiście, Mike Shinoda się pojawił na tej płycie, Jay-Z się pojawił na tej płycie i wszyscy byli wow, proszę państwa, mamy nowego małolacika, który fajnie wybuchł. Też tekstowo bardzo fajna płyta. No i przy okazji też płyta, która pokazała, że w czasach, w których już rap był lekki, łatwy i przyjemny, nadal można nagrać płytę o czymś, no bo tekstowo to jest absolutnie album z mocnym przekazem i odnieść komercyjny sukces, bo ten album się całkiem fajnie sprzedał. Później epka z kawałkiem Superstar, który mogliście usłyszeć, ale z tej epki dużo fajniejszy był Dumb It Down, taki numer. No a później płyta Lasers albo Losers, tam jest tak fajnie to na okładce zrobione. Oczywiście też produkowana przez Neptunesów, tu się też pojawia Alex The Kid i Science z gościnek Trey Songz i na przykład John Legend się pojawia, ale Skylar Grey też się na tym albumie pojawiła. To są cztery single, Show Goes On, Words I Never Said i Out Of My Head i tam chyba jeszcze singlem było I Don't Wanna Care Right Now. No i to nie jest dobry album. Tak powiem. Nie jest to dobry album, absolutnie nie jest to dobry album. Tam lupę fiaskusz, a po pierwsze selekcja bitów brzmieniowo ten album jest straszliwy, a tekstowo ten album jest jeszcze straszliwszy, więc to nic udanego. Tym lepiej. A teraz będzie bardzo gangstersko. Na dowidzenia. G Herbo. DJ Two, let's get it!
1: Hey baby, let's kill shit, broski. What you wanna do?
2: It's whatever, man. You go ahead and rip that shit. I'm a

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: Panie Dario, proszę mi to wyprasować.
1: Działo się w czwórce.
0: Autopromocja.

0: pogoda.
1: Oj, to już ten czas, w którym słońce zachodzi niestety przed godziną 19 i trzeba się z tym pogodzić, ale dni mieliśmy wybitnie piękne. Złota polska jesień w pełnej swojej odsłonie, chociaż teraz to już nie 22 stopnie, tak jak było dzisiaj po południu, ale stopni 13, niemniej jest pięknie i proszę nie narzekać. I sobota będzie równie piękna.
0: Autopromocja.
2: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami studio czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich murach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.

0: O sportową formę dba Piotr Galus.
1: Piotr Galus. Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotrek Galus. Witajcie w rozgrzewce w czwórce. 5 dni temu Warszawa żyła bieganiem. Za nami 48. maraton warszawski. Tysiące biegaczy, dziesiątki tysięcy kibiców i mnóstwo sportowych emocji. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Stephen Kibor z czasem 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Wśród kobiet triumfowała Węgierka Liliana Vindić-Tot z wynikiem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. To oczywiście nowy rekord Węgier i rekord kobiet na trasie maratonu warszawskiego. Najszybszym Polakiem był Dariusz Boratyński z czasem 2:19:20. Ale działo się nie tylko w Warszawie, bo w Gdańsku Elżbieta Glinka ustanowiła nowy rekord Polski w półmaratonie, pokonując dystans w godzinę 8 minut i 48 sekund. To pierwszy w historii wynik Polki poniżej godziny i 9 minut. A dla mnie ten weekend był również wyjątkowy. Najpierw rozgrzewałem was przed startem, a później sam ruszyłem w trasę biegu na 10 kilometrów. I wiecie co? Najbardziej zapamiętam nie swój wynik, ale ludzi, których spotkałem po drodze i ich historię. Magda, pozdrawiam. Jednak nie dla wszystkich ten weekend zakończył się rekordem życiowym, czyli medalem na mecie. Czasami mimo miesięcy przygotowań trzeba było odpuścić. I właśnie dziś o tym porozmawiam w czwórce z dwoma biegaczami. Dawid Nałęcki, znany jako Chef on the Run, opowie, dlaczego zrezygnował z walki o wynik. A Bartek Piekarski podzieli się historią swojego nieukończonego maratonu. Czy odpuszczenie to porażka, czy może jedna z najważniejszych lekcji, jakich uczy nas sport? Zaczynamy rozgrzewkę.
0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
1: Miesiące przygotowań, konkretny plan i konkretny cel. I wszystko idzie dobrze. W sumie do 22 kilometra biegniesz sobie jak maszyna. Tempo na wynik w okolicach 3 godzin i 7 minut. Tylko że organizm cały czas pracuje, no, na maksymalnych obrotach. I wtedy pojawia się taka decyzja: odpuszczam, bo nie chcę robić rekordu kosztem zdrowia. Moim pierwszym gościem jest Dawid Nałęcki, Chef on the Run. Dawidzie, kiedy zrozumiałeś podczas 48. maratonu warszawskiego,

0: takiego, że właśnie tego dnia wynik, na który pracowałeś i na który się nastawiałeś od wczesnych godzin porannych, to nie dziś i trzeba odpuścić.
1: Cześć. Odpowiadając na pytanie, tak naprawdę myślę, że od 12 kilometra pojawiło się już we mnie taka myśl, że może się nie udać, gdzie zawsze jakby pracuję też na swój mental i podchodzę do każdego startu przygotowany i emocjonalnie, i fizycznie, i jakby wiem, po co tam przyszedłem, co chcę zrobić, ale tak naprawdę przejrzałem sobie swoje statystyki, zobaczyłem, że przez 2 godziny biegnę praktycznie w 5. strefie, bo od pierwszej minuty tam to tętno moje dochodziło do 200, gdzie ja jestem osobą, która ma bardzo wysokie tętno, moje maksymalne to 214, które osiągam na piątkach, no ale to na piątkach, tak? Był to maraton, więc stwierdziłem, że 1,5 godziny w takim tętnie jest możliwe, że coś się wydarzy, co jakby no nie chciałbym, żeby się wydarzyło i nie chcę płacić takiej ceny za swój sport czy za swoje wyniki, dlatego że jest to dla mnie długofalowa zabawa, tak? Nie chodzi o dzisiaj, nie chodzi o jeden start. Ja mam tych startów w tym roku 20, więc i od tam jakichś Ironmanów przez jakieś sztafety i tak dalej, różne długości biegania, więc dla mnie to jest tylko przystanek i ja nie chcę tracić na tym zdrowia, bo mam je zyskiwać, a nie po prostu się rozsypywać, nie?
0: Z mojego doświadczenia wynika, że osoba dobrze wytrenowana, odpowiednio przygotowana do sezonu powinna mieć nieco niższe tętno, bo mniej więcej tak to jest. Pracujemy budując bazę tlenową. Później właśnie dzięki temu, że jesteśmy dobrze przygotowani, to tętno nam tak nie skacze. Czy u ciebie to wynika z czegoś innego? Czy może przetrenowanie, za dużo startów w ciągu roku? O co chodzi?
1: Generalnie jeśli chodzi o moje tętno, to ja zawsze zaskakiwałem tak naprawdę tym tętnem. No na początku wiadomo, było wysokie dlatego, że zaczynałem bieganie. Biegam już jakieś 3 lata, tak na poważnie biegam 2 lata i to tętno nie spada mi, tylko moje zakresy się zwiększyły. W sensie moja zielona strefa się przesunęła do góry, 3. strefa i tak dalej, tak? Także czym to jest spowodowane? Myślę, że taka jest moja uroda, że tak powiem, ale będę też to badał w labie, bo jakby ja chcę mieć pewność i nie znam tej granicy i chyba nie chcę jej poznawać, dlatego też będę to badał oczywiście, ale no biegam z takim tętnem na zawodach. Wiadomo, że temperatura podbija to tętno, tak? Także jakby ja na maratonach mam około 188 i to jest dla mnie takie optymalne, tak? No 196 do powyżej to już jest takie, że na piątkę to wytrzymam, ale na maratonie na pewno nie. Jakby dlatego też podjąłem taką decyzję, bo wiedziałem, że to jest przeginka. Wynikało to stricte z temperatury. No a tak jak mówię, ja mam tendencję do wysokiego tętna. Spoczynkowe mam niskie, ale w trakcie aktywności mam wysokie, no.
0: Ja myślę, że chyba warto zwrócić się tutaj do specjalisty. Może warto również właśnie rozmawiać i dzięki temu, bo też mam takie wrażenie, że chyba ci się po prostu czerwona lampka zapaliła, jeżeli chodzi o to tętno i może również wpływa na to tętno twój styl życia, bo zajmujesz się gotowaniem, jesteś szefem kuchni, bardzo wcześnie wstajesz, na przykład dzień po maratonie musiałeś być już o 4 rano w pracy, może kiepska regeneracja.
1: Myślę, że to też na pewno, bo śpię po 5,5 godziny, dlatego że od 1 stycznia buduję swoją markę osobistą w internecie i to też kosztuje mnie bardzo dużo czasu i zaangażowania. W sensie ja też sobie nakładam taką presję czasami sam przed sobą, że chcę coś zrobić dobrze, chcę to zrobić profesjonalnie, chcę się szybko rozwijać i może też stąd wynika te moje poświęcenie.
0: Czyli w sumie wychodzi na to, że troszeczkę słaba regeneracja, mógłbyś rzeczywiście więcej spać, odpoczywać i to mogłoby wpłynąć na to tętno. Wróćmy do maratonu, wróćmy do tego, co się wydarzyło. To zegarek ci powiedział, że powinieneś coś zrobić. Czy ty poczułeś inny rodzaj zmęczenia? Bo mówi się w sumie, że maraton powinien trochę boleć, aby go dobrze poczuć. Ale jak odróżnić taki kryzys, który warto przeczekać, od sygnału organizmu, którego nie powinno się ignorować?
1: Powiem szczerze, że odkąd zaczynałem biegać, bardzo patrzyłem na statystyki, wyniki Garmina i tak dalej. Mam też trenera oczywiście, ale tak naprawdę czym dłużej biegam, tym bardziej jestem skupiony na tym, co czuję sam w sobie. Tak naprawdę ja nie sprawdzałem w ogóle tętna podczas biegu. Byłem tam na Pace Pro ustawiony, żeby mówił mi, jaki jest międzyczas i tak dalej, żebym sobie kontrolował to fajnie, ale czułem tutaj w okolicach barków, że po prostu dusi mnie. To było takie uczucie nie do końca niedotlenienia, tylko bardziej jakby od ciała pochodzące, że jakby jestem mocno spięty, że dzieje się trochę więcej, niż ja bym tego oczekiwał przy takim biegu, szczególnie przy maratonie. maratonie, gdzie tak naprawdę biegniesz w tlenie i to powinien być najlżejszy z tych biegów, a nie taki na granicy walki o oddech, nie? Więc myślę, że po prostu, no wtedy, kiedy już sobie zdałem sprawę, że coś jest nie tak, no to sprawdziłem po prostu to tętno, zobaczyłem, w jakim

0: w zakresach i wiedziałem, że nie chcę kontynuować na takiej intensywności, bo jeszcze zostało mi półtorej godziny ponad.
1: Czy po zejściu z tego tempa, aby tętno między innymi spadło, pojawiła się ulga, czy jakaś złość może miksowała się z tą ulgą, że nie zrealizujesz założenia?
0: W ogóle zanim podjąłem tą decyzję, to pojawiło się bardzo dużo, bo ja jestem osobą, która nie odpuszcza, która jakby zawsze realizuje swoje cele i nawet jeżeli nie udało mi się osiągnąć życiówki na jakimś biegu, to byłem bardzo blisko jej. I tak naprawdę wiele razy myślałem o tym, żeby zejść z trasy, bo było bardzo ciężko, było bardzo szybko, ale nigdy tego nie zrobiłem. To był pierwszy raz, kiedy podjąłem taką decyzję i bardzo długo sam ze sobą rozmawiałem wewnętrznie, że jak to stary, ty odpuścisz? Ty zejdziesz z trasy, ty przestaniesz biec, przecież nigdy tego nie robisz. I jakby to był taki trudny dialog, ale poczułem, że to jest dobre dla mnie. To była moja pierwsza taka sytuacja, więc po prostu poczułem, że to jest dla mnie dobre, żebym w tym momencie się zatrzymał i że to, co kto o mnie pomyśli, czy ja o sobie sam, schodzi dla mnie na drugi plan, dlatego że po prostu chcę zadbać o siebie. I w momencie, kiedy się zatrzymałem, zacząłem truchtać, chciałem wrócić znów do biegu, ale gdzieś tam ciało mi na to nie pozwoliło, więc pomyślałem, że na chwilę odpocznę, gdzieś po prostu pójdę marszem, a potem podbiegnę dalej. Generalnie szybko złapałem taką akceptację, że to, co mówiłem na początku, tak, że to jest tylko przystanek, starałem się enjoyować chwilę i bawiłem się do końca biegu tak naprawdę z uśmiechem, bo poczułem, że to była dobra decyzja i byłem wdzięczny sobie, że ją podjąłem.
1: W międzyczasie powiedziałeś o tym, że zastanawiałeś się, co powiedzą inni. Jak ważna jest dla ciebie opinia osób, które cię obserwują, rozmawiają z tobą w mediach społecznościowych, komentują?
0: Tak naprawdę ta opinia nie jest dla mnie o tyle ważna, że mnie tworzy, czy coś takiego. Ja się tym bardzo nie przejmuję. Bardziej chodzi o to, że wiele osób mnie wspiera. I ta empatia, kiedy zaczynałem tworzyć treści w internecie, myślałem, że spłynie na mnie dużo hejtu, bo często robię jakieś żartobliwe rzeczy i tak dalej i jakby w ogóle się z tym nie zderzyłem tak naprawdę. Ja dostałem bardzo mało negatywnych komentarzy i właśnie dostałem mega dużo wsparcia z internetu i to taki szacunek dla odbiorcy, który jest po drugiej stronie, że oni we mnie wierzą, a ja odpuszczę. I to bardziej było coś takiego, że ja zamierzam zejść z trasy, a oni wspierają, trzymają kciuki. No i dlatego też chyba dokończyłem ten bieg po prostu, bo dla mnie to nie było odpuszczenie, to po prostu było znalezienie innej drogi.
1: Czyli tak naprawdę to, że ta druga strona, czyli internet, media społecznościowe są, w jakiś sposób będzie komentarz, to była motywacja, żeby nie zejść ze trasy.
0: Tak naprawdę nie pierwszy raz, bo wiele razy ten dialog się rozgrywa w mojej głowie, że stary, przecież ty tego nawet nie lubisz, ty jesteś w tym słaby, po co ty to robisz? Na pewno biegniesz za wolno, na pewno się tego nie osiągniesz. To jakby ja takie głosy często słyszę, kiedy walczę o życiówki, ale trzymam się i gdzieś tam mam w głowie tych ludzi, którzy piszą mi, że będą pchali kropkę, że będą patrzyli na te STS-y i tak dalej, jakby online wyniki, tak? Jak to będzie szło. Wiem, że gdzieś tam jest moja dziewczyna, która też na to patrzy, członkowie rodziny. No to jest mega dużo energii, takiego ciepła, które dla mnie robi wielką robotę.
1: Co w takim razie dla ciebie jest ważniejsze? Ukończenie samo długiego dystansu, królewskiego dystansu, czy zrobienie kolejnej życiówki lub po prostu pokonanie tego dystansu w określonym i założonym przez siebie czasie? I gdzie jest wtedy z tego radość?
0: Tak naprawdę dla mnie radość się zaczyna już na Expo, pomijając czas czekania na samą imprezę. Na Expo, gdzie po prostu mam kontakt z różnymi osobami, które się zajmują różnymi rzeczami naokoło sportu, bo mnie jakby już jara cała ta otoczka, bycie na tych shakeoutach, na tych wszystkich innych rzeczach, kontakt z ludźmi, którzy są wszyscy ambitni i tak dalej, rozwijają się w różnych kierunkach. Jakby już dla mnie to jest taka gwiazdka. Sam start to jest czasami ta rzecz, na którą najmniej czekam tak naprawdę, się okazuje. Chociaż jest to piękne uczucie, kiedy masz wiatr we włosach po prostu, kiedy jesteś w ruchu, kiedy zapominasz o różnych rzeczach. No w takim momencie, jaki się pojawił, tak naprawdę dla mnie całość tego, co było, że było jakaś rzecz, z którą trzeba było sobie poradzić. Po drodze działy się różne rzeczy. Ja też tam spotkałem koleżankę, która też jakby mnie obserwuje, ona się źle czuła, jakby wspierałem ją, że doszliśmy razem do mety, więc ja jej powiedziałem też, ona mówiła, że jej jest głupio z tym, że ja tam wolno będę szedł, czy coś. Ja powiedziałem, że mój wynik się w ogóle dla mnie nie liczy, dlatego że ja wiem, że ja go zrobię jeszcze. ja pojadę do Walencji, ja będę na jakichś innych zawodach, ja jeszcze sobie zrobię i te złamie 3 godziny i poprawię ten wynik, który teraz miałem zrobić. Jakby dla mnie to jest część procesu, który trwa i który, jeżeli będę konsekwentny, to i tak to się wydarzy. Myślę, że ten moment, kiedy tam byliśmy, kiedy to się działo, to już jakby tego nie powtórzymy. To jest moje życie, ono się dzieje tu i teraz. Dlatego to jest dla mnie ważne, żeby być taki, jakbym chciał być, a nie żebym był pomimo wszystko.

0: Kiedy zaczynałem sport, byłem pomimo wszystko i mogę się do tego przyznać, że wybierałem czasami rzeczy, które nie były tego warte.
1: Byłeś ortodoksem sportowym.
0: Tak, byłem taki, że nie wiem, przyjechała do mnie mama, ja nie przyszedłem do domu, bo byłem na treningu i musiałem te 3 godziny czy 2 skatować tam w deszczu, gradzie i tak dalej. I dopiero potem przyszedłem, no dzisiaj mi jest głupio za to, bo po prostu wiem o tym, że to nie było zdrowe, tak?
1: Wiesz co, no w sumie to jest droga, którą przeszedłeś i to jest taka mądrość życiowa, którą wyciągnąłeś. A powiedz mi, Dawid, co powiedziałbyś komuś, kto widzi takie niepokojące sygnały, ale myśli, przecież trenowałem pół roku i w sumie nie mogę teraz odpuścić.
0: To, co ja w ogóle bym poradził, co mi pomogło, to ja bym poradził trenera mentalnego, z którym ja też osobiście pracuję, i taka terapia, nazwijmy to, spotkania, gdzie rozmawiam, bardzo mi pomogły właśnie wyluzować się i ustawić sobie priorytety, tak? Że najpierw jest relacja, potem na przykład jest sport i tak dalej, że to jest tylko pewne dopełnienie dla nas wszystkich, ale też no to ja dzisiaj mam w sobie, więc jakby mimo tych spotkań, to ja też dzisiaj tym żyję i myślę sobie, że przede wszystkim ten sport ma nam coś dawać, a nie zabierać. I to jest takie moje najbardziej prowadzące, kiedy ja mam wybrać, kiedy piszę do swojego trenera: słuchaj, Paweł, dzisiaj nie zrobiłem treningu, bo po prostu miałem życie, nie? I nie jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, ja jestem amatorem, kocham to robić, jestem zaangażowany, ale myślę sobie, że to jest dodatek do mojego życia i że dlatego to właśnie to jest piękne, bo kiedy ja patrzę na profesjonalnych sportowców, jaką oni mają presję, do jakich granic oni dochodzą, to ja wcale bym tego nie chciał. Po prostu cieszę się tym, że mogę jechać na zawody, że robię to z fanem, że jestem tam, spotykam tam ludzi i się tym bawię.
1: Kolejne zawody, gdzie i kiedy?
0: 11 listopada w Warszawie. Myślę, że...
1: Pięknie podległości.
0: Na życiówkę, oczywiście.
1: Na dyszkę.
0: Tak, na dyszkę. No, chciałbym poprawić 30 minut, 39 minut i 6 sekund z tamtego roku. Jeśli mi się to uda, jestem wytrenowany głównie pod maraton, więc jakby też to trochę inaczej wygląda, ale będę próbował.
1: Dawid Nałęcki, szef On The Run, szukajcie w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Jak słyszeliście, wynik można zrobić następnym razem, a zdrowia nie warto stawiać na szali. A za chwilę pójdziemy o krok dalej w rozgrzewce, bo co dzieje się, kiedy nie tylko odpuszczasz wynik, ale w ogóle nie docierasz do mety. Naszym gościem będzie Bartek Piekarski, który podczas tego samego maratonu, czyli 48. maratonu warszawskiego, niestety opuścił trasę.
2: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Sportowy przedporanek w czwórce, słuchacie rozgrzewki. Przed chwilą rozmawialiśmy o odpuszczeniu walki o wynik. Teraz druga sytuacja, chyba jeszcze trudniejsza dla głowy biegacza. Miesiące przygotowań, setki kilometrów na treningach, no i przychodzi dzień maratonu, a ty schodzisz z trasy. I taką decyzję podjął mój kolejny gość, Bartek Piekarski. I właśnie z Bartkiem chciałbym porozmawiać nie tylko o tym, dlaczego to zrobił, ale przede wszystkim, co stało się później, po zejściu z trasy. W sumie ja spotkałem Bartka i myślałem, że on już skończył swój maraton. Cześć, Bartek.
3: Cześć, Piotrze. Tak jak się spotkaliśmy, to rzeczywiście można by pomyśleć, że swój maraton skończyłem. I tak skończyłem, aczkolwiek wydarzyło się to przedwcześnie. Szkoda, bo tak jak wspomniałeś, te miesiące przygotowań, setki kilometrów w nogach jednak są kosztem, który się ponosi w trakcie tego procesu. Zejście na 22. kilometrze boli. Boli mentalnie, bo jednak wiesz, ile poświęciłeś, jakie wyrzeczenia musiały się zadziać na tej drodze, ale jednak siła wyższa sprawiła, że musisz odpuścić. I dla mnie to też jest taki mocny trening mentalny. Ja sam zajmuję się treningiem mentalnym, więc jest to dla mnie swego rodzaju podwójna lekcja, szczęście w nieszczęściu, bo gdybym ten maraton ukończył, to jest jeden już z kilku, które chciałem powiedzieć przebiegłem, ale jeden, do którego robiłem podejście, pierwszy, którego nie ukończyłem, i gdybym go ukończył, nie miałbym takiej lekcji, która się tutaj wydarzyła.
1: A co dokładnie się wydarzyło? Dlaczego zdecydowałeś się zejść? Mój poprzedni gość, Dawid, po prostu miał wysokie tętno, zwolnił, nie biegł już tak szybko, jak sobie zaplanował, ale dobiegł do mety. Co u ciebie spowodowało, że się zatrzymałeś, powiedziałeś: pas, schodzę?
3: Podobna sytuacja. Wysokie tętno, aczkolwiek nie wziąłem jeszcze poprawki na to, że dzień wcześniej zaczęło mnie rozkładać przeziębienie. Nie uwzględniłem tego w strategii, gdy stałem już na linii startu. A do tego doszło jednak coś, czego kompletnie nie przewidziałem: kłucie w klatce piersiowej, więc dla mnie to już był taki naprawdę ostateczny sygnał, że jeżeli w tym momencie nie zejdę z trasy, to być może będę musiał mnie z niej ściągać służby medyczne.
1: Czyli co powiedziało pierwsze, stop, ciało czy głowa?
3: Ciało.
1: Zdecydowanie. Głowa jeszcze chciała biec?

0: biec.
1: Głowa jeszcze chciała biec. Po tym, jak już się zatrzymałem, zatrzymałem zegarek, powiedziałem, że to jest dla mnie koniec, to jeszcze jak wracałem hulajnogą wzdłuż peletonu, to jeszcze przez chwilę miałem taką myśl, a może bym jednak wrócił. Skoro już odpocząłem tych kilka chwil, skoro już czuję, że z powrotem mógłbym dalej biec, to mogę wrócić na trasę. Ale jednak ten rozsądek stwierdził, że Bartku, wystarczy. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
2: No dobra, to jak wyglądał ten moment decyzji? Jakiś jeden konkretny, czy dobra, koniec tak zwany, czy może jeszcze negocjowałeś ze sobą? Bo Dawid opowiadał mi o długich negocjacjach, które praktycznie trwały do mety.
1: Tu nie było przestrzeni na negocjacje, bo myślę, że prędzej czy później i tak bym zszedł z tej trasy. Nawet jeżeli miałbym biec dużo wolniej, to podejrzewam, że biorąc pod uwagę te warunki, które się działy w moim ciele, nie doprowadziłyby mnie mimo wszystko do finiszu, więc stwierdziłem, że działo się to naprawdę bardzo szybko. I jestem, myślę, nawet dumny z siebie, że tak szybko potrafiłem już podjąć tak racjonalną decyzję, żeby odpuścić, żeby zrezygnować, żeby nie walczyć za wszelką cenę, żeby nie zajechać jeszcze swojego ciała i żeby nie przekroczyć pewnej granicy, która mogłaby mnie kosztować znacznie więcej niż brak medalu.
2: Tak jak powiedziałem na początku, spotkałem ciebie myśląc, że ukończyłeś już maraton. Zadowolony, uśmiechnięty, zaskoczyłeś mnie informacją. Wiesz, musiałem po 22 kilometrze zrezygnować. Ja chciałem cię zapytać, czy tam była jakakolwiek złość, rozczarowanie, jakiś smutek, a może ulga, bo wyglądałeś na człowieka zadowolonego.
1: Być może chociażby z faktu, że i tak podjąłem tą walkę, że do tego 22 kilometra starałem się i dawałem z siebie absolutnie wszystko. Był smutek, oczywiście, że tak. Czy było rozczarowanie? Jakaś przykrość związana z tym, że po prostu nie dobiegnę do mety, że nie uda mi się tego ukończyć?
2: Myślę, że powinien być medal dla tych, którzy przebiegli 10, 20, 30, ale odpuścili, taka nagroda pocieszenia?
1: Myślę, że wtedy by to tak nie smakowało. Jak przebiegniesz cały maraton, jak wtedy dostaniesz medal, wtedy ma to naprawdę gigantyczną wartość. W razie czego był też bieg towarzyszący na 10 kilometrów. Wtedy jak ukończysz 10 kilometrów, dostajesz medal za ukończenie 10 kilometrów. Wtedy to smakuje najbardziej. A za ukończenie połowy dystansu?
2: To półmaraton, ale ten jest w Warszawie między innymi w marcu. A jak tak sobie pomyślisz o wszystkich treningach przygotowawczych do tego maratonu, czujesz, że one poszły na marne?
1: Zdecydowanie nie. To wiesz, na tym maratonie świat się nie kończy i już jako nagrodę pocieszenie chciałem zapisać się na kolejny maraton na wiosnę.
2: Co zostaje z tych treningów, które w tym momencie, no, których nie wykorzystałeś? Co w tobie zostało?
1: Wiesz co, myślę, że i tak je wykorzystałem. Do tego 22 kilometra wykorzystałem to, co zbudowałem. Oczywiście zabrakło przestrzeni na to, żeby wykorzystać to na kolejnych 20, aczkolwiek jest to baza do tego, żeby powalczyć o kolejne wyniki, jak chociażby 11 listopada na 10 kilometrów, żeby to skondensować, to co wypracowaliśmy z trenerem teraz i żeby wykorzystać tą bazę do budowania kolejnych celów i kolejnych wyników za pół roku.
2: W tej drużynie, która opuściła trasę 48 maratonu warszawskiego, nie jesteś sam, bo również trener chyba też miał taką sytuację.
1: Tak, nawet wcześniej, bo się spotkaliśmy na wysokości 17-18 kilometra. On z kolei miał kontuzję ciała, też mu zaczęła drętwieć noga, więc też w odpowiednim momencie stwierdził, że nie ma co dalej tego ciągnąć, bo ciało odmawia posłuszeństwa. Więc jeżeli takie rzeczy się dzieją, jeżeli potrafisz już rozpoznać, co jest bólem związanym po prostu z takim wysiłkiem fizycznym naturalnym, że wiesz, że ciało się męczy, ale nie czujesz, że to prowadzi do jakiejś kontuzji, okej, można sobie pozwolić na to przekraczanie takich granic. Ale w momencie, gdy już czujesz, że z twoim ciałem jest coś nie tak, że pojawiają się kolejne red flagi, że chyba jednak warto byłoby zrezygnować tutaj, podziękować sobie za te przygotowania, zejść z trasy i nie odebrać medalu, ale dzięki temu nie odebrać sobie treningów przez najbliższych kilka miesięcy.
2: Ta świadomość pojawia się z wiekiem, z liczbą kilometrów przebiegniętą, z doświadczeniem biegowym?
1: Myślę, że ze wszystkim, co wymieniłeś. Ja za kilka dni będę miał swoje 30 urodziny i naprawdę nie spodziewałem się, że góra da mi taki prezent. bo ta rezygnacja z tego maratonu dała mi na

0: naprawdę na głębokim poziomie poczucie spokoju, że umiem, że potrafię odpuszczać w momencie, kiedy chciałoby się więcej, kiedy chciałoby się cisnąć mocniej. Nauczeni jeszcze takiego rozwoju osobistego związanego z ciśnij mocniej, więcej, osiągaj więcej za wszelką cenę, to przełamanie tego starego sposobu myślenia na temat rozwoju osobistego i pozwolenie sobie na odpuszczenie jest dla mnie czymś niewyobrażalnie ważnym.
1: To nie jest zatrzymanie się, tylko krok do przodu.
0: Tylko krok do przodu, tak. A nawet zatrzymanie się, tak czy inaczej, ten krok do tyłu i tak jest krokiem do przodu, jeżeli potrafisz i nauczysz się wykorzystywać tego typu rzeczy.
1: Oprócz tego, że biegasz, wspomniałeś, że również zajmujesz się treningiem mentalnym. To była dla ciebie lekcja. Bardzo szybko sam sobie wytłumaczyłeś, że mówienie, nie wiem, którą osobą byłem na trasie, której powiedziałeś, że musiałeś zejść, z łatwością ci to w ogóle przychodziło?
0: Tak, muszę przyznać, że tak. Wiesz, jak już jak się zatrzymałem, jak zaakceptowałem ten fakt, że już dalej po prostu nie pobiegnę, to po prostu zeszło. Zeszła presja, zeszły oczekiwania. Chciałem powalczyć o fajny wynik, nie udało się, zdałem z siebie tyle, ile mogłem.
1: Mówisz jak profesjonalny sportowiec, wiesz, który przegrywa. Słyszymy w skrótach sportowych, polska reprezentacja, która nie wygrała czegoś, to oni wtedy tak mówią. Czy to jest to przygotowanie, czy można powiedzieć coś więcej?
0: Narzuciłem sobie naprawdę dużą presję i bardzo często to robiłem. I to, czego brakowało mi w tym już prawie 30-letnim życiu, to była sztuka odpuszczania. I w momencie, gdy byłem zmuszony do tego, żeby to zrobić, to po mnie po prostu spłynęło. Kolejny maraton oczywiście też będę chciał popracować nad super wynikiem, ale już nie będę się zażynał za wszelką cenę, żeby dać z siebie 300%. Nie jestem zawodowym sportowcem, więc też nie mam potrzeby narzucania sobie aż tak katorżniczej presji. I samodyscyplina, aczkolwiek tej mi nie brakuje, jeżeli jest potrzeba działania, to po prostu działam, robię swoje i też ta zmiana sposobu myślenia, żeby nie myśleć o tym o maratonie, jak o sumie 42 kilometrów, tylko co mogę zrobić w tym danym kilometrze najlepiej jak tylko mogę. Biorąc pod uwagę to, jak się czuję w danym momencie i robić to z kilometra na kilometr, taka strategia uważam również potrafi zdziałać cuda.
1: I myślę, że to jest świetne podsumowanie i pomysł dla wszystkich, nie tylko dla maratończyków, tych, którzy biegają 5, 10, 15 kilometrów również, bo każdy z nas ma inne ciało, inaczej jest trenowany. Bartek Piekarski, dzięki za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
2: Każdy może być mistrzem.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Czas na trochę kultury.
0: Obiecałam, że dzisiaj w pierwszym powakacyjnym fermencie damy wam dużo inspiracji literackich na te długie jesienne wieczory. I powiem wam, że tej jesieni naprawdę będzie co czytać, jakie wielkie nazwiska do nas wracają, na co warto czekać, no i czy najbliższe premiery mogą nas zaskoczyć albo rozczarować. O tym porozmawiamy już teraz z Natalią Szostak, dziennikarką, która czyta, gada i pisze. Cześć.
2: Idealnie to podsumowałaś. Cześć.
0: Ale dzisiaj będziemy przede wszystkim gadać, no bo jest o czym. Wiadomo, że premier literackich jest najwięcej na jesień, no ale ta jesień jest wyjątkowa, bardzo płodna.
2: To prawda. Mamy takie dwa momenty w ciągu roku. To jest przed majowymi targami książki i właśnie wrzesień, październik, przed gwiazdką, przed końcem roku, przed prezentami. Wszyscy pisarze, wszystkie wydawnictwa chyba przede wszystkim szykują się do tej rywalizacji. No i tutaj mamy kilku mocnych zawodników i zawodniczki w szranki tej jesieni stają.
0: Tak, i są oczywiście takie książki, o których słyszeliśmy od dawna, no już na początku tego roku tak naprawdę wiedzieliśmy, że chociażby nasza polska noblistka Olga Tokarczuk wraca do nas jesienią, no i rzeczywiście tak się stanie, bo 14 października będzie premiera najnowszej powieści pod tytułem Świata jest za dużo i o tej książce było głośno z paru powodów. Co najmniej paru powodów.
2: Co najmniej paru powodów, no na pewno atmosferę podgrzewa między innymi informacja, że to ma być ostatnia tak duża, obszerna powieść noblistki, ale też w pewnym sensie pierwsza taka duża, obszerna po Noblu, no bo poprzednia Empuzjon to była taka krótsza forma. Ona wzbudziła też spore zainteresowanie także za granicą, ale jednak byli tacy krytycy, którzy mówili, że jednak te apetyty były większe, że właśnie czekamy na taką epicką Olgę Tokarczuk, na taki powrót właśnie takiego szerokiego, wielkiego pisania. No i tutaj chyba rzeczywiście te oczekiwania się spełnią, bo mamy powrót na ziemię odzyskane, mamy Breslau w 1946 roku, mamy właśnie ulubiony Dolny Śląsk i ziemię lubuską. No więc... Kto wie, co to będzie. Jeszcze tej książki w rękach nie miałam.
0: Ja też, jeszcze.
2: Ale no przyznam, że bardzo czekam. Ale wiem, do czego pijesz, mówiąc, że było głośno o tej książce. To nie tylko ten powód.
0: To nie tylko ten powód. Oczywiście zapowiedź, że będzie to ta ostatnia książka, no naprawdę gdzieś tutaj podgrzała te emocje. No ale wiadomo, że tam pojawiło się też sporo informacji związanych ze sztuczną inteligencją, chociażby, prawda, o której Olga Tokarczuk powiedziała. No ale ja myślę sobie o tym, że ciekawe, czy rzeczywiście będzie to ostatnia książka Tokarczuk. No ale może sam ten tytuł wskazuje rzeczywiście, że świata i może książek jest za dużo i po prostu noblistka postanowiła, że to będzie taka jej kropka.
2: No noblistka jest cały czas tak naprawdę młoda. Ona też to podkreślała po Noblu, że no, często tego Nobla otrzymują pisarze czy pisarki w wieku 80 kilku lat. No to wtedy rzeczywiście już jest taki moment, żeby to pióro zawiesić na kołku i powiedzieć, dobra, już osiągnęłam wszystko to, co chciałam. A tutaj myślę, że Olga Tokarczuk jeszcze tych sił twórczych ma całkiem sporo. No jestem ciekawa, czy jej się uda powstrzymać.

0: utrzymać ten zapał pisarski. Myślę, że będziemy teraz mieli kilka tygodni takich bardzo wypełnionych właśnie Olgą Tokarczuk i to też w przypadku tej afery o AI było widać, to znaczy, że wszystko, cokolwiek Olga Tokarczuk powie, zostaje odbite jakimiś takimi dziesiątkami, setkami ech. To się bardzo, bardzo szeroko odbija. Są komentarze do komentarzy, rolki. Każdy musi mieć swoje zdanie i koniecznie je wypowiedzieć. No więc teraz pewnie przy okazji promocji tej książki pewnie się pojawią jakieś wywiady, komentarze, wypowiedzi. No i pewnie komentarze do komentarzy i do wywiadów wywiady też będą.
1: Ale Olga Tokarczuk to nie jest jedyna pisarka, która nas uraczy tej jesieni, bo 14 października będzie naprawdę bardzo płodnym dniem, ale o tym za moment. Natalia Szostak, dziennikarka, jest cały czas razem z nami, a my za moment wracamy do naszych literackich rozmów.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
1: Wracamy do Was z Natalią Szostak i do rozmów o tym, co czytać tej jesieni, a naprawdę jest w czym wybierać, bo jak już mówiłyśmy, żniwa literackie w tym roku są naprawdę wyjątkowe. Olga Tokarczuk, od niej zaczęłyśmy. Ten 14 października będzie naprawdę gorącym dniem, bo wtedy chociażby mamy zaplanowaną premierę najnowszej i zarówno ostatniej książki Olgi Tokarczuk, ale też, co ciekawe, tego samego dnia ukazuje się najnowsza powieść Szczepana Twardocha. I tak jak u Olgi Tokarczuk jest Dolny Śląsk, tak tutaj mamy powrót Twardocha na Górny Śląsk.
0: Tak, i znowu mówimy o pisarzu, który się nie zatrzymuje, nie zwalnia, bo w niedzielę mamy finał Literackiej Nagrody Nike i Twardoch w tym finale jest ze swoją poprzednią powieścią Nul, opowiadającą o wojnie w Ukrainie, więc tak jak mówisz, to był taki trochę skok w bok w jego twórczości, no bo właśnie ten Górny Śląsk, początek XX wieku, to jest chyba jego ulubiona epoka. Bardzo lubi wracać do tego momentu. No i tutaj mamy rzeczywiście znowu ten powrót, aż sobie muszę spojrzeć w notatki na tytuł.
1: Waldkauz.
0: Waldkauz.
1: Waldkauz, tak to chyba się czyta.
0: A wiesz, co to jest?
1: Nie.
0: To jest puszczyk.
1: O, tego nie sprawdziłam.
0: A sprawdziłam. To jest historia detektywa, prywatnego detektywa, do którego zgłasza się kobieta, zgłasza się ze sprawą zniknięcia jej syna. A sam ten detektyw również stracił syna. Nie wiadomo, co się z nim stało. Podczas I wojny światowej gdzieś zaginął. Pochłonęła go pożoga wojenna. No i ów detektyw musi sobie poradzić nie tylko z tą sprawą, ale też ze swoimi własnymi demonami, które jak to u Twardocha są i wewnętrzne, i zewnętrzne, i mamy tutaj dwie dusze, i jedna jest ochrzczona, druga jest nieochrzczona, jest ten puszczyk tytułowy, który jest takim właśnie wewnętrznym duchem tej głównej postaci. No, jak zwykle...
1: Wiele motywów.
0: Mamy tutaj wiele motywów, buzuje, na pewno nie będziemy się nudzić. No i jestem ciekawa, jak ten powrót na Górny Śląsku Twardocha wypadnie.
1: Tak, szczególnie, że sam autor napisał jakiś czas temu na swoim Instagramie, że jest to bardzo ważna dla niego powieść, bo jest to powieść powrotu, sam tak nawet powiedział o tej książce, że jest to powieść powrotu, bo wraca do tych znanych narracji, no ale właśnie też dlatego, bo wraca na ten Górny Śląsk i w ogóle, co ciekawe, ta jego książka będzie otwierała cały nowy cykl.
0: O, to tego nie wiedziałam.
1: A widzisz, a to ja sprawdziłam. Tak, to będzie książka, która otwiera cały nowy cykl, dlatego jeśli ktoś z was wciągnie się w tę opowieść, no to będzie mógł liczyć na kolejne.
0: No, ale to cykl powieściowy Twardocha? Kolejne książki z tej serii będą z tym bohaterem?
1: Tak zapowiedział autor na swoim Instagramie.
0: O, proszę.
1: Gdzieś tam wyczytałam, wiesz.
0: A myślisz, że dostanie Nikę?
1: O...
0: A to zawsze loteria, możemy tutaj zawsze ciągnąć losy.
1: Zawsze wielka loteria, wiesz co, nie mam pojęcia, tak jak w poprzednim roku, gdzieś tam te głosy były podzielone, ale dużo osób domyślało się, że Nike dostanie książka Wczoraj byłaś zła na zielono i rzeczywiście tak się stało. Tak tutaj mam wielki dylemat, bo mamy rzeczywiście, no, takiego wielkiego gracza z tej listy, Szczepana Twardocha, ale mamy też świetny zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, które mi się bardzo podobały, więc...

0: ja chyba zdaję się na
1: wycofujesz
0: los.
1: Się,
0: wycofujesz się? Ja się tutaj nie obstawiam żadnych koni.
1: Tak, no jest też Weronika Murek na przykład z Urodzinami, też mocna, bardzo taka żywa, bogata powieść. Bardzo dobra na jesień, taka gotycka, trochę horrorowa można powiedzieć, także jeśli nawet nie wygra, to bardzo państwu polecamy. No zobaczymy, ale mi się wydaje, że ten Twardoch jest tutaj mocnym koniem, można powiedzieć.
0: Tak, mamy też na przykład Macieja Siembiedę, ale mamy też, co ciekawe, Michała Tabaczyńskiego z fenomenalnym reportażem Kieszonkowa metropolia, wrok dookoła Bydgoszczy. To była książka, która bardzo mi się podobała. Naprawdę, bo ja lubię też takie miejskie klimaty, także nawet jeśli też znowu nie wygra, to i tak ja wam polecam bardzo tę książkę. No ale dobra, mamy jeszcze parę mocnych opcji na tę jesień, bo przed nami chociażby Jakub Żulczyk, Marta Niedźwiecka, czy wspomniany Maciej Siembieda, ale o tym wszystkim za moment. Z Natalią Szostak.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie.
0: Miłośnicy książek, strzeżcie się 14 dnia października, bo właśnie wtedy czeka nas prawdziwy wysyp literacki. Olga Tokarczuk z najnowszą i być może ostatnią powieścią Świata jest za dużo, Szczepan Twardoch, ale też tego samego dnia, 14 października, dostaniemy nową książkę Michała Witkowskiego, Substancje. I to jest książka, na którą ja czekam, bo po pierwsze lubię bardzo narrację Michała Witkowskiego, a po drugie w tej powieści zabierze nas w taką barokową i bardzo ironiczną podróż do schyłku dawnej Rzeczpospolitej, dlatego to jest taka powieść z tej wielkiej trójki 14 października, na którą ja bardzo czekam.
1: Tak, laureat Nike Czytelników bodajże sprzed 2 lat.
0: Tak,
1: więc,
0: tak.
1: No, myślę, że nie tylko ty czekasz, będzie na pewno głośno o tej powieści. A tydzień później Żulczyk,
0: tak.
1: pan Jakub Żulczyk i pan Darek, czyli zamknięcie trylogii Ślepnąc od świateł. Ja muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię to, że Jakub Żulczyk nie nazwał tych wszystkich książek po kolei, wiesz, Ślepnąc od świateł, Ślepnąc od neonów, wiesz, korzystając po prostu z popularności.
0: Prawda? Bo to się mógłby, po prostu aż tak
1: aż się
0: nasuwa.
1: Prosi. A tymczasem mieliśmy Ślepnąc od świateł dawno temu w Warszawie, no i teraz pan Darek, czyli postać no takiego gangstera, takiej postaci współświadka, którą w serialu Ślepnąc od świateł wykreował genialnie Jan Frycz, niedawno zmarły. No i to się stała rzeczywiście taka, to jest taka postać legendarna, już można powiedzieć. Powstały memy, powstały żarty, te powiedzonka pana Darka, no to tak miło brzmi pan Darek, a jest to no, postać dość obrzydliwa, trzeba powiedzieć, okrutna. A jednak jakąś taką sympatię dzięki Janowi Fryczowi udało się zbudować. No i zamknięcie tej trylogii i to myślę, że to może być rzeczywiście bestseller, bo te książki są no, niebywale wręcz popularne. Serial oczywiście jeszcze tę popularność podbił, tak. ale już wcześniej to była bardzo głośna książka.
0: Zresztą sam Jakub Żulczyk znany jest z takich bezkompromisowych, mrocznych, miejskich historii, prawda? Z takim bardzo współczesnopolskim charakterem, więc myślę, że to też skłania wielu czytelników, żeby podejrzeć, co tam tym razem wymyślił. No ale nie tylko wielkie nazwiska, nie wiem, czy masz przygotowane jakieś książki, na które czekasz spoza tych takich największych graczy. Ja mam jedną.
1: Ja mam jeszcze jedną z tej grupy największych, The Best Of. Zaczęłyśmy od Świata jest za dużo, a jest jeszcze jedna książka o podobnym tytule. Więcej niż jeden świat.
0: O, jak ładnie, nie znałam tego.
1: To Joanna Bator. Na razie jeszcze nie znamy dokładnie daty premiery, tylko enigmatyczna jesień i równie enigmatyczne 520 stron. Także proszę państwa, to na te długie jesienne
0: bardzo
1: i zimowe
0: długie
1: wieczory na pewno się przyda. No i co jeszcze z takich głośnych nazwisk? No to jeszcze Kuba Małecki i Chimera.
0: A, tak, Jakub Małecki.
1: To już jeszcze końcówka września. Wiem, że ty już czytałaś.
0: Tak, ja już czytałam i muszę wam powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś innego niż Kuba Małecki do tej pory miał w zwyczaju pisać, bo tutaj zabiera nas w taką prawdziwą podróż morską, podróż statkiem, ale też podróż w głąb ludzkiej pamięci. Także jeśli jesteście fanami wrażliwego pióra Jakuba Małeckiego, to nie dość, że się nie zawiedziecie na tej wrażliwości, to jeszcze dostaniecie coś zupełnie

zupełnie nowego. Ale też, o, teraz mi się przypomniało, Tomasz Stawiszyński znowu szuka sensu w książce Szukając sensu. Też będzie właśnie premiera w październiku. Uwielbiam Tomka Stawiszyńskiego. I on ma dla mnie to samo, co ma Marta Niedźwiecka. Mhm. Bo na przykład Marta Niedźwiecka, też w październiku będzie jej najnowsza książka z cyklu

0: I Tomek Stawiszyński ma to samo. On pisze książki filozoficzne, ale one są tak literackie, że wiesz, ja czytam to wszystko jako takie powieści, coś bardzo dobrego literackiego. Więc ja czekam na
1: to. Coś w tym jest, ale przerwałam ci, no ale to taka natura gościa, że się po prostu wcina i nie daje skończyć zdania. Powiedziałaś, że czekasz na jakąś mniej głośną książkę i co to takiego?
0: Tak, z tych mniej głośnych książek to jest taki troszkę, wiesz, mój subiektywny wybór, bo ja bardzo lubię takie książki chodzone po mieście na przykład. I 28 października ukaże się książka amerykańskiego pisarza pod tytułem Miasto otwarte i będzie to właśnie taka historia, wędrówka bohatera, która przecina się z refleksjami o mieście, o historii, tożsamości, pamięci, traumach, więc takie połączenie prozy i eseju, no i obraz miasta tak naprawdę, który tutaj jest takim głównym bohaterem. Jakoś tak się zachwyciłam tą książką, zobaczyłam gdzieś tam w opisie i sobie, wiesz, zrobiłam screena, bo ja wszystkiego robię screeny i potem tylko zamawiam, wybieram, no i tam staram się czytać na bieżąco.
1: A pamięć w telefonie zapchana.
0: Tak, a żebyś wiedziała.
1: I w głowie też, głowa też zapchana.
0: Ale co, chyba zapowiada się jesień całkiem niezła literacko.
1: No, mam nadzieję, że te książki nas nie zawiodą, że się spotkamy za miesiąc albo za dwa i się okaże, że po prostu jesteśmy ukontentowane tym,
0: i że nie będziemy miały czasu się spotkać, bo po prostu tak nas wciągnie któraś z tych powieści, że wygrzebiemy się z nich dopiero na styczeń.
1: Tak się umawiamy w takim razie. W styczniu się widzimy.
0: Natalia Szostak, dziennikarka, była dzisiaj naszą gościnią w Czwórce. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, do zobaczenia.
2: To są najlepsze z najlepszych w Czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kluboteka w Czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Hey Bruno! Jesienne słońce i żółte liście mój.

0: morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody

gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

0: jadę w przód, nie wiem gdzie mam wiatr.
1: Yes, look at the flowers. What are the plants? You are beautiful. That is so pretty.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w

0: Jag, Ite, Ilato.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
4: Halo Gdynia
3: i okolic.

Ja ten uniwersam sprzątam. Yo. Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a

0: Jest najlepiej w Słowenii.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: W zespole TGR prace są całkowicie zmechanizowane.
4: Okay. Damn. Nachmet.

0: Zaklad, Zaklad, Kaste.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

Ciągle się czuję, jakbym właśnie coś stracił. Wiem, że udajesz, że nie widzisz, to wspaniałe jest taki kochany gest ode mnie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Don't like that, germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: zasady, złama pędzlik. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Romek zymsy, różne stropy, słów fasady, złama pędzlik. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.
1: Słuchasz czwórki. Yeah.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachnie.